0: W Nocnych Faktach RMF FM teraz czas na rozmowę. Szczecińskie lecznice dla zwierząt pilnie potrzebują krwi. Największe braki odnotowują kliniki całodobowe, gdzie trafia najwięcej zwierząt po wypadkach. Nie pamiętam takich czasów, żeby krew dla zwierząt była tak bardzo potrzebna, mówi w rozmowie z naszą reporterką Anną Pałamar Leonard Gugała, weterynarz ze Szczecina, który w zawodzie pracuje od niemal 30 lat.
1: No, warunki muszą być takie, że zwierzę musi mieć co najmniej te 12 miesięcy życia, czyli około roku, i odpowiednią wagę. No, w zależności od potrzeb, to po prostu zwierzę powinno mieć te 25 do 30 kg i oczywiście więcej. Natomiast minima są różne. No, mieliśmy pieska, który ważył 2,5 kg, więc mój pies 11-kilogramowy oddał krew dwukrotnie. Na pewno wyszło mu to na zdrowie, a ten piesek pomimo, że już był umierający, przeżył i wszystko dzieje się dalej super. W każdym razie rok czasu to jest takie kryterium i oczywiście badamy na miejscu grupę krwi, bo grupy krwi muszą być zgodne, choć niejednokrotnie przy pierwszym podaniu, jeśli to jest podanie takie nagłe, możemy podać krew po prostu niezgodną do końca z grupą, bo to jest jednokrotne podanie ratujące po prostu życie w danej chwili. No, nie ma czasu, jest wybór taki albo taki. W każdym razie zgodność grupy krwi. No i oczywiście jeszcze tutaj też wykonujemy testy, aby zwierzę nie miało zakażenia chorobami tymi odkleszczowymi. To jest bardzo istotne, ponieważ możemy za pomocą krwi to przenieść. Oczywiście nie mogą być to pacjenci onkologiczni. Pieski z nowotworami nie wchodzą w grę. Oczywiście badamy też krew podstawową, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiejś niedokrwistości, jakiejś anemii, czy tam po prostu wszystkie parametry krwi się sprawdzają. No i warunek taki, żeby to zwierzę było takie pełni życia.
2: A dlaczego tej krwi jest teraz potrzebne więcej niż kiedyś?
1: My jesteśmy, można powiedzieć, lecznicą, która, że tak powiem, najwięcej krwi potrzebuje w nocy, dlatego że niejednokrotnie są to sprawy pourazowe, powypadkowe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, są sytuacje takie, gdy pies, powiedzmy, czuje się jakoś tam nie do końca dobrze. W nocy okazuje się, że jest pogorszenie stanu, przyjeżdża do nas i okazuje się, że są bardzo często też są krwawienia do jamy brzusznej, czy nawet do klatki piersiowej, powodowane chorobami nowotworowymi. Najczęstszymi przypadkami są to nowotwory śledzione, wątroby, ewentualnie tam jakieś nowotwory nawet i serca, czy po prostu płuc. Zdarzają się rzadziej, ale też potrafią krwawić.
2: Te psy, one mają wykonywany szereg badań. To jest benefit niewątpliwie.
1: No, badania to jest podstawa. No, przyjeżdża taki piesek, który chce oddać krew. No, pierwsze co to robimy, takie badanie ogólne. Czyli czy nie ma jakichś takich chorób, bo oczywiście wywiad jest z opiekunem, czy chorował, nie chorował, był leczony, nie był leczony, czy jest na antybiotykach, czy na jakichś lekach i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie podstawowe rzeczy. Po czym później przechodzimy do badania. Badamy sobie takiego pieska, ogólnie patrzymy, bo niejednokrotnie opiekunowie się dowiadują, że ich zwierzę jest chore. Czasem są takie sytuacje, że robimy testy na właśnie te choroby odkleszczowe i na teście na przykład wychodzi, że jest tam, powiedzmy, obecność jakiegoś tam zakażenia. No i w tym momencie, jako że test jest to taką, takim przesiewowym badaniem, oczywiście jeżeli jest wszystko ujemne, to super, natomiast jeżeli są wątpliwości, że jest tam dodatnie, to wtedy rezygnujemy z takiego dawcy, wysyłamy krew dalej do laboratorium i w laboratorium, jeżeli jest potwierdzone negatywne, pomimo że było pozytywne, ale potwierdzone, że jest negatywne, to w tym momencie z powrotem wracamy do pobrania krwi. Najczęściej to organizujemy tak, żeby przyjeżdżały 2-3 pieski. Niejednokrotnie opiekunowie sami organizują, mają swoje psy, albo organizują od sąsiadu, od znajomych. No i oczywiście w tym momencie zawsze delikatnie sugerujemy, że byłoby fajnie, gdyby po prostu taką krew można było cyklicznie, bądź na jakieś tam prośby oddać. Tak?
2: A wielu macie takich stałych właśnie dawców?
1: Tak. Ja nie potrafię tutaj powiedzieć ilu, ale powiem szczerze, opiekunowie, ci, którzy przywożą te pieski, są cudowni ludzie i sami kiedyś potrzebowali krwi i teraz w ramach takiego zrozumienia potrzeby tą krew nam jakby pomagają zyskać.
2: A jednorazowo ile tej krwi się pobiera?
1: To bardzo różnie. Tak jak powiedziałem, to jest od 20 kg, od 25, od nawet 10-kilogramowy pies, tak jak wspomniałem wcześniej, może oddać, to w zależności od wielkości. No, bo powiedzmy szczerze, no jeżeli jest pies, który ma tam 10 kg, jest zdrowy, no to możemy pobrać nawet 50, nawet 75 ml krwi. Pies, który jest duży, 20 kg, możemy pobrać 300-400 ml krwi. Bardzo duży pies, to możemy podać naprawdę, pobrać nawet 1,5 jednostki, czyli nawet 750 ml krwi.
2: Jesteśmy w tym okresie teraz przedwakacyjnym. Wiele osób planuje wyjechać na urlop właśnie ze swoim psem, na przykład, to również za granicę. Co trzeba zrobić, żeby no, zgodnie z przepisami można było psa na wakacje zabrać?
1: To są duże problemy i duże dylematy często opiekunów, którzy po prostu przesypiają pewne rzeczy. Jeżeli gdziekolwiek chcemy jechać, nam jest łatwo, bo jeżeli jesteśmy w obrębie Unii Europejskiej, bo te przepisy w Unii Europejskiej są takie zunifikowane. Zawsze sprawdzamy aktualne wymagania kraju docelowego i tranzytowego, ponieważ przepisy są dosyć płynne i często się zmieniają. Jeżeli w danym gdzieś tam okręgu jakimś, gdzieś do jakiegoś kraju jedziemy, załóżmy, będzie jakaś powiedzmy epidemia czy cokolwiek, czy jakaś wybuch nagle jakiejś choroby, to proszę Państwa, musimy na to być uczuleni, że przepis będzie wymagał jakiegoś tam, powiedzmy, dodatkowego szczepienia bądź dodatkowego badania. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Wydawanie paszportów oczywiście zajmują się wydzieleni lekarze. Nie każdy lekarz może wydać paszport, natomiast każdy lekarz może zaszczepić na wściekliznę, ale najlepiej jest umówić sobie wizytę do lekarza, który wyda paszport, przedstawić termin wyjazdu, ponieważ, że tak powiem, szczepienie przeciw wściekliźnie nabiera mocy prawnej po 21 dniach, ale to wszystko trzeba sobie uzgodnić z lekarzem, który jest upoważniony do wydania paszportu. Czyli tak, żeby był jeden porządek, to dowiadujemy się, w jakim kraju, jakie są przepisy, czego wymagają, bo nie w każdym kraju wymagają wścieklizny, a jeszcze dodatkowo wymagają miana na przykład przeciwciał, czyli badanie dodatkowe musi być. Oczywiście wtedy to wszystko koordynujemy sobie z lekarzem i nie ma najmniejszych problemów. Bardzo proszę, proszę Państwa, nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy i tak dalej, żebyśmy cokolwiek zrobili. Proszę Państwa, nic nie możemy zrobić, dlatego że teraz wszystko jest rejestrowane i po prostu w ogóle tutaj jest też i bezpieczeństwo. Niestety nie możemy absolutnie, że tak powiem, udawać, że można coś jeszcze, że tak powiem, przemycić przez granicę czy cokolwiek. Służby celne są bardzo czujne i niepotrzebne są to problemy. Pamiętajmy o tym, że lekarz, który wydaje paszport, on wam to zrobi bardzo dobrze, natomiast interesujmy się też docelowym krajem.
0: Tę rozmowę przygotowała nasza reporterka Anna Pałamar. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 3:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lunche, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwie. Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardzie. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że dotrzyma tajemnicę.

0: Mówi mi Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne, dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Yo. Nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy jebać potwierdzaczy.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja dziś

0: koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatni prąd zamieniłeś w nut? Bo ja dziś.
0: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie. Grzeszki, a dla nich pod moim stołem reszt.

zimne powietrze cięło ciszę świstem dziwnym. Otworzyły się jak świeże wszystkie blizny. Nie ma w niebie ciebie, tylko czyściec dziwny, gdzie rozliczać krzywdy chcą. Ja stoję winny, stąd nie widać nic. To flashbacki moich wizji, błąd. I tylko jeden on jest taki wyrazisty mgłą. Zachodzi całe tło, nie widzę nic i złudzenie to, że czuję dotyk twoich rąk zimnych. Leżę w tej trumnie zdarzeń, jest niewygodnie. Raczej czuję na sobie twoje łzy, czyli ty płaczesz. Ja nie mam siły być, więc znikam tak jak każesz. I znika życie z siłą czterech atomowych rażeń. Najzimniejszy moment, najwrażliwszy raper. Spadasz i przelatujesz mi przez dłonie, jak cię łapię. Paniczna pustka mnie wypełnia, gdzie ty jesteś. I nie wiem tylko czemu trzymasz mnie za ręce.

Muzyka waży tyle co stalowe mosty w mieście. Już w nim nie żyję, tylko budzę i zasypiam wcześniej. Nie czułem, że mam szczęście, kiedy mówiłem: zgarnij ten paszport, jedźmy dokądkolwiek nieprzewidywalni. Zwierzęta ufnie wybiegają do mnie zza latarni. Nasze zapachy są już identyczne nawet dla nich i patrzą na mnie smutne, nie rozumiejąc za nic. Czemu to ja, nie ty i czemu ich nagle nie karmisz? Smutek ludzi jest najczęściej okupiony łzami, smutek zwierząt ciszą i tak chyba było z nami. Byliśmy przeszkodami, nawzajem dwa bieguny. Raj był piekłem, piekło rajem, betonowe chmury. I zamiast ciszy końca, teraz krzyczą tłumy. Wieczne światło słońca i nieskazitelny umysł, tak jak Carey wymazuje i się nie udaje. I czemu trzymasz mnie za ręce i wciąż nie przestajesz?

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji,

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

wschodu słońca.

wody, do wschodu słońca. Odszoknę do pewnego końca, od zachodu, do wschodu słońca. Odszoknę do pewnego końca.

Prześladujesz mnie na co dzień, chociaż wiem, że nie powiem ci, jak dużo w mojej głowie prowadzi mnie do wspólnych chwil.

0: RMF On.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
0: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4-7.

0: nowe dziary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz, że jestem
0: rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejście.

0: Co ty powiedziałeś?
1: Żeby Janek tak na koniec już powiedział, oby nie.
0: No to mi chodziło.
2: A jak nazwiemy tę piosenkę?
3: Oby nie.
0: Nie ma tytułu, zobaczymy.

0: istnieje, aha. Wbijamy we dwójkę na Limes, aha. Pod palmą miną nas Steines, aha. Jeździmy tylko, bo fajnie, aha. Jeździmy tylko po Friday. Psy chciały mnie spisać.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: W Polsce już niemal godzina trzecia, zatem czas na fakty. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Donald Trump zwiększa presję na Iran. Chodzi o brak postępu w porozumieniu pokojowym. W faktach wrócimy także do sprawy ataku we włoskiej Modenie. Wśród rannych jest obywatelka Polski. Zakaz telefonów w szkołach coraz bliżej. Nowy projekt po konsultacjach trafił do rządu. Posłuchajcie, co się w nim znalazło. Donald Trump wezwał Iran do szybkiego zawarcia układu pokojowego, grożąc, że w przeciwnym razie nic z nich nie zostanie. Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą. Szybko, albo nic z nich nie zostanie. Czas ucieka, napisał Trump w mediach społecznościowych. Amerykański przywódca odrzucił ostatnią propozycję Iranu i zapowiedział możliwość wznowienia ataków. We wtorek Trump ma się spotkać z doradcami w sprawie dalszych działań wobec Iranu. Pentagon zapewnia, że wszystkie cele militarne zostały już osiągnięte. Wśród 8 rannych po ataku samochodowym w Modenie jest jedna Polka, poinformował burmistrz miejscowości Castelfranco Emilia. Wcześniejsze doniesienia o 4 poszkodowanych Polakach okazały się nieprawdziwe. Sprawcą jest 31-letni mężczyzna pochodzenia marokańskiego, który był leczony psychiatrycznie. Prezydent Włoch i premier odwiedzili rannych w szpitalu, a polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami. Motywy ataku wciąż pozostają nieznane. W faktach teraz doniesienia z Bułgarii. Tragiczny wypadek w górach Witosza pod Sofią. Mężczyzna w wieku około 30 lat zginął w ataku niedźwiedzia. Potwierdziła to bułgarska policja. Zwłoki znaleziono w sobotę przy szlaku między schroniskami. To pierwszy taki przypadek w Bułgarii od 2010 roku. Nowa wersja projektu dotyczącego używania telefonów komórkowych w szkołach trafiła do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To wersja uzupełniona o uwagi, które zostały zgłoszone w konsultacjach. Co się w niej znalazło? O tym Magdalena Greinert.
3: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Takie miejsce ma zapewnić bezpieczeństwo sprzętu, ale też chronić prywatność uczniów, czyli osoby nieuprawnione nie mogą przeglądać ich zawartości. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. W tym wypadku zasady ma określić statut szkoły. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia. Po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt zostanie skierowany do Komisji Prawniczej, a potem trafi pod obrady Rady Ministrów. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
2: Na zegarach 2,5 minuty po trzeciej to są fakty w RMF FM. Do Szczecina przyjechali w niedzielę karatecy i karateczki z całego świata. Odbył się tam międzynarodowy turniej karate Polish Open 2026, czyli jedyna wielkoszlemowa impreza karate w Europie Środkowo-Wschodniej.
4: Szczecin stoi karate. Dzisiejsza impreza to potwierdza, bo jest ogromna ilość karateków z różnych stron świata. No i to cieszy. Młodzież garnie się do tej dyscypliny sportu, bo tu jest wszystko. Rozwój fizyczny, ale też etyka, kultura, filozofia.
2: Mówi Witold Borkowski, trener karate. Na macie swoje umiejętności zaprezentowało 240 zawodników z różnych zakątków świata.
5: Ze Sri Lanki mamy zawodnika z Algierii. Cieszymy się, że taki duży odzew tutaj się udało osiągnąć.
6: Tych naszych zawodników ilu tutaj startuje?
5: Z Polski to jest, przypuszczam, tak około 150.
6: Mamy jakieś szanse medalowe?
5: Myślę, że tak, że nasi zawodnicy naprawdę są tam w czołówce i będą na pewno jakieś medale.
2: Tak mówił Paweł Bombolewski, organizator zawodów i wielokrotny mistrz świata w karate. Zawodowy snooker to kosztowny sport, przyznaje w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Antoni Kowalski, pierwszy polski zawodnik, który zagrał na Mistrzostwach Świata w tej pokrewnej do bilardu dyscyplinie. Na wyjazdy zagraniczne, hotele, sprzęt potrzebuje w sezonie nawet 150 tysięcy złotych, ale jak zdradza na naszej antenie, da się wyjść na solidny plus. Opowiada też o swoim dość nietypowym jak na dzisiejsze czasy podejściu do prowadzenia mediów społecznościowych.
7: Od ilu lat trenujesz?
8: 15.
7: 15 lat. Masz 22, czyli żeby zostać profesjonalistą, najlepiej zaczynać gdzieś tam w podstawówce. Dobrze
8: tak,
7: mówię?
8: Tak, zacząłem za 2 miesiące przed siódmymi urodzinami. 1 stycznia 2011, łatwo zapamiętać.
7: No tak, postanowienie noworoczne?
8: Zaczęliśmy, w sensie od samego początku, mój tata kochał i bilarda, i snookera. W latach licealnych grał w bilarda. Od kiedy Eurosport zaczął transmitować snookera, oglądał każdy możliwy mecz. Kiedy nadarzyła się okazja, poszliśmy razem do klubu. Ja się też zakochałem.
7: Do klubu którego?
8: Marcina Niczkę w Zielonej Górze.
7: Zielona Góra to się robi zagłębie snookera?
8: Jak najbardziej, to jest stolica polskiego snookera.
7: No właśnie, właśnie. No to skąd akurat w Zielonej Górze? No domyślam się, że u ciebie no to tak po prostu wyszło. Jesteś stamtąd, prawda? Ale tam po prostu no jest też kilku zawodników, no i są możliwości do treningu, tak?
8: Tak, no przede wszystkim Marcin, który jest naszym takim snookerowym tatą, dąży do celu jak nikt inny, jest uparty jak osioł i dlatego są też wyniki. Na 5 zawodowców w historii polskiego snookera 3 jest z Zielonej Góry. Adaś, Mati i ja. Także no... mieliśmy warunki do treningów na pewno, mieliśmy chociażby takie pokazówki z zawodowcami. Wszystko Marcin nam zagwarantował, czego potrzebowaliśmy. Oczywiście u mnie jeszcze doszedł do tego mój stół, który dostałem od fundacji, na którym mogłem trenować kiedy, ile chcę.
7: W domu? Czy w klubie?
8: Dostałem go od fundacji Paula Huntera i stoi od 12 lat w siedzibie mojego sponsora. No to jest 5 minut od domu, więc tak jakby w domu. Mieliśmy bardzo dużo okazji po prostu na wykazanie się, na podniesienie swojego poziomu i właśnie ja zawdzięczam to też mojemu sponsorowi i na pewno w trójkę, ja, Adam i Mati, zawdzięczamy to Marcinowi też. Mhm.
7: Właśnie to poruszyłeś taki wątek, o który i tak miałem zapytać. Mówisz, że masz sponsora, czyli żeby być zawodowym snookerzystą, trzeba mieć sponsora albo być, nie wiem, bardzo zamożnym. Jak kosztowny jest to sport na tym poziomie trochę wyższym?
8: No na poziomie profesjonalnym same wydatki na jeden sezon kosztują, w sensie loty, hotel i jedzenie. No i tam wydatki na miejscu 150 tysięcy złotych, mniej więcej, plus minus. Że nie są to małe pieniądze. Od też
7: więcej niż hobby.
8: Jak najbardziej, tak. Poza tym, że to jest nasza praca, oczywiście zarabiamy z tego dobre pieniądze.
7: Jak dobre? Mogę zapytać? No, oczywiście nie musisz mówić dokładnych kwot, ale wystarczy takie stwierdzenie, czy zarabiasz, czy dokładasz?
8: Zarabiam, ale to ja się z tym nie kryję, bo wszędzie ludzie mogą sobie w internecie sprawdzić, ile zarabiam. Punkty rankingowe to są pieniądze, po prostu.
7: Okej. No to może powiesz.
8: Przez ostatnie 2 sezony miałem 80 albo 90 tysięcy punktów, więc to jest na przeliczenie tam po odjętych podatkach, tam zarobiłem 350 tysięcy złotych.
7: Czyli na plus.
8: Jak najbardziej na plus. Jeszcze 3 czy 4 lata temu razem właśnie z tą listą jednoroczną profesjonalna organizacja wprowadziła gwarantowaną jakby pulę pieniężną dla nas. Czyli jeśli ktoś tam z dołu rankingu czuje się, że no nie zarobi 20 tysięcy punktów na sezon, to oni, można się zapisać na początku sezonu, że oni nam dadzą 20 tysięcy punktów. 20 tysięcy jako pieniądze. I o ile do nich nie dobijemy rankingowo, to mamy na pewno zagwarantowane te 20 tysięcy w gotówce. Że mamy je na wydatki wszystkie podczas zawodów. Także no.
7: Czyli jak już się, powiedzmy, wbijasz na jakiś poziom, jest coś takiego, że masz gwarantowane jakieś pieniądze? Tak to można określić eufemistycznie?
8: Tak, w gronie profesjonalistów wprowadzili to 20 tysięcy dla każdego. Każdy może z tego skorzystać, więc jak najbardziej idzie to w bardzo dobrym kierunku. Kiedyś tego nie było. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak to jest jeździć na 25 zawodów w sezonie mniej więcej, bez żadnego wsparcia i jest tylko własna kieszeń plus...
7: A od jak dawna nie musisz już jeździć? To znaczy, od jak dawna zarabiasz po prostu? Od jak dawna no nie jest tak, że to wsparcie sponsorskie jest absolutnie niezbędne?
8: Na pewno w gronie amatorskim nie było takich wydatków na pierwszym miejscu i też nie było takich nagród.
7: Zarobków.
8: Nie było takich zarobków. Dopiero od kiedy zostałem zawodowcem, zaczęła się ta poważna kasa. to jest faktycznie moja praca. Sponsorzy właśnie ten mój główny sponsor, gdzie mój stół stoi, Annaberg Transpol, jest ze mną od 12 lat, pomagają mi każdego roku. Jest właśnie też Marcin, jego akademia, Niczka Akademia Snookera. Przewijają się niektórzy sponsorzy z sezonu na sezon. Na pewno pomagają tak, że bez nich na pewno nie byłbym w stanie jeździć na te zawody proste, bo jedyną opcją by było robienie jakichś zrzutek pieniędzy. No, naprawdę bez nich by mnie nie było i mam nadzieję, że dalej ze mną będą oczywiście. Teraz dzięki mojemu sukcesowi na szczęście już napłynęły oferty do sponsoringu do mojej menadżerki od razu po zawodach, więc...
7: No, możesz przebierać?
8: Idzie to w dobrym kierunku, na pewno, tak. Bo póki co mogę.
7: Mówiłeś też, że dużo osób do ciebie napisało, to już z tak zwanym fejmem się zaznajamiasz troszeczkę?
8: Będę musiał się do tego przyzwyczaić, ale nie zaznajamiam się. Nie chcę tego przede wszystkim, jestem osobą cichą, cenię sobie ciszę i spokój.
7: Wiesz co, jak rzadko nie sprawdziłem mediów społecznościowych, przygotowując się do rozmowy. Czy ty masz rozbudowanego Instagrama na przykład, inne?
8: No w sensie...
7: Czy nie chcesz na przykład się tak uzewnętrzniać światu?
8: Czy rozbudowane, to nie wiem. Na Instagramie mam około 6 tysięcy obserwujących teraz.
7: No,
8: to jest w ogóle niesamowite. Na Instagrama mam od 2018 roku. Miałem 3 tysiące obserwujących przed Mistrzostwami Świata, teraz mam 6.
7: No tak, tak. Zdublowało się. Ale planujesz rzeczywiście dalej te media społecznościowe rozwijać mocno, czy nie masz aż takiej napinki, kolokwialnie mówiąc, na to, żeby samemu sobie też budować tę popularność? Wiesz, sportowcy z niszowych dyscyplin często muszą to robić. Są tego świadomi też.
8: No ja na pewno robię te media tylko pod sport. Mhm. Jeśli nie byłoby sportu, nie miałbym w ogóle pewnie social mediów. Ale tak, buduję je. Właśnie Instagram poleciał mocno w górę. Na Facebooku też mam około 15 tysięcy obserwujących, więc idzie w to w dobrą stronę. Im większy rozgłos, tym więcej ludzi zainteresuje się sportem, tym więcej sponsorów się odezwie, więc no, wiem o co w tym
7: ale
8: chodzi.
7: Ale gdyby nie sport, to prywatnie dopuszczasz, że mógłbyś w ogóle nie mieć mediów społecznościowych?
8: Tak, wystarczyłby mi WhatsApp, żeby się kontaktować z bliskimi.
2: Ze snookerzystą Antonim Kowalskim rozmawiał Cezary Dziwiszek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
9: Wygodne życie, drogie alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąg.

0: Wielkie emocje.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

przerobiłem wszystko, aby dzisiaj być tu. Co niesie dla nas przyszłość, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Wiesz, że robiłem wszystko.

0: i dzisiaj być tym, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Wiesz, że robiłem wszystko, by dzisiaj być to, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem, nie wiem już.
1: RMF Polski Hip Hop.

0: stanie.
1: Znów na afiszu, mój pomnik twarz rozbliżu. A kiedyś siedziałem na ławce, na Fashion Weeku w Paryżu. Twój działek, a nie jestem plagiem, do tego 2 miliony w biżu. Jak kiedyś odwiedzę Grenlandię, to nawet

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Halo, Jasiu, możesz teraz rozmawiać? Dzwoniłam do ciebie, ale

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: jest tylko biznes.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Na dzisiaj zaplanowana jest sekcja zwłok pobitego 13-letniego chłopca z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Aktywność ukraińskiej armii na froncie jest obecnie większa niż działania rosyjskich wojsk, ogłosił to w wieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. Fakty o czwartej zaczynamy jednak od utrudnień dla kierowców na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem. Tak jak wspomniałem, na początek Krajowa 79 w Świętokrzyskiem, na odcinku między Sandomierzem a Lipskiem w miejscowości Łukawa dachowała osobówka. Ruchem w kierunku Lipska kieruje w tej chwili policja. Utrudnienia mogą potrwać tam jeszcze co najmniej godzinę. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Barciany. Pierwsi informowaliśmy, że ciało chłopca znaleziono w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Arklity w warmińsko-mazurskiem. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj to dzień, który będzie kluczowy dla tej sprawy. O tym nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Koło południa ma odbyć się sekcja zwłok 13-latka. Na razie wiadomo, że jego ciało znaleziono na podmokłym terenie niedaleko jeziora. Jak się dowiedziałem, wcześniej miało dojść tam do awantury, a chłopiec miał uciekać. W tej sprawie zatrzymano czterech dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich, najmłodszy, był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
2: Dziś w pobliskich szkołach uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy psychologa. To była odpowiedź na wcześniejsze zmasowane rosyjskie naloty na Kijów. Tak Wołodymyr Zełenski skomentował ukraińskie ataki na Rosję. Ukraiński przywódca w wieczornym wystąpieniu ogłosił zmianę układu sił na linii frontu.
4: Za сьогодні показники активності такі, що наших...
2: Aktywność ukraińskiej armii na froncie jest obecnie większa niż działania rosyjskich wojsk. Zwiększamy dostawy sprzętu dla sił zbrojnych, między innymi dronów, robotów naziemnych i amunicji. Chcemy wzmocnić zarówno obronę swoich pozycji, jak i działania prowadzone na froncie.
4: I nasi frontowi aktywni dzieje.
2: Mówił Wołodymyr Zełenski. Jak informowaliśmy w faktach, wśród trafionych w niedzielę przez ukraińską armię celów znalazły się dwie stacje wodociągów, rafineria w aglomeracji moskiewskiej oraz fabryka półprzewodników używanych przy produkcji broni. Rosyjskie władze przekazały, że w wyniku tych ataków zginęły 4 osoby, w tym obywatel Indii. Amerykański wywiad monitoruje doniesienia o rozwoju kubańskich zdolności dronowych, podaje Axios. Według portalu Kuba miała pozyskiwać drony wojskowe m.in. z Rosji i Iranu i analizować ich możliwe użycie w rejonie amerykańskich interesów, w tym w Guantanamo i Florydy. Urzędnicy USA podkreślają jednak, że nie ma dowodów na bezpośrednie przygotowania do ataku. Obawy dotyczą raczej rosnącej współpracy Kuby z Rosją i Iranem oraz ogólnego ryzyka regionalnego.
5: Są i takie fakty.
2: Najpierw krótka rozgrzewka i lekcja tańca, a później parkiet był już dostępny dla wszystkich chętnych. Na szczecińskim Pogodnie odbyła się pierwsza tej wiosny potańcówka. Na plenerowym parkiecie pojawiło się kilkadziesiąt osób.
6: Dobra zabawa, dobra muzyka. Pod naszą nóżkę.
7: No i nasz wielbiciel Zbysiu grań.
8: To panie tu regularnie bywają.
6: Jak tak teraz, takie pogody, wiosna, lato, to tak.
8: Pan na potańcówkę przyszedł?
9: Nie, pani Hanna, przyszedłem popatrzeć.
8: Popatrzeć, ale tak. Widzę, że tutaj kusi, żeby na parkiet.
9: No tak, popatrzałem troszeczkę, wesoło.
2: Z uczestnikami zabawy rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. A w faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. Drony całkowicie zmieniły to, jak dziś prowadzi się wojny. I tego już nie da się odwrócić, uważa generał Jarosław Gromadziński. To były dowódca Korpusu Szybkiego Reagowania NATO, który dowodził elitarnymi polskimi jednostkami. W rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Radkowskim podkreśla, że wojna Rosji przeciw Ukrainie całkowicie zmieniła postrzeganie technologii stosowanych w konfliktach między państwami.
10: Do tej pory obserwowaliśmy taki strumień, że wojsko wymyślało coś technologicznie, następnie to było używane do wojny, ale znajdowało zastosowanie w cywilu. Najlepszym przykładem tego jest internet. To wojsko wymyśliło internet do poprawy komunikacji, ale znalazło to zastosowanie w cywilu. Nasza kuchenka mikrofalowa też została wymyślona z celów wojskowych, a znalazła zastosowanie w środowisku cywilnym i na co dzień nie wyobrażam sobie życia bez mikrofalówki.
11: Ale wielu pewnie pomyśli sobie,
0: No ale drony to chyba odwrotny kierunek. Najpierw słyszeliśmy, my przynajmniej Kowalscy, o tym, że te drony, no to możemy sobie pooglądać świat z góry, no a teraz drony są podstawową bronią.
10: Właśnie, i tu mamy teraz przepływ technologii w drugą stronę. Dzisiaj środowisko cywilne szybciej się rozwija, szybciej wdraża nowe technologie, zastosowuje je praktycznie. To nie są wymysły teorii albo oczekiwań żołnierzy czy generałów. Tu mamy technologię. Tylko ta wojna pokazuje coś innego. Te drony dlaczego zostały zastosowane? Koszt, efekt. Bo one są w dużej ilości produkowane i używane, bo są tanie. Jest produkcja masowa, nieskomplikowana, modułowa. Można to drona nawet pokazać, można zrobić na drukarce 3D. To pokazuje, jak technologia ewoluuje, że ten środek tani w masowej skali przynosi skutki. I musimy to zaakceptować. Nawet szachedy. Dlaczego tak obawiamy się ich? Bo Rosja je stosuje. Bo są tanie. Wystrzeliwane są masowo i skuteczność nie jest tak duża, jak przedstawiają obie strony. Ale szachedy są w zastosowaniu masowym. Powoduje, że wlatuje na terytorium 500-700 obiektów i obrona przeciwlotnicza ma dylemat. Jak je zestrzelić? I mamy taką sytuację, jak na Ukrainie, że do drona za $1000 czy za 2000 strzelamy rakietą, która jest warta 300-500 tysięcy dolarów. To jest wyścig technologiczny. To pokazuje Ukraina. I my musimy wyciągnąć z tego wnioski. My musimy również zastosować drony w tej masowej skali, aby wypełnić lukę.
0: Pan tego nie powiedział, ale pan w zasadzie opisał to, co się stało nas we wrześniu zeszłego roku. Czyli nadmiarowe, moglibyśmy powiedzieć, działanie państwa. Nieadekwatne. No ale rozumiem, że to pierwszy taki przypadek, więc trochę możemy usprawiedliwiać chyba te działania, że się uczymy.
10: To było strzelanie z armaty do muchy. I jest to taka tylko przenośnia, pokazania do tego, że musieliśmy tak zadziałać, bo innych środków nie mieliśmy. Słuszna decyzja była o podniesieniu samolotów, nawet użyciu F-35, czyli najnowocześniejszego myśliwca użyliśmy z najdroższą rakietą do zestrzelenia najtańszego drona.
0: Styropianowego,
10: który nie miał żadnego ładunku. Ale taka była sytuacja na tamten czas. Ja wierzę, że dzisiaj wyciągnęliśmy wnioski, dlatego rozbudowa systemu SAN przeciwlotniczego i przeciwdronowego, która Polska się podjęła, bo to jest bardzo ważny program. Polska firma APS jest jednym z głównych udziałowców w tym projekcie. Ja trzymam za to kciuki, bo to by była pierwsza modułowy system do zwalczania niskolecących celów i dronów. To pozwala na to, że modułowość zastosowaniu wielowariantowe. Tam są różne środki, od kinetycznych do również elektronicznych do zwalczania tych dronów. To powoduje, że dzisiaj mamy drona jako ten miecz, ale czekamy na tarczę. To jest wyścig zawsze na wojnie pomiędzy mieczem a tarczą. Jakby wymyślono czołg, to jak był niepokonany na początku, to zaczęto myśleć, jak go zniszczyć tanio. No to armata. A mamy dzisiaj bardzo tanie, przenośne środki do niszczenia czołgów. Więc dochodzimy do takiego balansu pomiędzy tarczą a mieczem. I dzisiaj jesteśmy na tym przełomowym rozwiązaniu przy dronach. Zastosowanie masowych, tanich dronów powoduje, że ja mogę oddziaływać. Ale to na pewno w najbliższych roku, dwóch wymusi masowe zastosowanie różnych systemów antydronowych, które będą tą przysłowiową tarczą. I nastąpi balans, więc drony też stracą te, mówimy o tych dronach, które są na tej pierwszej linii używanych, te FPV. Bo ja jestem wielkim zwolennikiem innowacji technologicznych. My pojmujemy przez drony latające, ale drony lądowe, świetnie się rozwija ta technologia, która zastępuje człowieka. Mamy drony morskie, Ukraina ma wielkie osiągnięcia, no może jest całe opanowane dzisiaj około Odessy przez Ukraińców. Rosjanie flotę wycofali, bo zostali tanim środkiem niszczeni. To pokazuje przewagę technologiczną.
0: Kto technologicznie jest w tej chwili mocniejszy? Bo na polu walki wydaje się, że jest takie status quo. Już dawno nie słyszeliśmy, żeby jedna czy druga strona dokonała jakiegoś przełomu. W zasadzie ta linia frontu chyba się specjalnie nie zmieniła, a jeśli chodzi o technologię, to mocniejsza jest która strona?
10: Zarówno Ukraina się rozwija bardzo szybko i ona pierwsza to zastosowała, ale Rosja już się edukuje. Rosja już tworzy wojska dronowe. Podobno ma około 150 już tysięcy żołnierzy globalnie szkolonych w tym celu. Rosja również ma własne drony. Ona będzie również silniejsza za rok, dwa, bo ona też zdobywa doświadczenie. Więc dzisiaj jesteśmy w wyścigu. Wyścigu technologicznym w produkcji dronów, bo te obie strony się skoncentrowały na produkcji dronów. Mniej mamy dzisiaj osiągnięć jednak w systemach antydronowych. Mamy te zastosowania na Ukrainie, systemy walki radioelektronicznej, czyli robienie takich kopuł elektronicznych, które nie pozwalają dronom wlecieć, ale tym dronom, które są sterowane zdalnie. Bo drony, które są na kablu przewodowym, no to one nie oddziaływuje to na nich, one mogą operować. Więc jesteśmy po środku, ja tak nazywam, wyścigu technologicznego pomiędzy szablą a mieczem. Wierzę, że w niedługim czasie zostanie masowe zastosowanie technologii antydronowej w warstwie elektronicznej. Niemniej jednak i tak ostatecznie będą musiały być niszczone kinetycznie. I tutaj również wchodzi koszt efekt. Pocisk 30 mm, jego koszt, a pocisk 12,7, który używają Ukraińcy, jego koszt. On jest wielokrotnie tańszy. A do zestrzelenia dronu potrzeba bardzo dużo pocisków, żeby pokryć przestrzeń, aby ten dron został zniszczony. To zawsze będzie wyścig technologiczny, ale dzisiaj powiedziałbym, to jest połączone z ekonomią.
0: Jak tak słucham pana, to sobie myślę, czy nie czeka nas czas takiej permanentnej wojny wszystkich ze wszystkimi w kontekście tym technologicznym, bo skoro ludzie już nie muszą wychodzić w teren, tylko w zasadzie muszą operować tymi dronami, a drony mają bardzo daleki zasięg, no to być może naszą rzeczywistością za 10 lat będzie świat, w którym no, w każdej chwili jakiś dron gdzieś może wpaść. Będziemy mieli pewnie później długie godziny, kiedy będziemy ustalać, skąd on wpadł, być może nigdy się nawet nie dowiemy, czy to jest science fiction, czy to jest raczej taka rzeczywistość bardzo realna.
10: O niestety, panie redaktorze, to jest rzeczywistość. I moje obawy są takie, że tak będzie. Dlaczego? Porównamy to. W cyberprzestrzeni oddziaływują różne państwa na inne państwa, chowając się za różnymi botami, farmami troli, nie bezpośrednio, ale to jest narzędzie oddziaływania polityki. No i teraz mamy drony, który może być no-name'em. On może pojawić się znikąd, zaatakować jakiś cel i nikt się do niego nie przyzna. I tu będziemy mieli problem. Dlatego uważam, że tak ważne jest budowanie tych systemów kontroli przestrzeni powietrznej, systemów monitorowania i wykrywania tego. A najważniejsze jest przeciwdziałania. Nie unikniemy tego. Tak jak ktoś kiedyś mówił, żeby zablokujmy internet, chowajmy komórki, nie uciekniemy od rozwoju technologicznego. To jest nowy rozwój technologiczny. Nie chciałbym tego porównywać do wymyślenia prochu, ale jest to nowy środek do przenoszenia ładunku śmiercionośnego na różnych płaszczyznach, w różnych domenach. W domenie powietrznej, w domenie morskiej i w domenie lądowej. Oczywiście domena powietrzna się szybciej rozwija, no bo te drony komunijne przysłowiowe były tak powszechne. I to wystarczyło byle jaki ładunek przyczepić, one były skuteczne. Tak naprawdę z moich doświadczeń wyjazdów na Ukrainę, ich skuteczność jest na poziomie 15-20%. To nie jest tak, że 100% osiągają skuteczności. Ale niemniej jednak koszt, efekt, wyprodukowanie ich jest naprawdę od 25 do 100 dolarów. To tych najprostszych. To nie jest skomplikowane. To nie ma być ładne. To po prostu drukarka 3D, składamy, leci, niszczony, trafił, nie trafił, to poleci następny. Masą przykrywamy. To się skończy w momencie, kiedy będzie właściwy system antydronowy, bo będzie już musiał być ten sprzęt bardziej sophisticated, bardziej złożony, żeby mógł pokonać tą barierę. Ale na dzisiaj przewaga jest po stronie miecza, czyli po stronie tych małych dronów, niedużych.
2: Usłyszał Michał Radkowski od generała Jarosława Gromadzińskiego. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

Pass around the clock. Coś from the back, czy from the front. Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Coś from the back, czy from the front. Bo wyglądasz

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: kimkolwiek jest.
1: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: I buty

A może tak wszystko rzucić, wyjść nie wrócić, abonamenty, rachunki, umowy, gadżety, wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do Wi-Fi. Jakie hotele?

Jezu. Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam. Spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorami otwierasz okna. Szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odniosę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odniosę wrażenie, odnoszę je sobie daleko stąd.

może by to wszystko rzucić? Tata mnie uczy wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Baba, co znów zmienia rolkę przy kasie. Twój dźwięk SMS, moja oszczana felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znowu złożę ją 8 razy. Pieprzyć jabłek góry na spoczynek jak Pershing. Nie muszę zostawiać zamkniętych, leję na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli wam dachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo.

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, witam i zapraszam. To nie była spokojna noc na Ukrainie. 5 osób jest rannych po rosyjskich atakach na Dniepr i Odessę. Politycy reprezentujący różne obozy są zgodni w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezydent i premier muszą współpracować. Adrenalina może trafić do szkół, by pomagać uczniom z alergią. To nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia. Rosja przeprowadziła w nocy kolejne ataki dronami i rakietami na Ukrainę. Celem były m.in. Odessa i Dniepr. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole. Ranne zostały dwie osoby, 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna. Z kolei w Dnieprze po ataku rakietowym ranne zostały trzy osoby. Ukraińskie władze podkreślają, że ostrzelane zostały obiekty cywilne. Prezydent i premier muszą ze sobą współpracować w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, uważają politycy reprezentujące różne obozy. Co jednak nie oznacza, że nie ma wzajemnych ataków. W Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że winę za chaos komunikacyjny w sprawie wstrzymania relokacji żołnierzy USA do Polski ponosi premier.
2: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
1: Mówi europosłanka PiS Anna Zalewska. Z kolei Magdalena Biejat z Nowej Lewicy, gdzie indziej widzi źródło sprzecznych sygnałów w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy.
3: To jest duży problem też chaosu informacyjnego po stronie amerykańskiej.
4: Czy tylko po stronie amerykańskiej, czy też strona rządowa została zaskoczona tymi deklaracjami?
3: Na pewno nie mamy wystarczających informacji. Jest jasne, że pan premier i pan wicepremier Kosiniak-Kamysz bardzo oszczędnie dobierają słowa, jeśli chodzi o tę sytuację. I słusznie, bo w takich momentach lepiej powiedzieć mniej niż powiedzieć rzeczy niepotrzebne.
1: Te głosy wśród polityków zebrał nasz reporter Michał Radkowski.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Adrenalina może trafić do szkół. Ma być wykorzystywana w nagłych przypadkach ciężkich reakcji alergicznych u uczniów. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
7: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
6: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. rzeczniczka praw dziecka.
1: Nawet 30 tysięcy osób odwiedza w jeden weekend największe w Wielkopolsce letnisko Skorzęcin. Trwają tam właśnie przygotowania do otwarcia sezonu turystycznego. W tym roku wzmocniona zostanie ochrona nad wypoczywającymi.
8: Cały czas poprawiamy te nasze obiekty. Przedsiębiorcy też szereg remontów prowadzą na swoich biznesach. Będzie też taka strefa relaksu na plaży, leżaki. Dodatkowo jeszcze będą takie miejsca stacjonowania ratowników wodnych, takie wiatki podniesione. One będą na około 1,5-2 metry. Zarówno ratownik będzie miał lepszą widoczność na turystów, na ludzi korzystających z akwenu, a też będzie bardziej zauważalny i też gdzieś tam będzie się to wkomponowywać w całą tutaj jakby otoczkę tej plaży.
1: Mówił Krzysztof Szoszorek, burmistrz gminy i miasta Witkowo. W Krakowie zakończył się wczoraj Festiwal Muzyki Filmowej. Na koniec widzowie mieli okazję zobaczyć koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej poprowadził maestro Benjamin Poppe. Jak mówi Katarzyna Piotrowska, koordynatorka gali seriali, która odbyła się w sobotę, Kraków odwiedzili twórcy z całego świata.
9: Wiele osób było w szoku, ponieważ przyjechali tu po raz pierwszy. Kompletnie nie spodziewali się tego, że to wydarzenie jest tak duże, że to wydarzenie zbiera grono takich twórców z całego świata. Oni mają bardzo dużą też potrzebę tego, żeby występować, tak jak Brian Tyler, który dyrygował orkiestrą, tak jak Jeff Russo, który dyrygował swoimi utworami. Myślę, że jest to ważnym punktem festiwalowym to, że ci kompozytorzy przyjeżdżają tutaj i też występują na scenie, nie tylko siedzą na publiczności, nie tylko słuchają tych swoich soundtracków, ale też wchodzą w interakcję z orkiestrą i mają możliwość takiego zaprezentowania tego od drugiej strony.
1: Festiwal Muzyki Filmowej odbył się po raz 19. I tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz. Płaczkiewicz. Kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: kosie. Teraz patrz jak tańczę. Weź nie marnuj energii, przewiniesz teraz w kocie. Teraz patrz jak tańczę. Jebią mnie korporacyjne lunche. Słuchajcie to do czego teraz tańczę. Bass.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

siądź na chwilę i lećmy. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: życia bezbłędnie i chwil beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi, wyprzyć bilet i jeśli pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

Nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: huraganom deszcz.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Płakałem na mój brat niedźwiedzina, gdzie jest Nemo? O, i w kipstach na rzepy uciekałem sam na drzewo. Ręce serki Kiri, z kumplami piliśmy lifty. W domu prawie nigdy nie było żadnych

mieście jakoś wszędzie już stoją orliki. Ja palę pierwszego szluga i biorę te pierwsze łyki. Dzieciństwo, nie wiem, czy to nie był sen. Następna scena jest w LA.

0: these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Idzie dalej karawana, nie skończy nawet jak, kurwy skaczą na barana.

0: wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią, w tamtej Toyocie tęskniłem.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty w RMF FM. I to dzień dobry w poniedziałek, dzisiaj 18 dzień maja. Jasno, jest prawie od godziny. Zapraszam na pierwsze o poranku fakty w RMF FM, a w nich najnowsze informacje z włoskiej Modeny. Tylko jedna osoba z Polski jest wśród osób rannych po tym, jak samochód wjechał w ludzi. Lokalne władze prostują wcześniejsze doniesienia. Atak dronowy wywołał pożar w elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wśród rannych w Modenie, gdzie w sobotę samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Przekazał burmistrz pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia Gianni Gargano. Dodał, że włoska agencja ANSA błędnie przytoczyła jego wypowiedź, jakoby obrażenia odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Minister obrony Włoch Guido Crosetto stwierdził, że wydarzenie wynikało ze stanu psychicznego sprawcy, a nie z innych motywów. To tragedia. Solidaryzujemy się z tymi, których to dotknęło. Mamy nadzieję, że tego rodzaju akty nigdy się nie powtórzą. Powtarzam jednak, że to jest coś, co prawdopodobnie ma głównie indywidualne przyczyny i dlatego jest całkowicie niemożliwe do przewidzenia. Premier Włoch Giorgia Meloni w związku z wydarzeniami w Modenie odwołała wizytę na Cyprze. Atak niezidentyfikowanego drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podały władze tego kraju. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że nie odnotowano zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Wczoraj 3 bezzałogowe statki powietrzne od zachodu wleciały w przestrzeń powietrzną Emiratów, 2 z nich przechwycono. Rolnicy narzekają, że wciąż nie ma konkretów dotyczących rekompensat za drogie nawozy i paliwo. Przypominają, że Komisja Europejska zgodziła się na to 3 tygodnie temu.
3: Najpierw słyszeliśmy, że czekamy na tą decyzję Komisji Europejskiej, ta decyzja jest. Teraz słyszymy, że czekamy na kolejną decyzję, która miałaby obejmować fundusze bezpośrednio z Unii Europejskiej, żeby ominąć wsparcie ze środków krajowych, czyli wsparcia krajowego nie będzie, bo po prostu pieniędzy w budżecie nie ma. Postrzegamy to jako gra na czas.
2: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskiem. A to są poranne fakty w RMF FM. Powtórzę, to jest poniedziałek, 18 dzień maja. W najbliższą niedzielę w Krakowie referendum. No i w dzisiejszych faktach pytanie, czy stanowisko straci prezydent miasta Aleksander Miszalski, czy krakowianie żyją zbliżającym się plebiscytem.
4: Widuję cały czas plakaty, banery.
5: Ja bym powiedziała, że ja osobiście czuję. Również moi znajomi też mnie na przykład pytali, czy idę.
2: Zapraszamy na nasze polityczne rozmowy o poranku w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7 Piotr Salak i senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna. Godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bocheńskim. Będzie dzisiaj w faktach dużo sportu. Siatkówka w europejskim wydaniu, piłka nożna w polskim wydaniu, no i pożegnanie z Barceloną, czyli ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej. Zapraszam na nowe fakty w RMF FM. One już za niecałe pół godziny, o 6.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kto przeżył prawdziwą ulicę, ten chciał wypierdalać. Szama w prasowym i weekend od rana do rana. Ktoś się zapomniał rozliczyć, ulica dogania. Dziewczyny wychodzą do klubów jak na polowania. Wyrośliśmy na prostych zasadach i barwnych marzeniach. Miewaliśmy posłane do spania na twardych kamieniach. Dziś nikt tu nie pęka, nie musimy leczyć kompleksu, więc idziemy dalej. Potrzeba nam szczęścia, nie złotych Rolexów, czerwonych Ferrari. Jak się przytrafią, nie będzie płaczu.

adrenalina. Daje kołpanie, zatrzyma adrenalina. Kocham ją jak matka syna. Adrenalina, wjeżdża mi jak adrenalina.

Tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w obiju KG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w obiju KG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w obiju KG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w obiju KG.

0: RMF Polski Hip Hop. Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zaczynamy.
3: Na początek nowego tygodnia w faktach pytania o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Spotkania zaplanowane w najbliższych dniach mają rozwiać piętrzące się wątpliwości.
3: Zmasowane rosyjskie ataki na południe Ukrainy.
2: Trump znowu straszy Iran.
3: Robert Lewandowski żegna się z Barceloną.
2: W tych faktach też piłkarska ekstraklasa.
3: Tu emocji nie zabraknie do końca sezonu.
2: Seria polsko-amerykańskich spotkań w sprawie obecności żołnierzy USA w naszym kraju to jest plan na ten tydzień.
3: W środę, przypominamy, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z najwyższym rangą amerykańskim wojskowym generałem Danem Kainem.
2: Jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła będzie rozmawiał z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkewiczem.
3: O tym, dlaczego te spotkania są aż tak ważne, dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
4: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce.
5: W sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości co do tego, czy armia amerykańska będzie silniej czy słabiej obecna na terenie Polski, to musimy po prostu działać razem.
4: Uważa Jarosław Sellin z PiS. O potrzebie rozmowy mówi też Andrzej Szejna z Lewicy, które deklaruje, że nie zmniejszy się kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby do tego doszło, bo jest to sprzeczne z celem strategicznym i Stanów Zjednoczonych, i NATO. No oczywiście jest to sprzeczne z interesem Polski.
4: Dlatego w najbliższych dniach do Waszyngtonu wybierają się wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
2: Dniepr i Odessa na południu Ukrainy były celem nocnych ataków Rosjan.
3: W wyniku uderzeń rakiet i dronów ucierpiało co najmniej 5 osób. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole.
2: Wczoraj Ukraińcy przeprowadzili ataki na Rosję. Pociski były wymierzone w zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii i lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie, a także w rafinerię w Moskwie.
3: Odległość od celów tym razem wyniosła ponad 500 kilometrów, co jest znaczące, ponieważ obwód moskiewski jest najbardziej nasycony rosyjskimi środkami obrony powietrznej. To one najlepiej chronią ich strefę wpływów, ale ukraińskie środki dalekiego zasięgu już to przezwyciężają.
2: Zapewnił wczoraj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
3: Przedstawiciele władz rosyjskich poinformowali, że w tych atakach dronów na obwód moskiewski zginęły 4 osoby, 12 zostało rannych. Donald Trump ponownie grozi Iranowi.
2: Dla Iranu czas ucieka i lepiej, żeby szybko zabrali się do działania, bo inaczej nic z nich nie zostanie. Tak napisał prezydent na platformie Truth Social.
3: Czas jest najważniejszy, podkreślił na koniec Donald Trump.
2: Według portalu Axios prezydent USA jutro będzie omawiał z doradcami opcje militarne wobec Iranu. A teraz w faktach pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną.
3: Opaska kapitana, owacja kibiców na stojąco na Camp Nou i łzy w oczach przy zejściu z boiska po wygranym meczu z Betisem Sevilla 3-1. Polak bohaterem spotkania kończącego 33. kolejkę hiszpańskiej ekstraklasy.
7: Robert Lewandowski abandonando el Camp Nou por
3: ostatni występ lewego w drużynie Dumy Katalonii. Opuszcza Barcelonę. Z rąk prezesa Barcy Joana Laporte odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem: jeden z naszych na zawsze.
2: Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, w sobotę ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony.
3: A my do tego pożegnania lewego wrócimy o poranku w faktach.
2: Krajowa piłkarska ekstraklasa kibicom emocji dostarczy do ostatniej kolejki.
3: Mistrza Polski, co prawda już znamy, tytuł zapewnił sobie w sobotę Lech Poznań, ale walka o europejskie puchary i ekstraklasowy byt trwa w najlepsze. O szczegółach Cezary Dziwiszek.
8: Na drugie miejsce dające eliminację Ligi Mistrzów wskoczył Górnik Zabrze, bo Jagiellonia potknęła się w Katowicach, remisując z GKS-em 2-2. Szanse na wicemistrzostwo ma jeszcze czwarty Raków dzięki zwycięstwu z Piastem 3-1. Na górze więc ścisk. Trwa także walka o piąte miejsce dające eliminację Ligi Konferencji. Teraz na nim jest Gieksa, ale chrapkę na Europuchary ma jeszcze Zagłębie i Legia. Jeszcze niedawno walcząca o utrzymanie wczoraj pokonała na wyjeździe Lechię 2-1. Kwiaty do stolicy powinien wysłać Widzew, bo mimo porażki z Koroną wciąż ma wszystko w swoich rękach. A w Gdańsku czarna rozpacz. Lechia pozostaje w strefie spadkowej i może spaść nawet na przedostatnie miejsce, jeśli dziś Arka pokona zdegradowaną już Termalikę.
3: Pierwszy gwizdek w Gdyni wieczorem o 19:00.
2: A po 6:30 pierwszy o poranku fakty sportowe w RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: O poranku najcieplej w Białymstoku, 11 stopni, 10 kresek mamy na północy, najchłodniej w Zakopanem tylko 6. Ale potem będzie inaczej. Potem będzie inaczej. 9 w Koszalinie, 15 w centrum kraju, 19 stopni pokażą termometry.
13: Ale ja słyszałem o długoterminowych prognozy i będzie czerwiec bardzo gorący.
1: No ale póki co...
13: Zauważyłeś, ile było w bardzo?
1: Wspaniałe, najpiękniejsze.
13: Nie, bo chciał podkreślić, jak gorąco będzie.
1: Super.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Ale już jutro ja sprawdziłem, 21 na termometrach.
13: No widzisz? A, widzisz. No.
14: Something about you.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: A jak oceniasz tą nową falę, która teraz przez YouTube'a się, tak powiem, wypromowała? Może jakoś z wami nie będę bardzo sypał, bo się bardzo nie znam, ale taki na przykład BDS jest...
2: No proszę bardzo, no właśnie to jest tak, tylko że wiesz, on się przez samego YouTube'a nie wylansował. No, oczywiście YouTube pomaga teraz młodym artystom, ale ten chłopak po prostu uderza.

Aldo S., tak, który urodził się wtedy, kiedy była bitwa w Płocku. Posłuchałem jego parę kawałków, poza niektórymi, które nie są moją gdzieś tam bajką. To jest tekstowo człowiek, który jak będzie konsekwentnie pracował, to świetni ludzie, naprawdę.

0: Meksyk. Moje ziomy pchały Marię, dzisiaj Maria ja chcę być pchana do dzwoni. Gram to dla dobrych dzieciaków ze średnich, bogatych i biednych rodzin. Nie chcę twojego towaru, ani twoich propsów, chuj mnie obchodzisz. Wpadłem tutaj zagrać koncert, najlepszy w Polsce, tak to się robi!
1: Na kawałek, wykonanie, luz. Ja tutaj kupuję takiego BDS-a. Oczywiście to jest klimat BDS-owski, no i haters gonna hate. I truskulowe głowy będą kręcić głowami.
0: Piszą!

0: osobę z tego najmłodszego pokolenia rapowego teraz, tej nowej fali, z którą byś, myślisz, że dobrą płytę byś zrobił, dobrze byście się zgrali w duecie, to kto by to był?
1: Z BDS-em.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: RMF Polski Hip-Hop.
1: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go, hey. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, póki co tak so, so, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała, hey. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Fong.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: chociaż się.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Pilna informacja z drogi krajowej nr 40 w Opolskiem.
3: Tam trwa akcja ratunkowa po czołowym zderzeniu auta osobowego z ciężarówką w Starych Kotkowicach.
2: Zablokowana jest droga między Głogówkiem a Kędzierzynem. Jakie możliwości ma polska dyplomacja w sprawie relokacji żołnierzy amerykańskich na naszym terytorium?
3: O to pytać będziemy w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
2: Gościem Piotra Salaka będzie Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych,
4: tak,
2: dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej.
4: Salak, dzień dobry.
3: Razem z nami w faktach. Dzień dobry, Piotrze.
4: Dzień dobry.
3: Czy jako państwo możemy podjąć jakieś kroki w tej sprawie?
4: No, możemy przede wszystkim prosić, a może nawet domagać się więcej informacji. No bo zarówno rząd, jak i prezydent nie kryją zaskoczenia całą sprawą. To oczywiste. To jest problem komunikacji z sojusznikiem, ale wydaje się, że to też jest problem polityczny. I o to będę pytał mojego gościa, jakie karty, parafrazując Donalda Trumpa, ma Polska w tej rozgrywce. Jak mogłaby wyglądać taka ofensywa dyplomatyczna? Czy właśnie mamy z nią do czynienia w tej chwili, w tym tygodniu? I czy mamy jakieś szanse powodzenia? Będę pytał Grzegorza Schetyny, także zapraszam po 7.
3: Zapraszamy, początek rozmowy w faktach.
2: A potem ciąg dalszy w informacyjnym radiu RMF 24.
3: Do stolicy Grenlandii, Nuuk, przybył specjalny wysłannik prezydenta USA, Jeff Landry.
2: Polityk otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. W planach ma też spotkanie z premierem Grenlandii.
3: W duńskiej telewizji Jeff Landry powiedział, że otrzymał od prezydenta Donalda Trumpa polecenie, by poznać jak najwięcej przyjaciół.
2: Biały Dom potwierdzał w ostatnich komunikatach, że Stany prowadzą z Danią rozmowy w sprawie utworzenia na południu Grenlandii nowych 3 baz wojskowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie, drugi rok z rzędu ze srebrnym medalem.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Pan BDS, populist pod publiczkę.
2: Panie BDS,
3: wiadomo, jebać, no od
2: zawsze. BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
4: BDS napisał o mnie piosenkę i bym bardzo chciał.
5: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
6: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
7: Co cenisz BDS-a?
8: Za charyzmę.
9: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
8: Bardzo lubię twórczość BDS.
10: BDS 2115.
11: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
12: Jestem BDS-arą.
13: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%, moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony, jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to trzeba!

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różno. Bedo pies, bedo śmieć,
1: bedo pies. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwerem.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię do esiara, to cię jebać w pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-u na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Na rękę.

Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję swój uśmiech na Erasmus.

0: Maru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym rósł od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczy murki.

takie miejsce, gdzie wracam wciąż. W telefonie zapisałem je pod AA dom. Wiem, że tam będziesz i wino, i likier, i że jeden pusty talerz czeka tylko w Wigilię. Wracamy nocą, nie biorąc hotelu. Żyjemy nadzieja teściową. Raperów prowadzę, oni śpią, trochę sam ziewam. Liczą owce, oby nie słoje na drzewach. Zakręt ciut niebezpieczny i wyprzedza nas wóz. I cóż, że ze Szwecji kumpel ma wiele, już nie pytam skąd brał to. Jadę za tirem, bo mówił, że z tira wypadło. O Boziu, dobrze być w domu. Kolejny rok na Pomorzu, mistrz jodu. Byłem w Łodzi, wiedziałem, że mnie wpuści do środka. A klucze do miasta zostawiłem w

0: dba o tę polską walizkę. Ekspres wytrzymał propsy dla widzy. Kiedyś wracałem na Ave Marina, gdzieś Americano i Ave Maria. Odprowadzam wzrokiem mój hotel, więzienie. Taksówka ma tak niewygodne siedzenie. Sprawdzam obie kieszenie, obym tam zostawił tylko dobre wrażenie. PKP, kijowe składy jak polski rap. Jest miejsca na bagaż, a na nogi brak. Już więcej chyba miałbym w Tico. Mój Ford czeka na mnie wiernie jak Hachiko. Gut mnie dopada, wrzucam piątkę w maszynę. Albo szkoda czasu, wrzucam piątkę na skrzyni. Ktoś mruga do mnie długimi. Krzysztof z obrazka mówi zwolnij na chwilę. Dobra, redukcja, vlogę se nocą. Redukcja ta, kiedyś dotnę na Sopot. Witam z uśmiechem moje bałty zawsze. Chłodzę turbinę, możesz grzać już kolację. Jestem, wróciłem, ona już na pół piętrze. Przecież mówiłem, że jak wrócę to będę. Jak dobrze być w domu, to się w głowie nie mieści. Dobrze, że jestem, dobrze, że jestem.
1: Po co mi ten hajs?

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty zapraszają Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
2: Po śmierci 13-latka w gminie Barciany warmińsko-mazurskim policja zatrzymała 4 osoby.
3: Od tej sprawy zaczynamy, a potem aktualne informacje na temat porannego wypadku na Krawej 40 w Starych Kotkowicach.
2: W niedzielę mieszkańcy Krakowa zdecydują w referendum, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent Aleksander Miszalski oraz odwołana zostanie urzędująca Rada Miejska.
3: Sprawdzamy zatem polityczną temperaturę pod Wawelem, a gościem rozmowy o 7 jest Grzegorz Schetyna.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej już za chwilę z Piotrem Selakiem.
3: Zapraszamy, zaczynamy. Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 13-latka, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem niedaleko jeziora w miejscowości Erklity w gminie Barciany w warmińsko-mazurskim.
2: O tej tragedii informowaliśmy jako pierwsi. Z nami w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, w tej sprawie zatrzymano już 4 osoby.
4: Tak, to 3 braci i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich w trakcie zatrzymania był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów w tej sprawie. Ciało 13-latka znaleziono niedaleko jeziora na podmokłym terenie. Jak ustaliłem, utonięcie wstępnie zostało wykluczone, ale ważne będą tutaj wyniki sekcji zwłok, która ma odbyć się w południe. Według moich nieoficjalnych informacji przy jeziorze miało dojść do awantury, a 13-latek miał uciekać przed mężczyznami. Ten wątek bada policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kętrzynie.
3: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką na Krajowej 40 w Starych Kotkowicach w Opolskiem.
2: Droga między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem jest zablokowana.
3: Policja wyznaczyła już objazd drogami lokalnymi. Zła polityka transportowa, zadłużenie miasta i kolesiostwo. Takie zarzuty formułują wobec prezydenta Krakowa inicjatorzy referendum w sprawie jego odwołania.
2: W najbliższą niedzielę krakowianie zdecydują w sprawie przyszłości Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, przypomnij, o czym jeszcze mówią pomysłodawcy głosowania.
5: Lista jest długa. W przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty m.in. zadłużania miasta, niespełniania wyborczych obietnic czy niegodnego sprawowania urzędu. Krytykują też politykę transportową i sposób wprowadzania strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów czy wydłużenie godzin płatnego parkowania.
3: A jak na te zarzuty odpowiada prezydent Miszalski?
5: W ostatnich tygodniach prezydent Krakowa mocno postawił na informowanie o swoich dokonaniach. Na jednej z konferencji mówił dziennikarzom, że zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów. Ruszył też do korygowania niektórych pomysłów. Zapowiedział zmiany w strefie czystego transportu, wycofał się z płatnego parkowania w niedzielę dla mieszkańców. Prezydent Miszalski odmówił natomiast jednemu z inicjatorów referendum udziału w publicznej debacie, oceniając, że to próba wciągnięcia go do politycznego piekiełka. Jan Hoffman podkreślał natomiast, że chciałby merytorycznie rozmawiać o planie ogólnym miasta oraz o przyszłości Krakowa.
3: Referendum w sprawie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz odwołania Rady Miejskiej w niedzielę, by wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców.
2: Co o Krakowie mówi polityczna Warszawa?
3: To sprawdzimy w kolejnych faktach.
2: Siatkarze Aleuronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Zwycięzcy Plus Ligi przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
2: Z kibicami Warty opuszczającymi Inalpi Arenę rozmawiał nasz wysłannik Wojciech Marczyk.
6: Jest żal, złość, rozgoryczenie?
7: Myślę, że wszystkiego po trochu, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak szybkiego meczu.
8: No po tym pierwszym secie byłem wręcz pewny, że będzie to zwycięstwo Zawiercia, szczególnie, że piłka setowa już była po prostu na nas z Rasel, niestety popełnił błąd.
6: Chyba można cieszyć się z tego srebra.
7: Na gorąco ciężko powiedzieć, że się cieszymy, ale jesteśmy dumni, że aż dwie polskie drużyny znalazły się w Final Four.
9: Przyjeżdżamy tutaj na pewno za rok i wtedy zdobędziemy ten największy puchar.
10: Myśl hasła do 3 razy sztuka.
9: Dokładnie, tak samo jak z Mistrzostwem Polski.
3: Poza podium Ligi Mistrzów, druga z polskich drużyn, PGE Projekt Warszawa, który przegrał po tiebreaku zacięte starcie o brąz z tureckim Ziratem Ankara.
11: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
2: Piotr Selak i jego gości. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych, ale dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Czy pańskim zdaniem polska dyplomacja może coś jeszcze zrobić w sprawie relokacji wojsk amerykańskich, czy już wszystko jest zdecydowane pańskim zdaniem?
12: Chyba więcej niż dyplomacja, bo polska polityka, polski prezydent, rząd, wszyscy powinniśmy robić jeszcze tyle, ile możemy zrobić, żeby ten trend został zatrzymany, żeby te zapowiedzi amerykańskie nie zostały zrealizowane.
1: A pańskim zdaniem jest jeszcze na to szansa? Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły?
12: Wydaje mi się, że jest szansa, jest zawsze do końca, do ostatecznej oficjalnej decyzji. Przypomnijmy, że to nie tylko decyzja prezydenta, ale także wpływ na nią ma Kongres Stanów Zjednoczonych. Ta sprawa musi być publiczna. i musimy ją podnieść, ale głos z Polski płynący musi być jeden, wspólny, bo będzie wtedy lepiej słyszany w Waszyngtonie.
1: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych, razem z nami w rozmowie o 7:00. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
2: Dziękujemy, a my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
13: Za godzinę gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Tomasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS. Zapraszamy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Magdalena Karwat-Marek, proszę bardzo.
16: Jaka no dzień dobry. Nie, no dzień dobry. Tak, w nowym tygodniu czeka nas sporo deszczu i trochę burzy. Dzisiaj przez cały dzień będzie padało na przykład w Poznaniu i w Katowicach. Deszczowo będzie też na Warmii i Mazurach. A już tak koło 11:00 burza pojawi się w okolicach Ostrołęki i Szczytna. Wieczorem też jeszcze z nami ta burza zostanie. Koło 20:00 będzie w Warszawie i w miejscowościach na P, w Puławach, w Płocku i Płońsku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
15: Z miejscowości na P to ja znam Napeck. Ja?

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Od rana na fonie wiszę z prawnikiem, czarna BMA opuszcza kaplicę. Ostatni raz mojego tatę widzę. Dla wszystkich to trudny czas, nie masz pojęcia co czuję jak milczę. Nie masz pojęcia co widzę jak krzyczę, tankuję wachę, mam obce tablice. Kluczyk, jedynka i gaz, stara szkoła, 5-0 diesel. Jadę po trawę na obcą dzielnicę, lecimy bokiem przez całą ulicę. Nic nie mówimy w siedzibce, mamy życie takie mnie i dziwne. One

0: do mnie, że też tym śmieję na sobie.
1: Chodź do tatusia.

Ona mnie prosi, bym coś nagrał o miłości jak manam. Mówię dobrze i nawijam, jak świat kocha nas okradać z naszych celów, marzeń, czasu, wrażeń, zdrowia, monet, prognoz, żebyś stał się tylko cieniem tego, co mogłeś osiągnąć. Babcia dała mi złotego słonia, bym je wspierał szczęściem. Zastawiłem go w lombardzie, pamiątka spłonęła w plecy. Tylko śmierć wie, jak tęsknię, moralność poniosła klęskę. Czy dalej myślisz, że najbliżsi ci będą?

0: okradać.
1: O miłości jak defto, poznałem trochę ludzi. Jak zdradzają się często, przytulając do gotówki. Nagierany pod powieką, widzeni w zasnę lekko. Nie staliśmy na ołtarzu, a będziemy razem wieczność. O miłości jak jantar, to wymyślił nam niebo.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: O poranku duże utrudnienie na trasie S52 w Śląskiem. Na odcinku między Cieszynem w stronę Bielska-Białej przejedziecie teraz tylko prawym pasem.
2: W Świętoszówce samochód uderzył w bariery, nikt w tym wypadku nie ucierpiał. A w Warszawie uprzedzamy, zaplanowano dziś testy syren alarmowych.
1: W związku ze sprawdzeniem zmodernizowanych punktów alarmowych, 5-sekundowe sygnały będzie można usłyszeć w 5 lokalizacjach na terenie stolicy.
2: Wspólny wiec Przemysława Czarnka z Mateuszem Morawieckim zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czy to oznacza koniec konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości? To pytanie zadamy gościowi porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie polityk tej partii, stronnik Czarnka, czyli Tobiasz Bocheński.
2: Tak jest. W warszawskim studiu Tomasz Telikowski, o poranku. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry. Pojednanie
2: to jedno. O co jeszcze chcesz zapytać swojego gościa?
3: No to czy nie ma wrażenia, że jeśli wspólny wiec polityków tej samej partii jest już medialnym newsem, to chyba jednak atmosfera nie jest najlepsza. PiS nie jest jedną zwartą pięścią. Padną też pytania o dalszy ciąg tego sporu. O to, czy Konfederacja może wyprzedzić PiS w nadchodzących wyborach, ale także o rotacyjną obecność wojsk amerykańskich w Polsce i o to, czy PiS zamierza przeprowadzić referendum nad prezydenturą w Warszawie, a także o to, czy sam Bocheński wystartowałby raz jeszcze w takich wyborach.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Czerwcówka coraz bliżej. Zagraniczny wyjazd na długi czerwcowy weekend będzie w tym roku wyraźnie droższy. Ceny wzrosły średnio o 26%. Tak wylicza portal wakacje.pl w odniesieniu rok do roku. Winny jest tutaj m.in. kalendarz. Majówka była dość krótka, dni nie ułożyły się korzystnie, więc teraz jest więcej chętnych na czerwcówkę. Zostały nieco ponad 2 tygodnie. Czy jest jeszcze szansa na wyjazd w atrakcyjnej cenie?
6: Im dłużej będziemy zwlekać, tym trudniej będzie taką ofertę znaleźć.
5: Radziła w radiu RMF24 Marzena German z portalu wakacje.pl.
6: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
5: A te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt. Jeśli nie za granicę, to może w Polskę, samochodem. Do takich wyjazdów może zniechęcać zmienność na rynku paliw. Jutro na polonach zobaczymy kolejną aktualizację cen. Spodziewajmy się podwyżek o kilkanaście groszy za litr. W weekend rafinerie zaktualizowały cenniki. Stawki za metr sześcienny zarówno benzyny 95, jak i oleju napędowego poszły w górę. A na międzynarodowych giełdach bez większych zmian baryłka ropy nadal jest wyceniana powyżej $100. W takiej sytuacji no może jednak ten wyjazd zagraniczny. Na ostatnie tygodnie przynoszą dużą zmienność kursów walut, więc sprawdźmy. A bez zmian euro 4,25 zł, drożeje dolar 3,65, podobnie frank szwajcarski po 4,64, tańszy za to funt brytyjski 4,86.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I to jest...

przez 3 godziny. Nic nie mówimy, ale lubię to, ej. Lubię być obok ciebie, no bo ty jedyna odpędzasz mi zło. I ten cały hejt, hejt, hejt, hejt. I ten cały fame, fame.

wychodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że wiedz, że wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: wielkie emocje.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
2: Jednorożec.
1: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące. No ale...

0: stanie.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
3: Ostatnia prosta przed referendum.
4: A w faktach pytanie o przyszłość Krakowa, bo w niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, czy odwołają prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta.
3: Robert Lewandowski pięknie pożegnany na Camp Nou.
5: Robert!
4: Kapitan reprezentacji z końcem sezonu odchodzi z Barcelony.
3: Gościem Tomasza Tarlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM jest Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
4: Zapraszamy. Zaczynamy fakty od Krakowa, gdzie w najbliższą niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta.
3: By referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w drugiej turze.
4: W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi prawie 180 tysięcy.
3: Pan prezydent Miszalski ma nasze pełne wsparcie, tak deklarują politycy Koalicji Obywatelskiej.
4: My łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Kubie,
6: dzień dobry, jestem.
4: Jak politycy KO w Warszawie bronią włodarza stolicy Małopolski?
6: Przede wszystkim namawiają mieszkańców Krakowa do tego, aby w niedzielę nie brali udziału w referendum.
7: Jeżeli ktoś nie chce, żeby w Krakowie rządził PiS z Konfederacją i z Braunem, to powinien zostać w domu, nie iść na referendum.
8: Pan prezydent Miszalski wpływa na to, że Kraków się rozwija, że jest dobrze rządzony.
6: Mówili mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński i poseł tej partii Adrian Witczak. W rozmowach nieoficjalnych z różnymi politykami tego ugrupowania usłyszałem, że wszyscy liczą na to, że referendum będzie nieważne, bo krakowianie się nie zmobilizują. Posłowie opozycji są jednak innego zdania.
9: Mieszkańcy mają dosyć swojego prezydenta, więc jeżeli to się utrzyma, ta fala, że mamy go dosyć, no to prawdopodobnie będzie ta frekwencja i będzie odwołany.
6: Powiedziała mi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska.
4: Legenda. Tak Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego, który na zawsze pozostanie częścią historii tego klubu.
3: Oklaski nastająco, skandowane nazwisko Lewandowski na Camp Nou i brawa dla kapitana. Zasłużył jak mało kto. Ponad setka strzelonych goli, 7 trofeów. Wszystko w 4 lata gry w Barcelonie.
4: Wczoraj wieczorem najpierw Lewandowski wyprowadził kolegów jako kapitan na mecz z Betisem. Później było wzruszające pożegnanie, gdy schodził z boiska w 83 minucie spotkania przy prowadzeniu Barcelony 3-1.
3: Po meczu z mikrofonem w ręku Lewy zwrócił się do trybun z serdecznymi słowami podziękowań i zapewnieniem.
10: Pero siempre.
4: Zawsze będę nosił Barcelonę w sercu. Lewandowski opuszcza klub z Katalonii tego lata po wygaśnięciu kontraktu. Wysokie zarobki na poziomie 90 milionów euro za sezon mają przekonać Lewandowskiego do występów w saudyjskim klubie Al-Hilal.
11: Polityczna rozmowa w RMF FM.
3: Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego i jego gościa. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Moim gościem jest Tomasz Bocheński, europoseł, wiceprezes PiS. No i długo jeszcze można by wymieniać, także kandydat na prezydenta. Kandydat na kandydata na prezydenta i kandydat na prezydenta Warszawy. O tak. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Wierzy pan w sukces referendum w Krakowie, sukces z perspektywy PiSu oczywiście.
13: Myślę, że z perspektywy mieszkańców Krakowa, czyli odwołania pana prezydenta Miszalskiego. Tak, uważam, że zostanie odwołany.
12: Zostanie odwołany i będzie wystarczająca frekwencja?
13: Myślę, że tak, biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów. W Krakowie są droższe bilety niż w Warszawie. Bardzo wiele elementów sprawi, że ten człowiek na szczęście dla tej jakże pięknej, dawnej stolicy Polski zostanie odwołany.
12: No dobrze, i kto go zastąpi?
13: A tego nie wiemy i to jest
12: ale
13: wielkie pytanie
12: będzie
13: polityczne.
12: Wspólny kandydat, dosłyszeliśmy takie wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, wspólny kandydat PiSu, Konfederacji i Korony Polskiej.
13: To jest krzyk desperacji. Platforma, czy tam Koalicja Obywatelska najpierw przymierzała się do wielkiej batalii o Kraków, chcieli tam rzucić różne środki wsparcia dla Miszalskiego po to, żeby pokazać, jaką mają siłę, a teraz liczą tylko i wyłącznie na to, że ludzie nie pójdą do referendum. Co bardziej antydemokratycznego, panie redaktorze. Poseł Witczak z szanownej ziemi Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej. Cóż on może wiedzieć o Krakowie?
12: No dobrze, ale pytanie jest takie, co wam to da? To znaczy oni i tak wystawią jakiegoś innego kandydata i w Krakowie kandydat Koalicji Obywatelskiej, tak jak w Warszawie, wygra w Cugle.
13: Myślę, że my nie mierzymy tego kategorią, cóż nam to da, tylko co da to mieszkańcom Krakowa.
12: Ja wiem, wy zawsze myślicie o dobru społecznym, nigdy o dobru partii.
13: No ale no, panie redaktorze, trudno szukać historii polskiego samorządu, powiedzmy, załóżmy od reformy, od 99 roku, takiego przykładu blamażu, jak pan prezydent Miszalski.
12: A Rafał Trzaskowski się sprawdza w Warszawie?
13: Moim zdaniem nie, ale warszawiacy go wybrali.
12: No dobrze, to w Krakowie wybrali Miszalskiego.
13: Ale chcą go odwołać. I to jest akcja oddolna, to jest akcja obywatelska, to jest akcja mieszkańców.
12: A wsparlibyście w Warszawie taką akcję? Oddolną akcję warszawiaków chcąc odwołać Rafała?
13: Myślę, że tak, gdyby taka była.
12: A
13: ale
12: może sami byście ją zapoczątkowali?
13: No, ale to by było, nie była obywatelska, tylko byłaby partyjna. Niewątpliwie warszawiacy dokonali wyboru. Niestety prezydenta, który jest leniem, prezydenta, który nie wypełnia należycie swoich funkcji, który nie ma odpowiedniej wizji miasta, prezydenta, który marzył tylko o tym, żeby uciec z Warszawy.
12: Ale mówi pan o człowieku, który z panem wygrał.
13: I mówi o człowieku, który ze mną wygrał. Warszawiacy
12: rozstrzygnęli. Więc był wystarczająco pracowity wyraźnie, żeby wygrać.
13: Nie wiem, czy to była akurat kwestia pracowitości, panie redaktorze.
12: A czego?
13: Myślę, że sympatii politycznych. Ja absolutnie szanuję ten wybór warszawiaków. Jestem z nim w pełni pogodzony. Mają
12: jest pan
13: co chcieli.
12: Pogodzony również, że w Krakowie wybiorą z powrotem jakiegoś polityka Koalicji Obywatelskiej.
13: Tego nie wiemy. Może wybiorą jakiegoś kandydata zupełnie spoza partii politycznych.
12: A będzie wspólny kandydat, tak jak słyszeliśmy, czy nie będzie?
13: Nie toczą się tego
12: PiS,
13: rodzaju rozmowy.
12: Konfederacja, Korona Polska?
13: Nie toczą się tego rodzaju rozmowy, panie redaktorze.
12: Nie ma takich rozmów.
13: Nie ma takich.
12: Dobrze. A w PiS jest jak jedna pięść? Zwarta, gotowa, rozkwita 100 kwiatów.
13: Panie redaktorze, no ja naprawdę doceniam to zainteresowanie sytuacją wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości.
12: Ale sami ją generujecie, to zainteresowanie.
13: Ale to dowodzi tylko jednej rzeczy, że tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość jest alternatywą wobec tych rządów, bo nikogo aż tak bardzo nie interesują jakiekolwiek inne napięcia w innych partiach
12: jak
13: politycznych.
12: Jak to nie interesuje? Chciałem powiedzieć, że napięcia między przewodniczącymi Mentzenem i Bosakiem również interesują mnie.
13: Ja myślę, że nie aż tak bardzo.
12: No dlatego, że nie ma tak wiele przecieków, panie pośle, panie eurodeputowany.
13: Nie? Myślałem, że tak. Znaczy nie ma przecieków z Koalicji Obywatelskiej, bo tam nie ma demokracji. Jest rząd dyktatorski Donalda Tuska. Jak ktoś się nie podoba, to ma ściętą głowę.
12: To teraz się chciałem zapytać, jak było na tym słynnym posiedzeniu? Było to ostro, twardo, czy też koncyliacyjnie dobra rozmowa, jak mówił Mateusz Morawiecki?
13: To ja powiem jak profesor Przemysław Czarnek, że to była dobra, otwarta rozmowa. Mnie nie było na tym posiedzeniu. Tu nie jestem najlepszym źródłem informacji. Byłem na debacie
12: politycznej. Ale słyszał pan na pewno. Ostro było,
13: coś
12: czy nie
13: mi się
12: było
13: obiło
12: ostro?
13: Uszy,
12: no właśnie,
13: redaktorze.
12: To co się panu obiło uszy? Było twardo, ostro, zdecydowanie.
13: Zarysowały się różne stanowiska, ale ostateczna konkluzja jest taka, że wszyscy pracują na Przemysława Czarnka jako naszego kandydata
12: tak,
13: na prezesa
12: nawet,
13: Rady
12: że
13: Ministrów.
12: Będzie wspólny wiec. Jeżeli wspólny wiec polityków w tej samej partii jest newsem, to przyzna pan, że nie jest to najlepszy dowód jedności i zwarcia i gotowości partii.
13: Nie wiem, jest to news wykreowany, bo to przecież nie jest żaden news, który Prawo i Sprawiedliwość by gdziekolwiek by
12: przedkładało. Najpierw powiedział to
13: my mamy swój kalendarz sztabowy. Mamy swój kalendarz sztabowy i będziemy informowali o wszystkich wydarzeniach wokół Przemysława Czarnka. Nie, nic nie dementuję, panie redaktorze, ale będziemy o kolejnych krokach w kampanii Przemysława Czarnka informowali, tak jak Przemysław Czarnek każdy tydzień rozpoczyna od zaprezentowania nowej ustawy. Odłożenia na polskim stole ważnych propozycji.
12: Janusz Cieszyński powiedział, że będzie, a pan mówi, a zobaczymy. Tak
13: a ja nie mówię, że nie będzie, ja tylko mówię, że w odpowiednim czasie będziemy informowali.
12: A ja mówię o tym, że jeśli się informuje o takim wydarzeniu, to wygląda jak news. A jak to wygląda jak news, to nie świadczy najlepiej o spoistości partii.
13: Wie pan, panie redaktorze, no pan redaktor wie lepiej niż ja, że w dzisiejsze media potrafią czynić newsy z różnych zdarzeń. No dla mnie na przykład newsy dzisiejszego poranka są inne.
12: Ale jak się słucha wypowiedzi na różne tematy, to można odnieść wrażenie, że jednak nie jest najlepiej.
13: Panie redaktorze, ja tak nie postrzegam
12: rzeczywistości. A jakie są dla pana newsy dzisiejszego ranka?
13: Na przykład głosowanie na Eurowizji. To jest niewątpliwie news dzisiaj.
12: Naprawdę pan uważa, że to jest news polityczne głosowanie na Eurowizji?
13: Uważam, że tak, dlatego, że to było czysto polityczne głosowanie.
12: No to zawsze tak jest, to jest żadna nowość.
13: Fakt, że nasza wokalistka otrzymała 0 punktów zarówno z Ukrainy, jak i z Izraela jest czymś skandalicznym.
12: Uważa pan, że Ukraińcy się sprzysięgli przeciwko Polsce?
13: Uważam, że to powinno dać wielu osobom do myślenia, bo nie ma przypadków.
12: Ale panie pośle, w jakiej sprawie powinno nam dać do myślenia?
13: To znaczy, na temat naszych relacji.
12: Wstrzymać pomoc dla Ukrainy, bo ona nie zagłosowali za naszą wokalistką?
13: Pan, ten zabieg retoryczny pana redaktora jest przykładem próby zrobienia newsa z tego, co mówię, ale innego niż ja bym chciał.
12: No to co
13: pokazuje,
12: by pan chciał?
13: To mówi wiele na temat relacji między naszymi narodami,
12: dobrze,
13: dlatego, że to głosowanie... Jeżeli nasza wokalistka za swoją piosenkę, którą jednym może się bardziej podobać, innym mniej, dostaje od Niemców, wyborców maksymalną liczbę punktów. Od Austriaków dostaje bardzo dużo punktów. A nagle się akurat okazuje tak, że z Ukrainy i z Izraela otrzymuje zero, to jest to moim zdaniem powód do tego, żeby pomyśleć na temat wzajemnych relacji.
12: Ale jakie wnioski z tego myśmy?
13: Smutne.
12: To znaczy, co powinniśmy zrobić?
13: Smutne. To pokazuje, w jakiej perspektywie, czy przez jaki pryzmat jesteśmy oceniani przez te narody.
12: No dobrze, a może
13: dwa punkty, trzy punkty. Nie, wątpię. Akurat Eurowizja ma to do siebie, że niestety te elementy estetyczne...
12: W ogóle nie wysyłajmy piosenkarek, tylko dlaczego? Powiedzmy, niech każdy głosuje według swoich sympatii geopolitycznych.
13: Nie wiem, piosenki? Czy geopolitycznych od razu.
12: Po co MSZ powinien zareagować na tą sprawę?
13: Nie, uważam, że to powinno być przedmiotem naszego namysłu jako społeczeństwa, żeby każdy się przyjrzał. Zresztą to wzbudziło o gigantyczną falę w internecie. I to nie jest przypadek, panie redaktorze. I udawanie, że wszystko okej, też mi się wydaje, że nie.
12: No, ja uważam, że jakby mamy większe problemy niż festiwal Eurowizji, stawiamy kropkę.
13: Ale też mamy większe problemy stawiamy jako Polska kropkę. Niż na przykład sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości,
12: stawiamy
13: prawda?
12: Kropkę, no to od tego zależy, kto będzie rządził. A od Eurowizji nie zależy kompletnie nic. Stawiamy tu kropkę, żegnamy się słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
4: Dziękujemy. No i zapraszamy na ciąg dalszy w wątku konkursu Eurowizji. Jednej pięści partii 100 kwiatów od teraz w radiu internetowym.
3: Tobiasz Boheński, Tomasz Terlikowski od teraz w radiu RMF 24.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Magic Magicson, Magicsonowicz teraz przed wami.
12: I jej szukam, pogodność.
5: Szukam miejsc na mapie Polski, w których dzisiaj nie powinno padać. Temperatura od 11 stopni w Gdańsku do nawet 20 stopni w Warszawie. Natomiast deszcz może ominąć na przykład kolejną miejscowość na P, czyli Połaniec w Świętokrzyskiem. Pytaliście o nią pod 3322. I znowu deszcz może ominąć Rzeszów. Zresztą w ogóle w tym tygodniu nie powinno w Rzeszowie padać. Może tylko jutro nad ranem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: No to co, to byśmy coś zagrali, jakieś takie przeboje teraz?
12: To mamy już coś przygotowane.

0: jest jama.
1: Wiesz, taki
2: efekt domina.
3: Yo. Niewielkie masz szanse, aby przyjść tu, gdzie ja jestem. Ale miałem takie same jak ty, bariera jest we mnie. Decyzje w muzyce musi podejmować serce. Nie menadżer, ani forsa, czy jakiś label. Jestem artystą i za to mi płacą szmalec. Bo nie byłem nigdy, która tańczy, gdy jej każesz. Wiem, że kochacie nienawiść, bo was ciągle karmią fałszem. Nakręcacie się jak lalki, potem gracie w ich teatrze. Przejechałem wasze miasta tysiąc razy, grając sztukę. Patrzyliśmy ludziom w oczy i czułem taką energię. Jak tam nie było miłości, to już chyba w nią nie wierzę. W internecie krążą plotki, na osiedlach lata mixtape. Moja gwiazdka to nie d**wa z biblioteki, tylko myślem. Znowu ścigasz mnie na selfie, znowu odpowiadam dziś nie. Przeżyłem sporo porażek, w większości nawet nie liźniesz. Jeśli do mnie dzwonisz, dzisiaj może być zajęte. Jeśli coś dla mnie robisz, ziomek, to musi być perfekt. One coś tam... Cokolwiek nie wymyśli, dzieciak, zaraz leci w eter. Ich jedyne marzenie dziś to zostać youtuberem. Jak gadałem z ziomami, zawsze znałem swoją cenę. Przypadkiem zrobiłem karierę. Przypadkiem stałem się raperem. Fartem dostałem duży przelew, potem spełniłem marzenie.

że chce mnie w wojsko. Spojrzenie chłodne jak osno, chciałbym ogrzać się już wiosną, ale pracuję nad płytą, misia, patrz jak to urosło. Jeśli do mnie dzwonisz, dzisiaj może być zajęte. Jeśli coś dla mnie robisz, ziomek, to musi być perfekt. Cokolwiek nie wymyśli, dzieciak zaraz leci w eter. Ich je

0: okłamuję.
1: Może to nie jestem ja. Odpowiedzi brak, chociaż lubię poudawać, że sam dobrze siebie znam, ej. Stawka zawsze jest wabank. Zaufałem sobie, żeby zgubić strach. W moim gabinecie luster, widzę całkiem dobrze, co mam nazwać samoszustwem, hej. Nie ukryję tu niczego, więc już możesz mi zaufać, zamiast znowu wybrać kurs.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Sam byłem już zaręczony dwa razy.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Jedna osoba zginęła, a 40 zostało rannych w kolejnych zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę.
3: W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropietrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Według sił powietrznych Ukrainy Rosjanie wykorzystali 22 rakiety i 524 drony. Przed burzami w 6 województwach ostrzegają dziś synoptycy.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla regionów północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
3: Po południu spodziewane są intensywne opady deszczu, silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a lokalnie także grad. Teraz w faktach: Waszyngton i modlitewny festiwal Rededicate.
2: Festiwal, w którym wzięli udział najważniejsi politycy USA z prezydentem Donaldem Trumpem na czele.
3: Donald Trump, cytujący Biblię, w wideoprzesłaniu przesłany na ten narodowy jubileusz modlitwy na National Mall w Waszyngtonie, wiceprezydent J.D. Vance, mówiący o moralności i religii, które ukształtować miały amerykańską świadomość, zdecydowanie chrześcijańskich, opartych na zasadach i boskości Jezusa Chrystusa. Swoje wystąpienia przesłali też sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth.
2: Modlitwę ponownego zawierzenia Ameryki Bogu przeprowadził przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson.
3: Dziś, w 250. rocznicę amerykańskiej niepodległości, niniejszym ponownie poświęcamy Stany Zjednoczone Ameryki jako jeden naród przed Bogiem. Ten festiwal był jednym z szeregu wydarzeń upamiętniających w tym roku 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
2: Wśród innych zaplanowanych wydarzeń w Waszyngtonie gala mieszanych sztuk walki UFC na trawniku Białego Domu.
3: No ale też tak zwane Igrzyska Patriotów, w których rywalizować będzie po dwóch najlepszych zawodników ze szkół średnich z każdego stanu USA.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Włoska Perugia nie dała szans siatkarzom Aluronu CMC w Artyzawiercie, wygrywając w finale.
5: DGE! Sherlock, ale nie horn!
6: Gramofon,
5: mikrofon! Przylądek horn!
6: Ej, jedziemy z tym! Ej.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

że jestem dobry w zwodach. Alkohol leje się jak woda. Gramy po dwóch, no to podaj, powrót. Czekaj sobie, tylko zbierę chwit po weekendzie. Jeśli nie ma za co pić, to to będzie. Kiedykolwiek nie wierzyłeś mi, byłeś w błędzie. Ty wyrzucam sobie takie fi, nawet jak nie chcę. Czekaj sobie, tylko zbierę chwit po weekendzie. Jeśli nie ma za co pić, to to będzie. Kiedykolwiek nie wierzyłeś mi, byłeś w błędzie. Ty wyrzucam sobie takie

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Niestety to było tak, życie mała, od zawsze świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia.

Jedyne rany, jakie w ogóle znam. Już od dziecka robię sobie sam. Czy to spadł dzban, czy obita twarz. Bo nie tej osobie chciałem zająć gdzieś miejsce. Opuściłem dom pewnego dnia, choć bardzo bałem się zostać sam. Muszę mieć hajs dla mamy i dla damy, która czeka na mnie gdzieś sam.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Zaczynamy fakty od Poznania i trwającej tam akcji poszukiwawczej w Warcie.
3: Służby szukają trzech osób, które wczesnym rankiem miały wejść do wody i nie wiadomo, co się z nimi wydarzyło.
2: W Krakowie 5 dni do ciszy wyborczej.
3: Cisza poprzedzi niedzielne referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
2: O 9:00 także festiwalowe Cannes.
3: Na półmetku filmowego festiwalu pytamy o faworytów. Akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu. Od niej zaczynamy fakty. Służby szukają trzech osób, które wczesnym rankiem miały wejść do rzeki.
2: Fakty w tej sprawie ustala poznański dziennikarz RMF FM na linii
4: tak
2: Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, jak wygląda ta akcja poszukiwawcza?
4: W okolicach Parku Szelongowskiego nad Wartą w Poznaniu są między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego oraz dwie grupy, które prowadzą poszukiwania przy użyciu sonarów. Służby patrolują też teren z góry, korzystając z dronów. Jak udało mi się ustalić, trwają poszukiwania trzech osób, które dziś rano miały wejść do rzeki Warty. Ratownicy otrzymali zgłoszenie od osoby, która w tym czasie miała być razem z nimi. W rejonie poszukiwań pracuje teraz około 10 jednostek straży pożarnej, które sprawdzają, czy osoby te nie wyszły z wody w innym miejscu.
3: Nasz reporter sprawdza aktualne informacje w RMF FM, zatem sprawdzajcie fakty.
2: W najbliższą niedzielę, 24 maja, w Krakowie referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta oraz odwołania Rady Miasta.
5: Uważam, że zostanie odwołany.
6: Zostanie odwołany i będzie wystarczająca frekwencja?
5: Myślę, że tak, biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów. W Krakowie są droższe bilety niż w Warszawie. Bardzo wiele elementów sprawi, że ten człowiek na szczęście dla tej jakże pięknej, dawnej stolicy Polski zostanie odwołany.
6: No dobrze, i kto go zastąpi?
5: A tego nie wiemy.
3: Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówił Tobiasz Bocheński, kiedyś kandydat na prezydenta Warszawy, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: A czy w Krakowie na ostatniej prostej widać referendalną kampanię?
7: Zdecydowanie. Ja widuję cały czas plakaty, banery.
8: Ja bym powiedziała, że ja osobiście czuję. Również moi znajomi też mnie na przykład pytali, czy idę, czy będę głosować, więc ogólnie gdzieś tam w moim kręgu jest o tym. Ja też właśnie jestem z Krakowa, więc też czuję lekkie takie napięcie faktycznie. No też tutaj obok jest siedziba i też gdzieś tam widać różne strajki.
9: Czuć, widać, że będzie takie wydarzenie?
10: Ja osobiście nie widziałam, bo przez to, że po prostu dużo wyjeżdżam i się tak trochę nie interesuję tym po prostu.
11: Wydaje mi się, że tak. Co jakiś czas właśnie przechodząc ulicami widzę plakaty, widzę ludzi, którzy zbierają podpisy właśnie. Wydaje mi się, że widać.
3: To mieszkańcy Krakowa i turyści, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes już na półmetku.
3: Kto uważany jest w tej chwili za faworyta do zdobycia Złotej Palmy? O tym francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
12: Za jednego z faworytów uważany jest Paweł Pawlikowski, którego dramat pod tytułem Ojczyzna został gorąco przyjęty przez festiwalowych gości. Wiele francuskich mediów zalicza również do grona faworytów Amerykanina Jamesa Greya, który zaprezentował film pod tytułem Papierowy Tygrys o rosyjskiej mafii w Nowym Jorku z Adamem Driverem w roli głównej. Dziś natomiast odbędzie się w Cannes światowa premiera dramatu Fjord o rodzinie rumuńskich imigrantów w Norwegii w reżyserii znanego Rumuna Christiana Mundziu, którego film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni zdobył Złotą Palmę 19 lat temu.
2: Fakty kulturalne w RMF FM już o 11:00 zapraszamy. Po ponad pół wieku do Kartuz w samym sercu Kaszub wraca oficjalne kąpielisko letnie.
3: To efekt projektu wartego ponad 60 milionów złotych. Teraz do tego 14-tysięcznego miasta przyjeżdżają międzynarodowe delegacje, by dowiedzieć się, jak oni to zrobili.
2: W faktach RMF FM nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, to jest przełom dla mieszkańców.
13: Tak, bo Kartuzy przez lata miały problem z zanieczyszczonymi jeziorami. Przez szybko rozwijające się miasta po wojnie i kanalizację ogólnospławną, czyli i deszczówka i kanalizacja sanitarna w jednym, to przy dużych opadach po prostu powodowało przelewanie się.
14: Pomyślałem sobie, żeby najlepiej było zbudować taki duży odkurzacz, którym wyciągnęlibyśmy ten osad.
13: Mówił mi Mieczysław Grzegorz Guński, burmistrz Kartuz. To się udało. W ciągu 3 lat z dna Jeziora Karczemnego wyciągnięto 1 000 000 m3 osadów. To jedno z 4 jezior w mieście i dzięki jego oczyszczeniu naturalnie poprawiła się sytuacja kolejnych.
14: Jak zaczynaliśmy ten projekt, przejrzystość jeziora kończyła się na 20 cm. Dzisiaj sięga ona 4 metrów.
13: Wybudowano już kąpielisko nad jeziorem klasztornym dużym, które czeka tylko na wakacje. Kartuzy przed wojną były prawdziwym kurortem. Więcej o tym opowiem w kolejnych faktach RMF FM.
3: Do Kartuz zatem będziemy dziś zwracać w faktach.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Magdalena Karwat-Marek, o pogodzie wie wszystko, posłuchajmy.
17: No, od rana w wielu miejscach jest pochmurno, deszczowo, wiecie, jakoś tak zimnawo. No i te deszcze będą, ale mniej intensywne niż w poprzednim tygodniu. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie po południu szykują się burze, ale rozpogodzenia też będą, zwłaszcza na północy Polski i na zachodzie, a temperatura w okolicach tak 13-16 stopni, ale miejscami nawet 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Paweł Jawor i Paulina Sawicka są już na obiekcie w studio.

świat oczekiwań i ocen. Muszę zostać sobą, żeby żyć na 100%. Ścierałem gardło, przecierając tu szlaki. Wyszło na moje, przeszłość znów daje znaki. Mega się jaram, bo wracają czasy, kiedy ludzie znów dają szacunek za klasy.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Zimna matcha latte, robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię kasę na herbacie.

Dzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie. Mamie chyba było przykro, więc jej szybko urósł brzuch. Przyszła jesień 99.

albo wychowani w mieście pali kota jego zimnej wódki. Polska Benia, kraina bajmu i suflera but. Tyle osób ciągle podpowiada ci tam jak żyć musisz, ale gdybym ich posłuchał, to bym został i się upił. To miasto wielu pereł, ale większość jest na eksport. Ja jestem jedną z nich i mój brat też jest tu jedną. Jesteśmy jedną per.

jedyne co wiem. Bo bracia to jedyne co wiem. Bo bracia to jedyne co wiem. Moja mafia SBM. Two for you, bierzesz dwóch albo w. Two for you, bierzesz dwóch.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mi nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dziupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie pisz no te

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Talent, praca, dużo serca i potencjał w moich rękach. Nie wygrałem tych biletów w konkursie. Zrobiłem tak, że mi to kurwa wyszło, bo umiem. Kupiłem chatę za gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że tu wszedłem przez pomyłkę. Znowu mi się muszą jeszcze dokładnie przypatrzeć. Różnica między nami, że mógłbym być synem. Yo, a siedzimy tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle. Za inne rzeczy

balkonu na panoramę, ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedyś stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wysterować.

Umiem to robić jak Midasa, dotykam jak suchy pędzel płótno. Wokół tu każdy wygrywa się, noga podwinie, znów będzie pusto. Myślałem, że to niepewny grunt, a wdepnąłem w gęste. Trochę to śmieszne. Chciałbym uwierzyć dziś w lepsze jutro. Nim się obejrzę, to będzie za późno. Zegar przebiegnie północ. Może przebudzę się ze snu wreszcie. Łuki tu nieźle utknął. Oby nie lewą nogą, no bo może być wiecznie trudno.

wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga na

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Wojtoń i Tomasz Stańczewski.
2: Szpital w Aleksandrowie Kujawskim chce umorzenia kary za zabieg syna senatora Tomasza Lenca, ustalił reporter RMF FM.
3: Ta kara to przypominamy 134 tysiące złotych.
2: Kilka godzin zablokowana 40 głogówek Kędzierzyn-Koźle.
3: Tam auto osobowe o poranku czołowo zderzyło się z ciężarówką.
2: W Kartuzach po wieloletniej przerwie ruszy kąpielisko.
3: Mieszkańcy bardzo na nie czekali.
2: Dlaczego jesteśmy w większości praworęczni?
3: Naukowcy twierdzą, że odkryli odpowiedź na to pytanie i o nim w faktach o 10. Gotowy jest już wniosek szpitala w Aleksandrowie Kujawskim o umorzenie kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Chodzi o 134 tysiące złotych kary nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą, no i poza kolejką. Przez to Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
3: A Michał Dobrołowicz z nami w faktach o 10. Michale, co dokładnie jest we wniosku, który złoży szpital?
4: Jest argument, że placówka w Aleksandrowie Kujawskim ma trudną sytuację finansową i pieniądze, które powinna zapłacić w ramach kary, są potrzebne na leczenie pacjentów. Do tego we wniosku będą wyniki kontroli, którą w szpitalu prowadzi wewnętrzna komisja. Jak dotąd potwierdziła ona, że w lecznicy nie ma dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu syna senatora, która pozwoliłaby rozliczyć ten zabieg. Wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary finansowej ma zostać złożony w drugiej połowie tygodnia wraz z końcem wewnętrznej kontroli. Równolegle sprawę zabiegu syna senatora wyjaśnia m.in. prokuratura.
2: Kaucja za Andrija Jermaka, byłego szefa administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wpłacona w całości.
3: Polityk podejrzany o pranie brudnych pieniędzy zebrał całą kwotę 140 milionów hrywien, czyli ponad 11,5 miliona złotych.
2: Jermak opuścił areszt, do którego trafił w zeszłym tygodniu, ma jednak policyjny dozór, a także zakaz opuszczania Kijowa.
3: Były szef administracji prezydenckiej został zatrzymany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która budowała luksusowe osiedle koło Kijowa. W ten sposób miała zalegalizować blisko pół miliarda hrywien pochodzących m.in. z przestępstw korupcyjnych.
2: Ostrzegamy kierowców, od rana cały czas zablokowana jest krajowa 40 w opolskich Starych Kotkowicach.
3: To odcinek Głogówek Kędzierzyn-Koźle. Jak już informowaliśmy w faktach, o poranku czołowo zderzyły się tam samochód osobowy z ciężarówką. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi w obu kierunkach. Uważajcie. 1 lipca po kilkudziesięciu latach w Kartuzach, w samym sercu Kaszub, ruszy kąpielisko. Zostało już zgłoszone do sanepidu.
2: Jeziora w mieście były uznawane za jedne z najbardziej zanieczyszczonych w kraju. Dzisiaj po kilkuletniej akcji ich oczyszczania na dnie są już małże, a to oznacza, że życie do nich wróciło.
3: Na linii faktów teraz reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Kartuzy, Staszku, przed II wojną światową były popularnym kurortem w regionie.
5: Dokładnie, nad jeziora przyjeżdżali głównie mieszkańcy Gdańska. W mieście było kilkanaście pensjonatów, w hoteli, pijalnia wód i łazienki, więc to życie wokół jezior się tu toczyło. Później między innymi szybki rozwój miasta i czasy powojenne sprawiły, że zapomniano o środowisku. Projekt wydobywania osadów dennych kosztował 60 milionów złotych, ale wyraźnie już widać efekty.
6: Jest różnica, bardzo duża. Chodzimy tam na spacery, jest różnica.
5: Chce się teraz chodzić? Czy wcześniej też chodziliście, ale omijaliście to jezioro?
6: Chodziliśmy, ale po prostu nie traktowaliśmy tego jako jezioro tam, nie wiem, rekreacyjne. O, że tam można się w nim kąpać.
7: Świetnie generalnie. Jest gdzie spędzać czas. W okresie wakacyjnym będzie tłumnie.
5: W mieście są cztery jeziora. Nad klasztornym dużym wybudowano pomosty i przygotowano kąpielisko.
2: Zobaczcie, jak teraz wygląda to miejsce na naszym portalu rmf24.pl.
3: Naukowcy bliżej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jesteśmy raczej prawo, a nie lewo ręczni.
8: Około 90% z nas posługuje się głównie prawą ręką. Naukowcy zauważają, że taka asymetria nie ma odpowiednika w świecie zwierząt.
2: Studiuj Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Jak to zwykle bywa, główną przyczyną okazuje się ewolucja.
8: A szczególnie dwa jej kluczowe dla nas etapy. Badacze z Uniwersytetów w Oxfordzie i Reading przeanalizowali dane dotyczące ponad 40 gatunków małp, testowali różne hipotezy, brali pod uwagę użycie narzędzi, dietę, środowisko, masę ciała, organizację społeczną, wielkość mózgu oraz sposób poruszania się. Okazało się, że kluczowe dla naszych przodków okazało się przejście do poruszania się na dwóch nogach, a potem gwałtowny wzrost objętości mózgu. To pierwsze zwolniło ręce do innych czynności, to drugie pozwoliło wymyślić, co sensownego nimi robić. Wiemy więc już, kiedy ta preferencja się pojawiła, ale nie wiemy do końca, dlaczego na prawą, a nie lewą stronę. To mają wyjaśnić dalsze badania, choćby uwarunkowań kulturowych i przyczyn, dla których leworęczność utrzymuje się i ma się dobrze.
2: Na kolejne fakty na prawo i leworęcznych zapraszamy o 11.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

usta. Pokaż mi, gdzie masz, tak. Nad Tamizą jest muzeum, nad Tybrem Koloseum, nad Sekwaną jest Notre Dame, a my w piasku gasimy se skręta, a my pijemy to piwo i gramy w wolibol. Ktoś smaruje se plecy mlekiem, a ktoś smaruje se plecy oliwą. Pance na rowerze jedzie, wyciąga bidon, a ktoś się śmieje, bo ktoś wdepł w coś, co kiedyś było prezerwatywą. Drapacze chmur zasłaniają nam horyzont, ej.

piachem i jebać hejterów, co mówią, że czuć tutaj szambo. Smażymy się steka, a za plecami obiekt czwartej kategorii UEFA. Dzieciak, sprawdź to. Fala podmywa na

0: też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Puste ściany, wielki dom, za oknami milion zasłon. Oczy nie potrafią zasnąć dziś, daj mi trochę bólu, by...

nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawieściłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze jak być sobą. Miałaś kod do tej klatki jak listonosz. Niepewne głosy w mojej głowie zaczęły śpiewać unisono. Mierzenie wyżej było niebezpieczne.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.

Byłem kierowcą zawodowym, zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przecież.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Rozjebmy blok, popijam, odpalam top, dopóki nie minie noc, my nie wychodzimy stąd. Rozjebmy blok, popijam, odpalam top, dopóki nie minie noc, my nie wychodzimy stąd.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Jebacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo, co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, że randol się trzęsie, a uwagi to nie da.

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi z jakimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to filet mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law, w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca

0: już nigdy.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM, Ewa Kwaśny. Dzień dobry, Ewo.
3: Dzień dobry i gorąco zapraszam.
2: Jest 11.
3: A na początek nowe informacje w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych. Potem ostrzeżenia dla kierowców podróżujących krajową dwunastką w Wielkopolsce. W wypadku ranna została tam jedna osoba. Ratownicy Topru ostrzegają przed lawinami. W Tatrach wprowadzono drugi stopień zagrożenia lawinowego. A w faktach kulturalnych RMF FM będziemy mieć nowe informacje o drugiej części Batmana. Śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych będzie przejęte przez prokuraturę okręgową w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, gdy funkcjonariuszy wzywano pod adresy zajmowane przez pracowników prawicowych mediów. Fakty o 11:00 otwiera Krzysztof Zasada. Dzień dobry, witam
4: Dzień
3: cię.
4: Dobry.
3: Krzysztof, co do tej pory udało się ustalić w tym postępowaniu?
4: Policjanci badają okoliczności 12 interwencji, do których zostali wezwani od 10 do 15 maja w kilku miejscach w kraju. Dotyczyły m.in. sytuacji zagrożenia życia dzieci, a także podłożonych ładunków wybuchowych. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że za tym procederem może stać osoba bądź osoby, które mają już na koncie podobne akcje kilka lat temu. Świadczyć o tym mogą przewijające się i wtedy, i teraz niektóre dane identyfikacyjne. Dotarcie do ich użytkowników jest jednak wyjątkowo utrudnione. Jak powiedział mi jeden z policjantów, giną w otchłani internetu na zagranicznych serwerach, m.in. w Holandii czy Szwecji. Moi rozmówcy podejrzewają, że ta ostatnia fala fałszywych alarmów może być elementem wojny hybrydowej, a sprawcy mogą działać na rzecz obcego wywiadu.
3: A teraz ostrzeżenie dla kierowców w Wielkopolsce. Zablokowana jest krajowa dwunastka w Krzemieniewie, to na trasie Gostyń-Leszno. W zderzeniu auta osobowego i dwóch ciężarówek ranna została tam jedna osoba. W drugiej połowie maja to nie zdarza się często. Po weekendowych opadach śniegu ratownicy Topru podwyższyli do drugiego stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach.
5: Mamy taki stopień wysoki w środku zimy, no ale jak widać, to bardzo dużo tego śniegu spadło, bo 30 cm śniegu to jest bardzo dużo. No i teraz należy się spodziewać samoczynnych lawin w bardzo takich nieprzyjemnych terenach, no to słabo nasłonecznione, czyli ten zawrat klasyczny i rysy, to tam tego śniegu będzie po prostu dużo.
3: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Marcin Witek. Do portu w Rotterdamie przybił wycieczkowiec, na pokładzie którego wykryto ognisko hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka zostanie teraz zdezynfekowana, a załoga przejdzie kwarantannę. Przypomnę, kapitanem wycieczkowca jest Polak.
6: Fakty z pierwszych stron gazet.
3: Zastąpienie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nie będzie łatwe. Ze względu na wszystko, co reprezentował zarówno na boisku, jak i poza nim. Tak pisze dziś kataloński dziennik Sport, wracając do wczorajszego wzruszającego pożegnania kapitana polskiej reprezentacji z kibicami na Camp Nou. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, czy wiadomo, kiedy możemy poznać nowy klub Roberta Lewandowskiego?
7: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu, a do rozegrania w Hiszpanii pozostała jeszcze jedna kolejka, Barcelona zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Walencją. Menadżer dodał również, że Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al Hilal trudno będzie jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon, a to daje ponad milion złotych dziennie. Saudyjskie media zaznaczają jednak, że negocjacje mogą potrwać jeszcze kilka tygodni. Trenerem Al Hilal jest Simone Inzaghi, a jednym z zawodników Karim Benzema.
3: Są nowe wieści o drugiej części Batmana. Ze szczegółami już teraz w faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Dzień dobry.
3: Kasiu, słuchamy cię pilnie.
8: Scarlett Johansson i Sebastian Stan oficjalnie dołączyli do obsady drugiej części Batmana. Potwierdził to reżyser Matt Reeves. Do roli człowieka nietoperza wraca Robert Pattinson, a Colin Farrell wystąpi w filmie jako pingwin. Zdjęcia już trwają w Wielkiej Brytanii. Wcześniej reżyser opublikował fotografię z planu, na której widać zaśnieżone koło Batmobilu. Być może więc część akcji tego widowiska rozgrywać się będzie zimą. Premiera za rok. Prohibicja, papież, pielgrzymka. Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka walczy w Cannes o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych. Jako jedyny z Polski znalazł się w gronie 10 konkursowych tytułów wybranych spośród ponad 3000. I jak mówi mi reżyser, bohaterem tego filmu jest Bogdan.
9: Bogdan to jest tak zwany zwykły człowiek, który z bardzo prozaicznego powodu musi wyruszyć z domu w momencie, kiedy papież odwiedza okoliczne miasteczko. Czekają go przygody nie tylko o charakterze stricte realistycznym.
8: Bogdana gra Sebastian Stankiewicz, a kanańską premierę zaplanowano na piątek. Elton John skończył pracę nad nowym albumem. Jest inny od wszystkiego, co do tej pory nagrałem, zapewniał muzyk, odbierając w Kanadzie Glenn Gould Prize. Artysta przekonuje, że nowy materiał zaskoczy jego fanów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: No, druga część Batmana się kreuje, proszę bardzo, już jest obsada.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: obsesją.
1: Siedzę z tobą na różowej chmurze, krople potu są na twojej skórze. Wszędzie z tobą teraz mogę uciec, dlatego nagrałem taką pościelubę. Małe drinki, skarby, wolę duże. Masz na sobie teraz fiolet bluzę. Wokół ciebie leżą w tylu.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Ty sprawdź, coś takiego zrobiłem.
1: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
0: Prostszego? A to nie ma problemu.
1: Przechodzą w biznes.

że co mówi, co ślina na język przyniesie, lecz już w łóżku się gubi, bo jest potulna jak dziecię do drobnej baby, co jest chyba najsłodsza na świecie, a później mówi w twarz mnie jebni, gdy się ze sobą rzniecie.

uczuć prawdziwych u mnie jest tylko smutek i strach. Fałszywy syntetyczny uśmiech jak po MDM. I choć mnie odbierają, różnie sympatyczny jestem ja, a bez ludzi jest mi luźniej.

mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy. Jeśli bym nie trzeźwiał od paru dni, jedyny pomysł to był znowu polać. I bym nie mógł trafić kluczykiem do drzwi, i znów wyjebałaby z klubu ochrona. Się snuł po Krakowie bez celu jak syf, i dał bezdomnemu 25 koła, i wrócił taksową na zrywę jak świr, tylko po to by znowu coś zaryzykować. Proszę cię, pomóż mi zacząć to wszystko od nowa, jak wtedy kiedy jest Sylwester. Wokół mnie krążą chuj dziwne postacie, nie wiem czego chcą ode mnie, jest niezręcznie. Nie mam ochoty być niczyim kumplem, nie mam ochoty na wódę czy kreskę. Duszę się w domu przez to, jaki vibe mają ludzie i jaki zapach ma powietrze. Please help me, bo nie wszystko mogę powiedzieć.

nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy w Polsce. Słuchamy Pink Floyd, lecę z rozkminką do obcych ramion, czasem jest za blisko. Moje światy mają już za długo wojnę, aby coś naprawić, trzeba chyba zniknąć. Palę ognisko, w 5 minut 100 koła zrobił mi bitcoin. No co mam walczyć, może wystarczy, spokojnie patrzę sobie na to wszystko. No pięknie wyszło. Wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a więc znowu nie odbieram. Please help me. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Please help me. Bo też czasem mam sytuację, w której czuję się samotny. Please help me. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Raz, raz. Świeżo upieczony magister sztuki, co? Mama będzie dumna.

fali. Ani kleju, ani punch, ani genów mojej matki. Nigdy nie siedziałem w biurze, sami wiecie. Choć raperom dałem fory, to zdubluję ich na mecie. Na gastrówę, na bankiecie, biorę mule przy bufecie. Lecę w radio, a nie znowu na setunie w starym dresie. Hej, zostaw, bo jeszcze mam małą przyśpiewkę.

0: procesie. Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Wiceszef MON-u powtarza, burza wokół amerykańskich żołnierzy w Europie nie dotyczy Polski. Co dalej z Krajową Radą Sądownictwa? Przewodnicząca Rady składa rezygnację. Kto zwoła posiedzenie? Posłuchajcie wnikliwej analizy dziennikarza RMF FM. Wakacje przed nami, Polska cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów.
2: Na pierwszym miejscu są góry i morze.
1: W faktach w południe także o poszukiwaniach nowego Bonda. Zmiany, które są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Dziś przedstawiciele resortu obrony udają się do Stanów Zjednoczonych, aby rozmawiać w Waszyngtonie o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Na linii teraz Sejm i dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Kacprze, jeśli zmiany, o których mówi wiceminister obrony, nie dotyczą Polski, po co zatem wizyta w amerykańskiej stolicy?
3: Jak twierdzi wiceszef MON, rozmowy mają dotyczyć ewentualnego zwiększenia obecności amerykańskich sił nad Wisłą. Cezary Tomczyk, dopytywany jednak o nieoficjalne doniesienia w sprawie wstrzymania rotacji żołnierzy USA do naszego kraju i o to, czy liczba wojsk się nie zmniejszy, odpowiada.
4: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
3: W Waszyngtonie polska delegacja z Ministerstwa Obrony Narodowej spotka się z przedstawicielami Departamentów Wojny i Stanu, a także amerykańskiego kongresu. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
1: A już za chwilę gościem Kacper Wróblewskiego w internetowym radiu RMF 24 będzie poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Bliźniuk. Zapraszamy do słuchania. Służby zakończyły akcję poszukiwawczą na Warcie w Poznaniu, donosi reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Nie potwierdziliśmy relacji kobiety, która zgłaszała wejście trzech osób do rzeki, przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zgłaszająca miała w organizmie 2 promile alkoholu. Służby sprawdzają teraz, czy podniesienie przez nią alarmu było uzasadnione. Uwaga kierowcy podróżujący S6 w Pomorskiem. Pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Rusocin. Ciężarówka zderzyła się z busem i jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi.
5: Dziwny jest ten kraj.
1: Od 3 dni mamy nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych przez Sejm. Nie wiadomo jednak ani kiedy Rada się zbierze, ani w jakim składzie. Co więcej, swoją rezygnację ogłosiła właśnie dotychczasowa przewodnicząca i nie wiadomo nawet, kto zwoła to posiedzenie. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, powinna to zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego.
6: Małgorzata Manowska powinna zwołać KRS najpóźniej do połowy czerwca. Za tydzień kończy się jednak jej kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego, zatem nie będzie mogła już poprowadzić obrad, na których zostanie wybrany nowy szef Rady. Może to zrobić jej następca w Sądzie Najwyższym, którego jednak nie powołał jeszcze prezydent. A i Karol Nawrocki, i Małgorzata Manowska przebywają akurat za granicą. Na rozstrzygnięcie, kto zwoła posiedzenie Rady, trzeba więc będzie poczekać. Poza brakiem terminu posiedzenia nie jest też pewne, kto miałby w nim brać udział. Dotychczasowa przewodnicząca twierdzi, że Radę trzeba zwołać w starym składzie, bo nowych członków Sejm wybrał, łamiąc zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nowi członkowie Rady spotykają się jednak już dziś i twierdzą, że stary skład Rady ma już zdezaktywowane karty dostępu i do siedziby Rady po prostu już nie wejdzie.
1: O 15% wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Tym tematem zajmuje się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy.
7: Tak, dzień dobry.
1: Michale, z czego wynika to, że coraz więcej osób chce wypoczywać w kraju?
7: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki, przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
2: Dość rzadko mówimy o regionie lubuskim, a tam są piękne tereny, piękna natura. Tam oprócz gości z Niemiec, którzy też lubią ten teren, będą też chcieli przyjeżdżać Polacy, ponieważ trochę zaczynamy szukać miejsc nieoczywistych.
7: To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie w czasie długiego weekendu na początku czerwca związanego z Bożym Ciałem.
1: I na koniec tych faktów świat filmu. Ruszyły poszukiwania nowego Bonda. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
8: Dzień dobry,
1: Kasiu.
8: Ponownie.
1: Kasiu, no w takim razie kto wybierze nowego agenta 007?
8: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy grze o tron.
1: A nowe wieści na ten temat pojawiły się na festiwalu właśnie w Cannes, tak?
8: Bo Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej trzech kolejnych filmach.
1: No to w takim razie proszę zdradzić, które nazwiska pojawiają się na giełdzie.
8: Na razie tak. Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor Johnson. Jednak na ostateczny werdykt, kto najlepiej sprawdzi się w roli Bonda, musimy trochę poczekać, a poprzeczka po erze Daniela Craiga zawieszona jest bardzo wysoko.
1: Tak, oj tak. Kasiu, na pewno nie wiem jak tobie, ale mnie to będzie trudno się znowu przyzwyczajać do nowego Bonda.
8: No zwłaszcza, nie? Że my obie jesteśmy Ewa Team Daniel, no to naprawdę będzie bardzo trudno.
1: No właśnie. A w kolejnych faktach o tym, czy bać się, czy też nie bać się efektu jojo. Naukowcy zbadali to dokładnie. Zapraszam na fakty o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: 25 stopni i słońce.
3: Wiecie,
11: ale to
3: tak
11: nie
3: masz?
11: Dzisiaj. Nie. To za tydzień. Od przyszłym tygodniu faktycznie będzie bardzo ciepło i bardzo słonecznie. Na razie ten tydzień deszczowy, a dzisiaj tak w okolicy 16-17 stopni, 13 na północy.
3: Ale ja widzę też wyjątek. 20, proszę bardzo, Białystok i 20 też jest w Lublinie. Tam u was będzie ciepło, chociaż też możliwe przelotne opady deszczu. No ale więcej tych chwil ze słońcem na wschodzie kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: W faktach było o poszukiwaniu nowego Bonda. Nie wiem, kto tam...

Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Byłam w piekle, nigdy tam nie wrócę. Ciepło ze mnie ucieka wraz z czarnym tuszem. Piję wodę, kiedy czuję suszę. Dymem się krztuszę, kiedy widzę twoją duszę. Nic ci nie powiem, bo nie muszę. Nie chcę twoich

wiecznie. Wyczuwam twoje złe intencje, nie nabiorę się już nigdy więcej. Pytasz mnie czemu walczę o swoje tak zaciekle. Mówię prawdę mimo tego, że znam konsekwencje. Nie lubią tego we mnie, typy co nie wiedzą jaka jestem. Twoje koleżanki znowu w błędzie, nie oceniaj mnie więcej. Wszystko zrozumiesz kiedy przyjdzie czas. Nie będę jak każda z was, przyleciałam z innych gwiazd. Moje życie kosmos, czasem czuję się tu obca. Lasy w mojej głowie płoną, wciąż próbuję się wydostać. Daj mi wodę, daj mi lód. Moje serce znów przeszywa ból i chłód. Nauczyłam się planować każdy ruch. Ciągle mnie otacza dziki tłum. Lecz dalej dumna tu stoję i nie dam poznać po sobie. A jeśli myślisz, że się boję, to się

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

i mój tato najlepsze jednak zrobić mi potrafi. Mamie wypadły włosy, ja pędzę, a tenki udaje karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babcie z gumy turbo czerwone Diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

0: shit, nie wiem jak zacząć zwrotkę, stary.
1: Kurwa, normalnie.
0: A co, zaśpiewać, znawinąć coś?
1: Jesteś MC, rapuj.
0: MC, ta?
2: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
3: Politycy Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadamia prokuraturę. Chodzi o maturę z chemii. Bezterminowy strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa produkuje m.in. materiały dla górnictwa. Mamy też ciekawe doniesienia naukowców na temat odchudzania i efektu jojo. Politycy klubu parlamentarnego Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W ubiegłym tygodniu Maciej B. usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na linii sejmowej studio RMF FM i Kacper Wróblewski.
4: Witam ponownie.
3: Witamy, Kacprze. Czy to oznacza, że posłanka zostanie zawieszona w klubie?
4: Według moich informacji o takim scenariuszu nie ma w tej chwili mowy. Zanim temat zostanie poruszony na forum klubu, parlamentarzystka spotka się z senatorem Jackiem Trellą, który na co dzień jest adwokatem. Usłyszałem od niego, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłości posłanki będą zależały właśnie od przebiegu tej rozmowy. Jednak tu cytat: za wcześnie dziś na przewidywanie przyszłości. Według moich informacji wyrzucenie posłanki z klubu nie jest w ogóle możliwe, ponieważ Centrum liczy 15 posłów, a odejście choćby jednego oznaczałoby, że formacja straciłaby status klubu parlamentarnego i stałaby się kołem.
3: Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego wezwany do wypadku na drodze krajowej numer 32 w Kotowie w Wielkopolsce. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych ranna została jedna osoba. Na czas lądowania śmigłowca droga w tym miejscu pomiędzy Grudziskiem Wielkopolskim a Stęszewem została zablokowana. Minister energii zatwierdził nowe, maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6,42 zł. To 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit będzie o 3 grosze wyższy, 6,85 zł za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów. Rozpoczął się strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżki.
5: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
6: To jest strajk bezterminowy?
5: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
3: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób, a z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Odsłaniamy fakty.
3: Odchudzasz się i boisz się efektu jojo?
8: Nie ma się czego bać. To znaczy, po schudnięciu faktycznie możesz przytyć, ale samo to twojemu zdrowiu szczególnie nie zaszkodzi.
3: W studiu z nami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
3: Grzegorzu, naukowcy z Niemiec i Danii mają tu optymistyczne doniesienia.
8: Przekonują, że nieprawdą jest, że tak zwany efekt jojo może być bardziej szkodliwy niż utrzymywanie nadwagi. Przez lata powtarzano, że powtarzające się odchudzanie prowadzi do trwałych zaburzeń metabolicznych, utraty masy mięśniowej, a nawet zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy czy chorób sercowo-naczyniowych. Naukowcy z Kopenhagi, Tybingi i Monachium po przeprowadzeniu nowych analiz stwierdzają, że takiego ryzyka nie ma. Owszem, przybranie na wadze cofa korzystne efekty wcześniejszego schudnięcia, ale raczej nic ponadto. Każda próba odchudzania się więc liczy i nawet jeśli zakończy się powrotem do wyjściowej wagi, ma sens i przynosi wymierne korzyści dla zdrowia.
3: A głodnym faktów polecamy za godzinę. Informacje m.in. o zamknięciu ważnego szlaku w Tatrach. Zapraszam na fakty o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tak co do diety, Paweł, co słodkiego dzisiaj zjadłeś?
10: Jabłko.
9: O. Mhm.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

zmiany widzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spełnienie.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy. Pewnie bym poszedł

choć to już zaczęli przypuszczać, że zastygają nieruchomość, gdyby na usta, gdzie dwóch Polaków, trzy poglądy, a włos jeden i dzielą go na cztery, pięć, sześć, siedem. Czy ile tam wyjdzie tych części, jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić, jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem, fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez, a gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć słowo, co

krzyczę, ręce w górę. Hades mówił, nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Najarałem się haszyszem z kranu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Białas słuchał mnie na taśmach, rest miał żal, że nie mam chwili. Z ogół raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie chuj.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare

stylu starego Jamesa Bonda. Za Piercem Brosnanem, choć Craig potrafi być ok. Całe nowe białe naje podkreślają Dior. I choć marzenia to wciąż mój ulubiony widok. Jestem święcie przekonany,

inaczej myślę. Muzykę robię ciut rzadziej, chociaż kocham ją tak samo mocno. Tylko teraz tak jakby ciekawiej. Trochę więcej wychodzę do ludzi, zwiedzamy wszystkie te puby, lokale, bo zgubiłem tyle prywatnego życia przez muzę, że to się

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

znowu wjechało na degiel, to jest olej napędowy. W tym popierdolonym mieście najsilniejsze są słabości. Lecę na Oriencie jak Janosik, chociaż wolałbym już siedzieć zamiast stać na baczności. Wystawiajcie mandaty, znów przekraczam prędkość. Kolubina w pizdę pali diesla, nie jest eko. Z tych co znam to wie, to każdy pieniądze nie śmierdzą. Jak petrodolary, kurwa w strefie euro. Szega blota jak Siergiej, pykam pojarał na wieś.

coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

0: Nie mogę się zawieść, chociaż jadę sam.
1: Jadę sam.
0: Jak tylny napęd, to się dalej pcha.
1: Wciąż do przodu.
0: Chłop na mnie czeka, już go widzę tam.
2: Siema.
0: W konto nie bierze, no bo to nie bank. Tyle, miałem tylko chwilę. Gotuję się w korku, bo mam smak na willę. Inne sprawy delayed, wszystko jak w zegarku. W prawo skręcam, ogarnąć lewiznę tak jak Mańku. Światło latarni w furze. Ja liczę BC, przyjechał.

0: czy jesteś morda, bo sprawa jest cenna. Tutaj gdzie dobroć to wada serca.
1: Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Czytamy fakty w RMF FM, jest 14. Ewa Kwaśny.
2: W Dęblinie będą serwisować Abramsy, ogłosił oficjalnie premier Donald Tusk. Będzie to pierwszy, jak na razie jedyny tego typu zakład w Europie. Wspólne manewry białoruskich i rosyjskich żołnierzy na Białorusi ćwiczą użycie broni jądrowej. W faktach także ważne informacje dla turystów wybierających się w najbliższych dniach do Morskiego Oka. Powiemy też o Copernicus Festival 2026 w Krakowie. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej, powiedział premier Donald Tusk w Dęblinie. Szef rządu mówił o tym podczas uroczystości podpisania umowy na Centrum Serwisowania Silników dla Czołgów Abrams.
3: Nie wiem, czy państwo zauważyli, a dla mnie to jest to osobiste też doświadczenie, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od pogody geopolitycznej, w sprawach najwyższej wagi, a do takiej zaliczam relacje polsko-amerykańskie, w Polsce panuje niezmienny konsensus, pełne zrozumienie wagi i wartości tych relacji. To się nigdy nie zmieni.
2: Mówił premier Tusk. W Dęblinie jest reporter RMF FM. Będziemy się z nim łączyć po południowych faktach. Białoruscy i rosyjscy żołnierze ćwiczą użycie broni jądrowej. Wspólne manewry rozpoczęły się na Białorusi. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jaki jest scenariusz tych ćwiczeń?
4: Główne zadania to przeszkolenie wojskowych w przenoszeniu broni jądrowej i dostarczeniu jej we wskazane miejsce, a także przygotowanie do jej użycia. Kluczową sprawą ma być sprawdzenie gotowości do wykonania misji bojowych w przygodnym terenie na obszarze Białorusi. W działaniach uczestniczą wojska rakietowe i lotnictwo. Jak zapewnia białoruskie Ministerstwo Obrony, trwające manewry są planowe. Utrzymuje też, że nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw.
2: Za tydzień, 25 maja, zostanie opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV, ogłosił Watykan. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość, będzie poświęcony ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji.
5: To także są fakty.
2: I ważne informacje dla turystów wybierających się do Morskiego Oka. Od dzisiaj nie można tam dojechać wozami konnymi ani busami elektrycznymi. Od 25 maja, czyli od przyszłego poniedziałku, nie będzie można także przejść tym bardzo popularnym szlakiem w Tatrach. Powodem jest remont nawierzchni na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza.
6: Do 22 będą trwały te prace związane z frezowaniem. Wtedy ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Będzie on przywrócony w sobotę i niedzielę, wtedy prace nie będą trwały, natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
2: Informował starosta tatrzański Andrzej Skupień. Czym różni się mózg człowieka od mózgu muszki owocówki? Jak świadomość kształtuje naszą rzeczywistość? To tylko niektóre pytania, na które spróbuje odpowiedzieć zbliżający się Copernicus Festival 2026 do Krakowa. Przyjadą naukowcy z całego świata. Wśród gości pojawi się m.in. Anil Seth, profesor neuronauki z University of Sussex. Twierdzi on, że mózg nie tyle odbiera świat zewnętrzny, ale go nieustannie przewiduje i konstruuje.
7: Anil Seth ukuł takie dosyć znane pojęcie, że nasza świadomość to jest kontrolowana halucynacja. Halucynacja, no bo właśnie dotyczy raczej tego, co jest wytwarzane przez nasz mózg wewnątrz, ale kontrolowana, ponieważ jakby to nie jest taka pełna halucynacja, tylko rzeczywiście jest kontrolowana przez te dane, które docierają do nas z zewnątrz.
2: Tłumaczył dr Michał Bola z Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Copernicus Festival w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie potrwa od jutra do 24 maja. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jak wpadają Ola i Mati, to zaczynają Paweł, jak?
9: Wow, ale bubel. Jak PZ

Mam czas around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

dowodzenie na okręcie. Gdy szaleje burza, wcale mi się nie chce jeść. Ale głodu to się z siebie nie pozbędę. Ty mi zgotuj niespodziankę na słoneczny dzień.

jak zwykle kącie. Kumpla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable. W szkiełku jakąś nagrodę wręczali, znów chyba

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Daj nabrać mi powietrza, jej. W głowie mam te sprawy, które chcą zepsuć mój wszechświat.

0: zaskoczeniem, no bo ciebie nie ma. Ruszymy w podróż, nie walcem po mapie. Zrobię papier, młody Janny, już nie żaden Windows AP.
1: Daj nabrać mi powietrza, jej. W głowie mam te sprawy, które chcą zepsuć mój wszechświat.

piekarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że są jebnięte. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 BPM. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

0: zapalam sklifa, włączam rap.
1: Słuchacie stacji RMF Polski.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem

0: nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Bo nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

mnie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

Nie piję samogonu w hotelowym lobby. W piątek wsiadam do samochodu, jadę do domu jak kończę koncert. Parę zdjęć z fanami nie chcę zdjąć. Tani kej, wolę by zdjęło okulary, nie widziała twarzy mej. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Stroję gitarę, choć nie umiem nawet grać na niej. Stoję na tej scenie, a nie umiem nawet stać na niej. Nie chcesz mnie takiego, myślisz, że się naprawię. Więzień wizerunku, zobacz w internecie, gram

Nie muszę myśleć ani mówić tak jak każdy. Mam za dużo wyobraźni, by wychodzić z mojej klatki. Jestem więźniem, swoim własnym więźniem. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Mogę przebierać w DM-ach jak stylista, długa lista. Nie chcę dziś utonąć w moich podróżach.

0: kiedy zabraknie sosu.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Ja faktów RMF FM.
3: A w studiu faktów ponownie Ewa Kwaśny. Witamy.
2: Witam i zapraszam. Wierzę, że wszystkie niedomówienia z Amerykanami zostaną wyjaśnione, mówił w Dęblinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o rotację wojsk amerykańskich w Europie. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w zachodniopomorskiem. Coraz dłużej trzeba czekać na gastroskopię i kolonoskopię.
4: W ośrodkach, dla których stanowi to poważniejszą cząstkę budżetu, może to być przesunięcie bardzo długie.
2: Jest 15. Wstrzymana rotacja nie rzutuje na stosunki amerykańsko-polskie. Wierzę, że wszystkie niedomówienia dotyczące rotacji wojsk amerykańskich w Europie zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione. Tak mówił w Dęblinie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Gnykiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce. Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec.
2: Minister obrony podkreślał, że nawet w samym Kongresie Stanów Zjednoczonych nikt nie wiedział o zawieszeniu rotacji brygady pancernej, która miała być przerzucona do Polski. Autobus miejski potrącił 9-latka na przejściu dla pieszych na rondzie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Wieliczce koło Krakowa. Dziecko przewieziono do szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy, ale do czasu wyjaśnienia sprawy zostało mu zabrane prawo jazdy. 3-kilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w zachodniopomorskiem. Utrudniony jest też wyjazd z tej trasy na węźle Szczecin-Zachód. Zator spowodowany jest dużym poweekendowym natężeniem ruchu oraz kontrolami granicznymi. Nawet o kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na badania, takie jak gastroskopia i kolonoskopia po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie są wnioski z danych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Ograniczenia nie dotyczą kobiet w ciąży, dzieci i pacjentów onkologicznych. W Warszawie przed Państwowym Instytutem Medycznym jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
6: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To potwierdza wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii profesor Grażyna Rydzewska.
4: Koledzy na kontraktach zmniejszają liczbę dni. No to musi się odbić dłuższą kolejką. To już się odbiło dłuższą kolejką. My to widzimy, ale o parę miesięcy jest to przesunięcie.
6: Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
7: Posłuchaj, to ci się przyda.
2: Zachodnia Polska to wciąż nieodkryty kierunek turystyczny Polaków. Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że w tym roku ruch turystyczny będzie większy. Popularnością mają cieszyć się właśnie rejony nad Odrą.
8: Lubuskie województwo, zachodnia Wielkopolska, generalnie zachodnia Polska, że to jest coś takiego może jeszcze trochę nieodkrytego.
9: Nieodkrytego, tak samo gdzieś tam jeleniogórskie. Przecież my nie znamy zamków w ogóle jeleniogórskich, pałacy, nawet już jeśli chodzi o takie obiekty, no już nie mówiąc o terenach, no przecież górzystych.
8: Czym jest się w Polsce zachwycać, jeśli chodzi o takie podróżowanie?
9: Bałtyk, Mazurę, góry.
8: A w Poznaniu?
9: A w Poznaniu, no są parki miejskie, jest Rusałka, jest Jezioro Maltańskie, jest Trzeszynek, Jezioro Kierskie, też można.
8: I Rozarium na Cytadeli, tak jak
9: i
8: tutaj.
9: I Rozarium na Cytadeli też ostatecznie.
2: Z odwiedzającymi właśnie Rozarium na poznańskiej Cytadeli rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. To było o ziemskich atrakcjach, a w kolejnych faktach powiemy o kosmicznym wędrowcy, który przeleci dzisiaj obok Ziemi. Zapraszam o 15.30.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Jutro wraca słońce, tak mamy obiecane przez synoptyków. Mówię tutaj o południu, Dolnym Śląsku i Kielecczyźnie, ale też Podkarpaciu. Faktycznie jutro tutaj bez deszczu i zaświeci do 18 stopni.
2: Ale za to Wielkopolska, Lubuskie, tutaj z tego co widzę deszczowo się szykuje jutro. No deszczowe, takie burzowe chmury też mogą się zdarzyć, ale na zachodzie cieplej, bo nawet 21 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: 5 po 15 Polsat Hit Festival już w tym tygodniu, a my będziemy.
0: Patrzą demony, całując się w agonii, patrzą na mnie

balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, z poszu tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą

Panie na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają, tu manierom nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się sprół. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczę jak student. Pożyczam

0: all these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
2: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
1: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
2: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
1: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
2: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
1: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

Młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się, no i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo, już nie jestem hop do przodu. Yo, nie odbijam piłki jak na skłoszu.

0: nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.
1: I koniec bitu, jakby nie?
2: RMF Polski Hip Hop.

0: wszystko jest niby okej. W tym mieście,
1: tak jak wszędzie, walą wódę i kokę.
0: Widziałem wiele,
2: ten świat uczy, którą drogę wybrać.
0: Nic się nie zmienia, znam swój cel.
2: Chcę ten wyścig wygrać.

Nie lubię jeździć na trasie jako pasażer. Czuję się bezpieczny tylko gdy prowadzę. Ręka na kierownicy, stopa na gazie. Oczy wpatrzone w jedną stronę i zmienia się obrazek. Marzę, że kiedyś kupię sobie dom na wiosce i powiem ciotce, że to zbyt

0: co mam za...
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Dziękujące wyjaśnienia otrzymał nasz waszyngtoński korespondent od rzecznika Pentagonu w sprawie wstrzymania rotacji brygady pancernej do Polski. To nie była ani nieoczekiwana decyzja, ani podjęta w ostatniej chwili, a przedstawienie jej w ten sposób byłoby nieprawdziwe, napisał Joel Valdez w odpowiedzi na maila wysłanego mu przez Pawła Żuchowskiego. Więcej na ten temat w faktach za pół godziny. Jedna z największych atrakcji turystycznych u naszych południowych sąsiadów jest zamknięta do odwołania. Horska Zachranna Służba zamknęła wszystkie szlaki turystyczne w słowackim raju ze względów bezpieczeństwa. Po ostatnich obfitych opadach deszczu, śnieżki, ścieżki przez malownicze wąwozy są zalane wodą z wezbranych potoków. Wykryto ją zaledwie 8 dni temu. Dziś zbliży się do Ziemi.
3: Na szczęście przeleci w dostatecznie dużej odległości, by nie budzić żadnych obaw. To około 91 tysięcy kilometrów, około 1/4 przeciętnej odległości Księżyca od Ziemi.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
3: Witam ponownie.
2: Witamy, Grzegorzu. O czym my właściwie mówimy?
3: To kosmiczna skała 2026 JH2 z pasa planetoid znajdującego się między Marsem a Jowiszem. W wyniku kolizji i oddziaływań grawitacyjnych powstają tam odłamki, które mogą być wyrzucane w kierunku wewnętrznych planet Układu Słonecznego, choćby Ziemi. No i tysiące takich obiektów astronomowie dobrze znają, a ich ruchy są stale monitorowane.
2: A jak duża jest ta planetoida?
3: Jej średnicę szacuje się na 15 do 30 metrów. Na pewno obserwacje podczas przelotu pozwolą to doprecyzować. Co ważne, transmisję z tych obserwacji będzie można od 22 śledzić w internecie.
2: Link do tej transmisji będzie też na naszej stronie na rmf24.pl. Grzegorz Jasiński, dziękujemy. O 16:00 nowe, zawsze na temat fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego. Za moment jeszcze klub ekonomiczny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitur.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Jak jest w Warszawie?

Czujesz się jak facet. Rzadko bywam w domu, bo ciągle jesteśmy w trasie. Mija rok, się przeprowadzam, bo co płytę zmieniam chatę. Nagle nic nie mogę znaleźć, jakieś pierdolone faty. Odmówili mi 5 mieszkań, to się do 6 zbiera. Zrezygnowany zaliczkę wpycham pani na Coopera. Ona patrzy mi na dziary, potem w oczy tak jak śledczy. I się pyta, czy na pewno nie chcę tutaj stawiać dziewczyn. Potem już z kobietą kwadrat, po 2 latach jestem tatą. Dziś wychowujemy dziecko w naszym domu pod Warszawą. To był długi slalom.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

Pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania, czaj. Ty, a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem. Pół roku nie odbieram.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapy, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, choć sen. I sporo było.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
3: Studia faktów RMF FM.
4: I mamy nasz popołudniowy duet przy mikrofonach Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Witamy.
3: Witamy, zapraszamy.
5: Kłaniamy się.
3: Decyzja przemyślana, skonsultowana na wszystkich szczeblach dowodzenia.
5: Tak, o wstrzymaniu przerzutu amerykańskiego wojska do Polski stanowi pismo z Pentagonu, które otrzymał korespondent RMF FM w Waszyngtonie.
3: To dron z ładunkiem wybuchowym, prawdopodobnie ukraiński.
5: Nasz dziennikarz śledczy zdobył nowe informacje o bezzałogowcu, który rozbił się na Litwie.
3: W faktach także lato w mieście.
5: Mieście Warszawie. Pentagon przerywa milczenie.
3: Przekazuje korespondentowi RMF FM w Waszyngtonie stanowisko w sprawie decyzji o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski.
5: W dokumencie czytamy, że nie była ona podjęta nagle.
3: Nasz dziennikarz Paweł Żuchowski na linii. Pawle, co jeszcze znalazło się w stanowisku, które otrzymałeś?
6: Pismo, które otrzymałem, jasno wskazuje, że nie jest to decyzja nagła, że Amerykanie nie podjęli tej decyzji przede wszystkim w wyniku jakiejś wypowiedzi w ostatnim czasie, co jest sugerowane w polskiej przestrzeni publicznej. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez napisał: nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili i przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą. Podkreślił w oświadczeniu dla radia RMF FM, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów oraz decyzja podjęta na wszystkich szczeblach dowodzenia. Sprzed Pentagonu Paweł Żuchowski.
3: Dron, który rozbił się wieczorem na Litwie, zawierał ładunki wybuchowe.
5: Służbom udało się odnaleźć bezzałogowiec koło miejscowości Uciany w północno-wschodniej części kraju.
3: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
5: Dzień dobry, Krzysztofie.
7: Dzień dobry.
5: Co się dzieje teraz z tą maszyną?
7: Policyjni antyterroryści zdetonowali odnaleziony na polu wrak, gdy stwierdzili, że zawiera ładunek wybuchowy. Nie podejmowali próby przewiezienia go w inne miejsce, bo uznali, że może być to niebezpieczne. Na czas akcji wstrzymano ruch na przebiegającej w pobliżu drodze. Na szczątki natrafiono około 300 metrów od zabudowań.
3: A co wiadomo o tym dronie?
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to może być ukraińska maszyna. Trwa ustalanie, w jaki sposób znalazła się nad północno-wschodnią Litwą. Ten incydent będzie omawiany na zwołanej na pojutrze Komisji Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem premier Ingi Ruginienę. Na Litwie znów rozgorzała też dyskusja na temat luk w systemie obrony powietrznej i zapobiegania podobnym incydentom.
5: Niebezpieczne medyczne trendy, na które można natknąć się w sieci.
3: Weźmie dziś pod lupę w programie Lekarz dyżurny w radiu RMF24 Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej.
5: Na co uważać?
3: I dlaczego nie warto ufać medycznym modom rodem z mediów społecznościowych?
5: O tym wszystkim już za chwilę w naszej informacyjnej stacji.
3: By posłuchać, wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć u góry ikonę playera. Właśnie ruszają zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w mieście.
5: Właśnie, bo minęła 16, dokładnie 2 minuty po 4 po południu. Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy.
3: Uczniowie i dzieci mieszkające w Warszawie będą mogli korzystać z atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.
5: A ze szczegółami zapozna Was reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
8: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7.08 do 16.17. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP.
9: Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji.
8: Mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
5: Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka walczy o Cannes w Cannes, o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych.
3: Reżyser opisał nam swoje emocje.
10: Na początku jeszcze niedowierzanie, czy to naprawdę jest mail z Cannes, ale oczywiście potem radość, no i teraz lekki stres, jak film zostanie odebrany.
5: Tak, to ten pan powalczy o Palmę w Cannes.
3: Więcej w faktach kulturalnych RMF FM o 16.30.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Noc z poniedziałku na wtorek to tak okolice od 5 do maksymalnie 10 stopni na termometrach. Najcieplej będzie na wschodzie kraju.
4: Nie,
14: to nie jest żart, to jest po prostu takie lojalne uprzedzenie dla kierowców i wszystkich, którzy nocą pracują, że stopni może być troszkę mniej. Jutro w ciągu dnia nawet 21 na zachodzie, tutaj ciepło, ale też deszczowo.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: 6 po 16. To oznacza, że zostało 5 minut.

Nigdy nie byciem na czas. Chciałbym znowu widzieć was. Zobaczyć jak się budzi Gdańsk. Chciałbym

mnie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go, chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Nie czytaj tekstu, dopóki go nie nawinę. To jest niesamowite. Okej, okay, to jest Kue i Chris Carson.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 między Gostyniem i Lesznem w Wielkopolsce.
2: W pobliżu Krzemieniewa po zderzeniu samochodu osobowego z dwiema ciężarówkami wprowadzono ruch wahadłowy. Zablokowana jest droga krajowa nr 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Chodzi o trasę Zawiercie-Kielce.
1: Tam ładunek, który przewoziła ciężarówka, spadł na samochód osobowy.
2: Jedna osoba została ranna.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 8 województwach centralnej i wschodniej Polski.
2: No, nienawistna dla aury ósemka. Większość alertów będzie obowiązywać co najmniej do 21 na północy Mazowsza, a także w rejonie Włocławka, Lublina, Chełma i Zamościa.
1: Do 19 ostrzeżenia będą aktualne na południu Podkarpacia, w powiatach leskim i bieszczadzkim.
2: Według prognoz burzowa aura utrzyma się do połowy tygodnia. W faktach za pół godziny będzie o warszawskich mandarynkach.
1: Kaczkach, które podbijają Europę.
3: One sobie lecą na północ na ptasie spa. No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
2: Tak, tak, nie do każdej mandarynki mówimy owoc.
1: Przekonacie się w faktach o 17. A już teraz czas na popołudniowe fakty kulturalne w RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
4: Kasiu.
2: Witamy serdecznie. Na początek nowe wieści z Cannes.
4: Brady Corbett, twórca nagrodzonego 3 Oscarami Brutalisty, przygotowuje kolejny film zatytułowany X-Rated. W obsadzie tajemniczego projektu znalazł się już wcześniej Michael Fassbender, a teraz dołączyły do niego Cate Blanchett i Selena Gomez. Blanchett ujawniła to w czasie spotkania z widzami w Cannes. Po wielu ubiegłotygodniowych polskich akcentach na festiwalu filmowym właśnie dołącza kolejny. W piątek w programie jest premiera Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka, który powalczy w Cannes o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych.
5: Film ma 15 minut. W takich krótkich formach trzeba być bardzo precyzyjnym, no bo nie ma miejsca na błąd. Oczywiście jest to anegdota komediowa, właśnie związana z prohibicją, z wizytą Jana Pawła II, gdzie jakby sakrum miesza się z profanum.
4: Kadry i fragmenty filmu mamy na rmf24.pl, tam również cała moja rozmowa z reżyserem. W Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie jest nowość na afiszu, to jest premiera Bolka i Lolka Hop w Nieznane. Spektakl familijny inspirowany jest kultową polską animacją i opowiada o wyprawie, która prowadzi bohaterów przez niezwykłe miejsca, a przeznaczone jest dla dzieci od 4 roku życia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Pan BDS, populist pod publiczkę.
1: Panie BDS.
2: BDS, wiadomo, jebać, no od zawsze.
3: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
4: BDS napisał o mnie piosenkę i
5: nikt
4: bardzo chciałem.
5: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
6: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
7: Co cenisz BDS-a?
8: Za charyzmę.
9: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
10: Bardzo lubię twórczość BDS.
11: BDS 2115.
12: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
13: Jestem BDS-iarą.
14: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%, moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Nagazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc

0: ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się poróżno. Będą pies, będą śmieć,
1: będą emocji jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cfelem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-a na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałbym być

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję w pizdę, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem pojebanym skurwysynem.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję

0: maru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczysty mróz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

mnie goni, chodzi za mną. Zmusza zmysły, bym czuwał w tańcu. Pośród gości jest śliski tor. Ja też czasem nie widzę znaku. Czas nie stoi, nie będę stał. Nie mam czasu robić przystanków. Jeden jest cel, wyprzedzić tych, którzy

0: legenda.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Dia faktów RMF FM. Fakty o tej porze mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: Polecamy.
4: Zapraszamy.
3: Izraelska interwencja na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego.
4: Organizatorzy propalestyńskiej flotylli donoszą o zatrzymaniu Polaka.
3: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej apeluje do prezydenta Nawrockiego.
4: Prosi o pilne spotkanie.
3: Są skrzydlate mandarynki, które umykają z naszego kraju.
4: Te mandarynki to kaczki. Straszne z nich są dziwaczki.
3: Posłuchajcie o ich niecodziennych podróżniczych zwyczajach.
4: Jeden z Polaków płynących łodziami z pomocą dla Strefy Gazy został zatrzymany przez siły izraelskie, informują organizatorzy flotylli pomocowej.
3: Do tej akcji miało dojść na wodach międzynarodowych, około 130 km od wybrzeży Cypru. Izraelczycy weszli jednocześnie na pokłady co najmniej kilkunastu jednostek, chcąc zmusić je do natychmiastowego zawrócenia.
4: Celem flotylli jest przerwanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i utworzenie korytarza humanitarnego.
3: Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na pokładzie mogą być polscy obywatele i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. Statek Hondius zawinął do portu w Rotterdamie. Został on wyznaczony przez Holandię jako port do obsługi chorób zakaźnych w żegludze.
4: Jednostka przybyła do Holandii po dramatycznym rejsie z Argentyny, podczas którego na pokładzie wybuchło ognisko hantawirusa.
3: Na linii studio RMF FM w Brukseli w nim nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Katarzyno, co z załogą i jak dezynfekowany będzie statek?
5: Jak się dowiedziałam, polski kapitan Jan Dobrogowski opuści pokład Hondiusa dopiero we czwartek po oficjalnym przekazaniu jednostki. Natomiast załoga przejdzie teraz testy i rozpocznie 42-dniową kwarantannę w specjalnie przygotowanym miasteczku kontenerowym w porcie. Wyjątek stanowią obywatele Holandii, którzy mogą izolować się w domach. Nie ma jeszcze pewności, czy wszyscy pozostali marynarze spędzą w kontenerach pełne 6 tygodni. Jednak holenderski resort zdrowia nalega, by 17 Filipińczyków pozostało na miejscu ze względu na braki w opiece medycznej w ich ojczyźnie. Sam statek zostanie poddany dezynfekcji chlorem lub nadtlenkiem wodoru, a pracownicy użyją takich zabezpieczeń, które pozwolą im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac.
3: Uwaga kierowcy! Samochód osobowy uderzył w bariery na podkarpackim odcinku A4.
4: Do kolizji doszło w rozburzu między węzłami Przeworsk i Jarosław Zachód.
3: Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Korczowej.
4: Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrowicz, o pilne spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim poprosił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
3: Chodzi o sprawę ponad 230 lekarzy spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Stracili oni prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu znajomości języka polskiego.
4: Przed weekendem Sejm przyjął poprawkę, która ma wydłużyć czas na dostarczenie certyfikatu do maja przyszłego roku.
3: Na to nie chce zgodzić się samorząd lekarski. Izba Lekarska zamierza apelować do prezydenta o zawetowanie ustawy.
6: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
3: Warszawskie kaczki mandarynki to największe podróżniczki w całej Europie.
4: Wylatują do Niemiec, Finlandii lub Szwecji.
3: Rekordzistka dotarła nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu.
4: Co ciekawe, z Polski wylatują tylko samce.
7: Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. I z tego, co obserwujemy, one tam lecą już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie. Jak tylko zdobędą znowu swoją szatę godową po okresie pierzenia, to one przystępują do toków, a te toki mają miejsce mniej więcej od października, więc one znowu wracają, żeby znaleźć sobie partnerkę, znowu wracają do Polski.
8: A, czyli można powiedzieć, że one wracają piękniejsze, żeby tutaj w Polsce łatwiej im było znaleźć partnerkę.
7: To generalnie wymaga większej liczby badań i pewnie większej próby, więc nie wiem, czy można powiedzieć, że one sobie lecą na północ, na ptasie spa. No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
3: Mówiła ornitolog Fatima Hayatli.
4: A rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: O mandarynkach, rekordzistkach przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony.
4: O ptasim spa i tokach, może smoltokach,
3: może
4: sympatycznych kaczek usłyszycie jeszcze w kolejnych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Jeśli chodzi o słońce, to będzie. Mamy obiecane faktycznie jutro na południu kraju, na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu, na Kielecczyźnie i też na Podlasiu lekko zaświeci, ale tu już gęste chmury.
2: Kiedy nam się w Polsce rozpogodzi, tak, żeby wszędzie było słońce, szukam na mapie i z tego, co widzę...
0: Na chwileczkę, no masz to,
2: weekend, sobota.
0: Sobota,
2: tak. Proszę bardzo. I na tym poprzestańmy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
0: 5 po 17 w poniedziałek to jest nasza ulubiona.
10: Do Burger Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach. Czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina. Kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. 3 na 3, każda z nich obojętna. W radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnał. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca. Telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy. Nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach. Przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syp dookoła, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

zero naszych na topkana. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kim mam wewnętrze. I w bilach wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

0: wyje od zamówień, pędzie raz się grzeje, a ja idę sześćką nocą znów do ciebie. W Polonii przez palmy w donicach skaczę na tygrysa. Chuda bestia w złotej kecie na parkiecie. Ktoś wali sprzęty i je chowa w wózku z dzieckiem, a ja marzę znów o jakimś innym świecie.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: I can't wait when you take me to sleep, baby. Hey buddy. Siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę, wiesz co chodzi. Miałem ochotę coś prosto nawinąć. A ta shorty inspiruje, wiesz co chodzi.

blokada. Patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy też i rado. Jak to świry, świry, świry.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest do tornad zdolna. Wskazania ponad pomiar,

0: Wam się wódką, trzy oto na szarwie moją kurtką. Blond włosy spięte gumką. Złość, na glebę leci tuborg. Stop, odpycham ją mówiąc: dość, idziesz albo koniec. Krzyczy, ja ledwo stoję.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 81 między Mikołowem i Żorami w Śląskiem.
3: W pobliżu Gardawic po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowana została jezdnia w stronę Skoczowa. Uważajcie. Czy system kaucyjny w obecnym kształcie generuje więcej problemów niż pożytku?
2: Czy to prawda, że to właśnie wprowadzenie kaucji na butelki i puszki wydrenowało budżety samorządów i zmusiło polskie miasta do drastycznego podniesienia opłat za wywóz śmieci?
3: Te pytania padną w popołudniowej rozmowie RMF FM.
2: Tuż po 18:00 gościem Grzegorza Stroczyńskiego będzie Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska z Lewicy.
3: Polecamy tę rozmowę.
2: Sztuczna inteligencja może pomóc w ratowaniu osób, u których doszło do zatrzymania krążenia.
4: Skutecznie wspiera świadków zdarzenia w prowadzeniu resuscytacji.
3: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy. Opracowano nawet specjalny program czat, CPR.
4: Tak, w praktyce, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, świadkowie najczęściej dzwonią pod numer alarmowy, a po wezwaniu pomocy oczekują na instrukcję od dyspozytora. Nowe rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji może ten etap zmienić. Okazuje się bowiem, że odpowiednio przygotowany program praktycznie ze 100% dokładnością trzyma się wytycznych zarówno w zakresie podstawowych, jak i zaawansowanych etapów resuscytacji, a w testach w USA dyspozytorzy osiągali odpowiednio 85% i 63%. Jeśli uda się potwierdzić, że czat CPR będzie działać skutecznie w chaotycznych, stresujących sytuacjach, że przekazywane instrukcje będą zrozumiałe i łatwe do wykonania przez osoby postronne, może okazać się cennym wsparciem w nagłych wypadkach.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A w nich ekonomiczne argumenty, które płyną z Polski do Waszyngtonu w związku ze wstrzymaniem rozmieszczania w naszym kraju nowej zmiany kilkutysięcznego kontyngentu wojsk amerykańskich.
3: Zapraszam, Michał Zieliński, witamy.
6: Dzień dobry, premier i wicepremier mówią o potrzebie jedności Zachodu. Przypominają, jak wzorcowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jest Polska i to od lat. Ale wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla również, że polskie zakupy amerykańskiej broni utrzymują liczne miejsca pracy w amerykańskich fabrykach zbrojeniowych.
7: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot. To wszystko wielka inwestycja w polsko-amerykański sojusz na rzecz rozwoju gospodarczego i budowy bezpieczeństwa. To zasługuje na szacunek.
6: Minister obrony dodaje, że w odróżnieniu od innych krajów europejskich, Polska pokrywa też koszty pobytu żołnierzy amerykańskich, płacąc rocznie za każdego z nich 15 tysięcy dolarów. Paliwo znów drożeją. Maksymalne ceny na jutro: 95, 6 zł i 42 grosze, czyli o 5 groszy więcej niż teraz, a litr oleju napędowego będzie o 3 grosze droższy. Nowa cena to 6 zł i 85 groszy za litr. Kurs złotego dzisiaj delikatnie w górę. Euro kosztuje 4 zł i 24 grosze, dolar 3,65. Indeksy warszawskiej giełdy dzisiaj wyraźnie rosną. WIG 20 w górę o 1,8%.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Żyć jak fani, wywiera presję. Chcę więcej, spełniam misję, przynoszę refleksję. Bierzcie, jedzcie, nie czuję sławy, raczej depresję. Te z bólem koneksje, mam pasję.

jak wychodzisz na zdjęciach. Ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do gęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: nawinąć, ale forsy dostają tylko...
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Witamy.
3: Jesteśmy?
4: Witamy, kłaniamy się.
2: Posłuchajmy, na zegarach 18.
3: Waszyngtońska misja wiceministrów obrony narodowej w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce.
4: Czy misja niemożliwa? Jakie są szanse na zmianę decyzji o wstrzymaniu przemieszczania wojsk USA do naszego kraju?
3: System kaucji za butelki i puszki, tematem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
4: Grzegorz Sroczyński zaprosił Anitę Sowińską, wiceminister klimatu i środowiska z Lewicy.
3: Wiceministrowie obrony narodowej mają dzisiaj wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Mają odwiedzić Kongres i Pentagon.
4: Tematem tej misji jest decyzja o wstrzymaniu przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
3: Na konferencji ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Dęblinie był reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Dominiku, czy padły jakieś deklaracje ze strony wicepremiera?
5: Szef resortu obrony deklaruje, że pojutrze sam też będzie o tym rozmawiać na spotkaniu polskich i amerykańskich szefów sztabów.
6: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
5: Lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie, mówił chwilę wcześniej premier Donald Tusk.
7: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności.
5: A minister obrony powtarza, że Polska nie dostała żadnej informacji o zmniejszeniu obecności amerykańskich wojsk.
6: Z żadnym państwem sojuszniczym Stany Zjednoczone się nie podzieliły. Jak widać, też nie było o tym mowy w rozmowie kilka dni temu prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim.
5: Kosiniak-Kamysz mówi też, że zamiast obecności rotacyjnej Polska wolałaby stałą.
4: Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim, dowiedział się reporter RMF FM.
3: Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju zeszłego roku zabił siekierą pracownicę uczelni i sprofanował jej zwłoki.
4: W kwietniu prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym.
3: Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełnienia wszystkich czynów był niepoczytalny.
4: Ostateczną decyzję w tej sprawie warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia.
8: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
4: A zaprasza Grzegorz Sroczyński.
3: Witamy Państwa.
9: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj temat totalnie niepolityczny. Nareszcie jest z nami wiceminister środowiska i klimatu Anita Sowińska, która odpowiada za system kaucyjny i za obszar gospodarki odpadami. Pani minister, bardzo serdecznie witam.
10: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
9: Już wielka ulga, że o czymś ważnym. Pani minister, nowy rekord systemu kaucyjnego. Mieszkaniec Krakowa przywiózł do sklepu 5000 butelek i puszek, pobrał 2431,50 zł kaucji, pojawił się pod sklepem o 5 rano, zwracał opakowania 4,5 godziny. Panią cieszą takie rekordy, czy niekoniecznie?
10: Ja czytałam tą notatkę i z tego, co mi wiadomo, to była akcja, która była zaplanowana i te pieniądze z tej akcji zostały przeznaczone na cel charytatywny. Nie będę mówiła nazwy sieci, dlatego że to też pokazuje, że sieci handlowe i nie tylko sieci handlowe, bo to są również małe sklepy, konkurują między sobą i walczą o klienta po to, żeby przyciągnąć klientów. A rzeczywiście system kaucyjny jest wielką logistyczną zmianą, ale nie tylko logistyczną, dlatego że również ona się dzieje w naszych głowach. I ten miliard opakowań zwróconych to jest
9: w naszych głowach
10: coś.
9: Przez pierwsze tygodnie czy pierwsze miesiące głównie było dużo złości. Ludzie są, ten rekord brzmi dobrze, ale no tam rzeczywiście chodziło o akcję i cel charytatywny, ale ludzie są wściekli, jak ktoś taki przychodzi, naprawdę. Znaczy przychodzą zawodowi zbieracze, zapychają te punkty. Radzicie sobie jakoś z tym problemem?
10: Powiem tak, ja jestem wdzięczna tym ludziom, którzy zbierają te opakowania, bo ktoś je musiał wcześniej wyrzucić. Znaczy oczywiście różnie jest, być może, że z jakichś innych źródeł, na przykład z wesel też może być tak, że ktoś po prostu po weselu zbiera te opakowania. Natomiast badania wskazują, że ludzie rozumieją efekt środowiskowy systemu kaucyjnego. Ostatnie badanie zwrotki, to jest jeden z operatorów, świadczy o tym, że 63% ludzi dostrzega efekt środowiskowy w tym znaczeniu, że to opakowanie wraca do obiegu, czyli może z niego być wyprodukowane nowe
9: opakowanie.
10: Jeżeli
9: wraca do obiegu, jeżeli się można dobić do tych automatów, niemal połowa Polaków, to też są badania, odbiła się od ściany, bo automat nie przyjął, pracownicy sklepu odmówili, bo nie ma butelki w bazie. Co z tym robić?
10: To zmienia się z dnia na dzień. Ja też zdarzyło mi się taka sytuacja, że na przykład automat mi nie przyjął butelki i codziennie operatorzy i sklepy wyjaśniają takie sytuacje. I tak się złożyło, ja nigdzie tego nie zgłaszałam, że tydzień później ta sama butelka została przyjęta, więc widać wyraźnie, że no coś trzeba poprawić i to się dzieje. Rzeczywiście logistycznie operatorzy i sklepy cały czas działają.
9: Ale ma pani takie naprawdę bo nie chcemy uprawiać propagandy sukcesu. Czy ma pani takie pełne przekonanie, że po tych kilku miesiącach naprawdę wielkich awantur wokół tego systemu? No ja rozumiem, że wy się bronicie, że zawsze jak się wielką zmianę wprowadza, to są skutki uboczne. No trochę tak, a trochę nie. Jednak było dużo bałaganu. Czy wy w tej chwili, nie wiem, jakieś kontrole w tych sklepach robicie, albo robicie coś konkretnego, żeby poprawić ten sposób działania tych automatów?
10: Tak, robimy to. My przede wszystkim mamy spotkania z operatorami, gdzie mobilizujemy operatorów do tego, żeby poprawiali ten system. I to się dzieje. I naprawdę to się dzieje z dnia na dzień. I oczywiście również wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska mają możliwość przeprowadzenia kontroli. I ta kontrola trwa w dużych sklepach w tej chwili.
9: Czyli kontrolujecie teraz duże sklepy, a co ma wyniknąć z tego? Co kontrolujecie dokładnie?
10: No tutaj zgodnie z ustawą my możemy kontrolować na przykład to, czy sklep, który jest zobowiązany do prowadzenia punktu zbiórki, czy go prowadzi, czyli to są sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, czy nie ma problemów na przykład ze zwrotem gotówki za zwrócone opakowania, czy jest oznakowanie, czy że w widocznym miejscu, że sklep prowadzi taki punkt zbiórki. Także to są tego typu kontrole. No i oczywiście za tym mogą iść kary, aczkolwiek ja patrzę na tę kontrolę, pierwszą kontrolę, tak no chciałabym, żeby ona przede wszystkim pomogła nam w sprawnym funkcjonowaniu tego systemu.
9: Ale ma pani takie poczucie, że pani dowiozła, przepraszam, to jest modne słowo teraz, że pani się udało ten system sprawnie wprowadzić, czy raczej ma pani poczucie, że kurczę, no jednak było dużo, dużo zamieszania, może trzeba obywatelom powiedzieć, słuchajcie, sorry, początki były nie najlepsze, teraz poprawiamy.
10: Ja mam poczucie, że dowiozłam, co nie znaczy, że nie trzeba części rzeczy jeszcze poprawić. I powiem panu redaktorowi, że ja mam doświadczenie również z biznesu, z wdrażania różnych projektów, między innymi systemów komputerowych, ale nie tylko. I zawsze jest tak, że po wdrożeniu ten pierwsze miesiące to jest... No to jest taka krzywa uczenia się i tu jest taka krzywa uczenia, która dotyczy bardzo dużej liczby osób i mówię tutaj również o ekspedientach, ekspedientkach, także nas, konsumentach, także to jest bardzo duża zmiana. I mam poczucie, że to działa, co nie znaczy, że nie można części rzeczy poprawić. Ale żeby zobrazować państwu skalę, co się wydarzyło, to w ciągu pierwszych 4 miesięcy zebraliśmy 1 miliard opakowań, a taka Norwegia, która ma ten system kaucyjny ponad 25 lat, zbiera 1,5 miliarda w cały rok. Więc zobaczcie państwo, jakie to jest wyzwanie wielkie, logistyczne, oczywiście okay. Porównując rynek.
9: To proste pytanie. Ona się pojawia i u części sklepów, takie pytania zadają części klientów. Jest lato, przyjdzie upalne lato, mega upalne lato. Czy te butelki, te puszki po piwie będą śmierdzieć?
10: Znaczy tutaj...
9: Czy macie w ogóle jakiś pomysł na tego typu rzeczy, które się pojawią na pewno? To znaczy to będzie wielki problem.
10: Tu my nie wynajdujemy koła. To te systemy kaucyjne już funkcjonują w 16 innych krajach, również w tych krajach, które są cieplejsze od nas.
9: Okay, także... ale czy wy macie coś takiego, że zapytaliście kraje cieplejsze, słuchajcie, jak sobie radzicie z problemem składowania puszek po piwie, żeby nie śmierdziały?
10: My analizowaliśmy wszystkie systemy funkcjonujące systemy w innych krajach i również przypatrywaliśmy się, jak to wygląda i między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na wyłączenie mleka i produktów mlecznych, co zaproponował PiS w poprzedniej kadencji. My obawialiśmy się tego, czy to po prostu ze względów sanitarnych nie będzie zbyt dużo i uważam, że to była dobra decyzja.
9: A to jest na razie czy na zawsze, to wyłączenie kartonów?
10: To jest na razie, natomiast zgodnie z rozporządzeniem PPWR my musimy zastanowić się, co zrobić po 2029 roku. roku. Natomiast Polska również na rynku europejskim tutaj rozmawia z Komisją Europejską, jaka będzie przyszłość opakowań mlecznych. To jest dosyć skomplikowana sprawa, dlatego że tutaj trzeba zaznaczyć, że te opakowania mleczne, one też nie mają aż takiej dużej wartości recyklingowej. To są białe przeważnie opakowania, które mają często dodatki
9: rozjaśniające, na koniec,
10: ale to są szczegóły.
9: W tej części rozmowy chcę zapytać o rzecz, o którą też ludzie pytają. Ja no, przyznam, że to jest trochę prywatne, jestem tym osobiście zainteresowany, czy będą kaucje za małpki, to znaczy czy małpki zostaną objęte systemem kaucyjnym, jak ja wychodzę rano, często jest kobierzec małpek, prawda, koło budynku.
10: Tutaj potwierdzam, ja również patrzę i co tydzień chodzę na spacery i zbieram niestety te małpki.
9: I co pani z nimi robi?
10: Do szkła wrzucam oczywiście.
9: No tak.
10: Tak, ja bardzo skrupulatnie segreguję odpady.
9: Ale czy, bo to by spowodowało, że te małpki rzeczywiście no, znikną z tych trawników, jeżeli będzie
10: się opłacało. Ja jestem bardzo dużą zwolenniczką włączenia małpek, ale nie tylko, generalnie szkła jednorazowego do systemu kaucyjnego. My daliśmy sobie czas pierwszych 6 miesięcy w tym roku na podjęcie takiej decyzji i taką decyzję kierunkową będziemy podejmować. Myślę, że
9: Ale krótko, bo musimy kończyć tę część
10: rozmowy. Optymistyczne jest to, że 63% Polek i Polaków popiera ten pomysł.
9: Ja wiem, ale kiedy go wprowadzicie? Krótko. Czy mniej więcej pani
10: uważam,
9: jest w stanie
10: że
9: powiedzieć?
10: Potrzebna jest dosyć długiej vacatio legis jednak.
9: Oj, nie dowiem się. Dobra.
10: Myślę, że około 2 lat. To nie jest, nie jest taka prosta zmiana logistyczna.
9: To zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. Anita Sowińska, wiceminister klimatu, jest naszym gościem, odpowiedzialna za system kaucyjny i za system śmieciowy. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale pani się uśmiecha. Bardzo dziękuję. Żegnamy słuchaczy RMF i zapraszam do naszych mediów społecznościowych na dalszą część rozmowy i do radia internetowego RMF24.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Lepsza połowa dnia wraca do was, gdybyście zostawili sobie zakupy na poniedziałek właśnie, bo odpoczywaliście w sobotę na przykład, to bardzo... RMF.

Ludzie mnie kochają, nienawidzą, ja zamawiam pizzę, budzik mam na 6, kierunek jerozolimskie. Pogadamy sobie 3 godziny i wrócę na chatę, w weekend zgarnę kilka koła, zagranie dla nastolatek. Ludzie mówią, ale życie, kiedy patrzę, jak mam teraz, kurwa, nie macie pojęcia, jak mało mi potrzeba, jak bardzo boli mnie, że kiedy wracać, nikt nie pyta. Pytają mnie o fity i o to, kiedy płyta. Boli mnie, że nie umiem przekazać w słowach tego uczucia, wszystko gita, jednak coś się chowa we mnie i chcę krzyczeć, że to jebana samotność. Nie chodzi o przyjaciół, chodzi mi o kogoś, kto będzie drugą literą mojego ja, kto sprawi, że nigdy nie będę czuł się sam, kto sprawi, że wywalczę siebie dla kogoś, bo chcę tego, kurwa, i potrafię, daję słowo.

To. Poznaję nowych ludzi, nie poznaję nowych osób. Mam ze sobą problem, nie obwiniam za to losu. Piszą te ślicznotki, co kiedyś tak chciałem, hehe. Ale na co mi wpierdalać się w tanie seriale, krechę. Sypie ziomek obok, pyta czy chcę, ja że nie wiem. Chcieć to ja najbardziej, chciałbym zadzwonić do ciebie. Ale nie ma fali, chuj, ciebie też nie ma jeszcze. Ale przychodzisz do głowy, zawsze robisz mi to przed snem. Leci jakieś gówno, nie wiem co to, MJ Coli techno. Potem oddział zamknięty, potem solar, znowu prewko. Przychodzi DM, czy ją puknę i mi przykro jakoś. Nie chcę tego świata, nie piszę się na to. Może jestem głupim naiwniakiem, ale czuję przede wszystkim w sobie. Przeżywam większość i nie czuję się zbyt bliski tym osobom, które kocham, bo chyba nikt mnie nie kuma. Otwarte morze, jeden człowiek i szalupa.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: A może tak wszystko rzucić? Wyjść nie wrócić, abonamenty, rachunki, umowę, gadżety. Wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już górach, zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niech niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do Wi-Fi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej. Miewamy problem z laktozą, dozo. Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam. Spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorami otwierasz okna. Szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie daleko

może by to wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Baba, co znów zmienia rolkę przy kasie. Twój dźwięk SMS, moja oszczana felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znowu złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę w góry na spoczynek jak Pershing. Drzwi nie muszę zostawiać zamkniętych, leję na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli w aptachy. Przykucnę chwilę, spojrzę w niebo, lekko świecą i dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. Jadą na południe, nie na zachód jak Pet Shop Boys.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: W dużych sklepach prowadzone są właśnie kontrole dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego. Prowadzą je wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
2: Zakomunikowała w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
3: Możemy kontrolować na przykład to, czy sklep, który jest zobowiązany do prowadzenia punktu zbiórki, czy go prowadzi, czyli to są sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, czy nie ma problemów na przykład ze zwrotem gotówki za zwrócone opakowania, czy jest oznakowanie, czy że w widocznym miejscu, że sklep prowadzi taki punkt zbiórki.
1: Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z wiceminister Anitą Sowińską jest na rmf24.pl.
2: Polecamy naszą stronę internetową. Andrzej Poczobut będzie obecny na czerwcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i wygłosi przemówienie przed Izbą.
1: To zapowiedź szefowej zgromadzenia Roberty Metsoli. Andrzej Poczobut został pod koniec kwietnia uwolniony z białoruskiego łagru po ponad 5 latach.
2: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi trafił tam m.in. za krytyczne wypowiedzi na temat Aleksandra Łukaszenki.
1: Hiszpański sąd uniewinnił w postępowaniu apelacyjnym Shakirę, kolumbijską gwiazdę muzyki pop, od zarzutu oszustwa podatkowego.
2: Państwo będzie musiało zwrócić jej około, uwaga, 60 milionów euro.
1: 5 lat temu hiszpańska skarbówka nałożyła karę na piosenkarkę, argumentując, że w 2011 roku była ona hiszpańską rezydentką podatkową.
2: Jednak dzisiaj Urząd Podatkowy nie był w stanie tego wykazać.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyra i naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyra i naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie gain. Lofi vibes, a nie house of pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Dobry wieczór.
3: Stop finansowym cięciom na Uniwersytecie Śląskim.
2: Studenci protestują przeciwko oszczędnościom w zadłużonej po uszy uczelni w Katowicach.
3: Arka Gdynia walczy o utrzymanie się w piłkarskiej ekstraklasie.
2: Jej rywal, Brookbet Termalika Nieciecza, nie ma już na co liczyć.
3: Na koniec skrzydlate warszawskie mandarynki.
2: Oraz ich gotowe i przygodowe historie. Protest przeciwko cięciu kosztów w Uniwersytecie Śląskim.
3: Uczelnia w Katowicach odnotowała 33 miliony złotych straty za ubiegły rok i planuje oszczędności.
2: Dziś niewielka grupa osób zorganizowała głośną akcję przed rektoratem. Obserwowali ją inni studenci.
3: Wyszedł też rektor profesor Ryszard Koziołek. Co niepokoi studentów najbardziej?
4: Podwyżki w akademikach chociażby. Podwyższanie czynszów dla tych tutaj bist, co sprawi, że będą wyższe ceny.
5: Docierają do nas informacje o planiu kadry, że tak powiem przy emerytalnym wieku.
6: Czy to jest dobra forma protestu? Nie wiem. Najlepszą formą jest rozmowa.
7: Zapraszam nas na rozmowy, bo trudno rozmawiać z kimś, kto mówi do mnie przez megafon.
8: Czy będzie podwyżka w akademikach?
7: Staramy się utrzymać te ceny, które są. Jeśli podwyżka nastąpi, nastąpi wyłącznie o wskaźnik GUS-owski inflacji 3,6%, co przeliczyliśmy, nie będzie większe niż 30 zł.
9: Nauka polska jest niedofinansowana. Najprościej można powiedzieć, przychody za małe w stosunku do rosnących kosztów.
2: Studentów i rektora chwilami przez megafon wysłuchała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: 3 czerwca samorząd studencki zorganizuje otwarte spotkanie studentów z władzami uczelni. Kolizja dwóch samochodów osobowych na trasie S1 między węzłami Dąbrowa Górnicza Polesie i Sosnowiec Porąbka w Śląskiem.
2: Zablokowany jest tam pas jezdni w stronę Tychów. Utrudnienia również na trasie S3 między węzłami Jordanowo i Świebodzin Północ w Lubuskiem.
3: W Glińsku zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas jezdni w stronę Zielonej Góry.
10: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: Ach, przedłużyć nadzieję na pozostanie w Ekstraklasie. To cel piłkarzy Arki Gdynia.
3: Właśnie rozpoczynają pojedynek z Brookbetem Termaliką Nieciecza.
2: Będzie to pojedynek dwóch drużyn zajmujących dwa ostatnie miejsca w ligowej tabeli, ale nastroje w nich są odmienne.
3: W studiu Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj, Patryku.
2: Witamy.
3: Nadzieja jest tylko u gospodarzy.
11: No, Arka bowiem ma ciągle szansę na to, że w Ekstraklasie zostanie. Brookbet Termalika myśleć może już o pierwszej lidze, bo na pewno spadku nie uniknie.
12: Termalika nic już nie musi, ona tylko może. To my mamy ten kolokwialny nóż na gardle i musimy, ale ta presja będzie na pewno nam towarzyszyła.
11: Tak mówił Dawid Abramowicz z Arki. Drużyna z Gdyni nie może dziś przegrać. Choć trzeba powiedzieć szczerze, nawet wygrana nie zapewni piłkarzom Arki spokoju. Gdynianie potrzebują punktów i jeszcze porażek rywali, by zostać w Ekstraklasie.
3: Warszawskie mandarynki są rekordzistkami.
2: Badania tych kaczek wykazały, że jeden z samców doleciał nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu.
3: A dlaczego ptaki te odlatują tak daleko?
6: Nasze warszawskie mandarynki od wielu lat zwiększają swoją liczebność i w tym momencie mamy powiedzmy około 2 samców na 1 samicę. Więc nie każdy samiec tą swoją samicę zdobędzie. Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. One tam lecą tak jakby już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie.
13: Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to brzmi jakby te ptaki wybierały się na takie zagraniczne spa, żeby po prostu wrócić tutaj z większymi szansami na zdobycie samicy w okresie lęgowym.
6: No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
2: Wyjaśnia w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim ornitolog Fatima Hayatli.
3: O dalekich lotach warszawskich kaczek przeczytacie na rmf24.pl.
2: Straszne dziwaczki te kaczki.
3: Prawda.
2: A my uskrzydleni nowymi faktami wracamy o 20.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Twórczość będzie. Taki raperski będzie. Uwaga. Mm-hmm. Ja.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lunche, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwie. Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardzie. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że dotrzyma

0: strachu, bo te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne, dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Yo. Nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczyje, patrz potwierdzaczy.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

0: Ty Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.

Yeah. Jedyna matma jaką znam, talent i praca dają hajs. Leniwe cipy mają czas, cały czas. Cały czas.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Teraz pływa to po nas jak przeszłość. Nawet jak zatykasz włosami prysznic, albo czekam wieczność. Nawet jak chowasz mi rzeczy tam, gdzie nikt nie znajdzie ich i strzezną. Dzwonisz jak robię z komórki przelew, jem lub piszę tekst. Nieważne, pysk wystawia z tylnych siedzeń pies i jedzie z nami z wiatrem.

stawiamy sobie tu sami. Brak innych granic. Bawić się życiem to trzeba potrafić. Się nie zadławić, pomyśl. Jak oni mają nam mówić co robić, jak szyją z Excela. Jak można mijając życie codziennie p***ć o celach. My jedziemy właśnie posłuchać jak szumi kolejny ocean. Oni obudzą się kolejny raz identycznie i chcą nas oceniać. Sypiamy w przydrożnych motelach, sypiamy w najdroższych hotelach. Kradniemy to życie garściami na dachach i w dzikich strumieniach. Cena nie ma znaczenia, dziś liczę ten sos w pielni na centymetry. A jak przyjdzie tonąć w problemach, to nikt nie zniknie.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Lepiej zejdź mi z drogi.

0: pierwszy raz.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty w RMF FM przedstawiają Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: Jesteśmy? Zapraszamy. Czterech mężczyzn z zarzutami w sprawie śmierci 13-latka.
4: Reporter RMF FM zdobył nowe informacje na temat tragedii w gminie Barciany.
3: Co w polskie góry ciągnie turystów z zagranicy?
4: Posłuchajcie o atrakcjach nieoczywistych z naszego polskiego punktu widzenia.
3: W faktach sportowych bój w dole tabeli ekstraklasy.
4: Mecz drużyn ze strefy spadkowej.
3: Są zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskim, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem.
4: Czterech mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
3: Łączymy się z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
5: Według moich nieoficjalnych informacji sekcja zwłok 13-latka nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn jego śmierci. Potrzebne będą tutaj badania laboratoryjne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. Nad jeziorem w miejscowości Arklity w sobotę wieczorem miało dojść do awantury. Śledczy mówią o odwecie, o zemście. Nastolatek miał zostać pobity i potem uciekać przez podmokły teren. Jak się dowiedziałem, prokuratura będzie wnioskować o areszt.
4: Tragedia w Turcji. Cztery osoby zginęły, a 8 zostało rannych w ataku uzbrojonego w broń palną napastnika w położonej na południu kraju prowincji Mersin.
3: Jak informują tamtejsze media, ogień w restauracji otworzył 17-latek. Młody mężczyzna uciekł.
4: Trwa policyjna obława. W akcję poszukiwawczą włączono śmigłowiec. Wzrosła liczba Polaków objętych nadzorem epidemiologicznym z powodu hantawirusa, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
3: Są to w sumie 4 osoby, które mogły mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
4: Nowe fakty przynosi reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
3: Witam,
6: dobry wieczór. Dobry wieczór.
4: Co wiemy na temat tych 4 osób?
6: Cała czwórka na szczęście czuje się dobrze. Zostali objęci nadzorem epidemiologicznym ze względu na międzynarodowe procedury. Jedna z tych osób siedziała w samolocie, kilka rzędów za pasażerem statku, a kolejna mogła mieć kontakt w porcie, jeszcze zanim na wycieczkowcu rozwinęło się ognisko hantawirusa.
3: Michale, wycieczkowiec dopłynął dzisiaj do portu w Rotterdamie. Co teraz tam się dzieje?
6: Ruszyła dekontaminacja statku, to jest usuwanie przedmiotów, na których może być wciąż hantawirus. Tą akcją na pokładzie cały czas dowodzi kapitan, Polak, Jan Dobrogowski, który też na szczęście czuje się dobrze. Szef polskiego sanepidu, dr Paweł Grzesiowski, potwierdza, że czeka go kwarantanna w Rotterdamie.
7: Bo jest osobą, która jest z kontaktu bezpośredniego z chorymi, a więc będzie podlegał kwarantannie, a nie tylko nadzorowi.
6: Polskie służby sanitarne zapewniają, że w naszym kraju ryzyko związane z hantawirusem jest na szczęście wciąż bardzo niskie. W Polsce nie ma ani jednej chorej osoby.
8: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
3: Polska organizacja turystyczna spodziewa się, że w wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej.
4: Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego i odwoływanymi lotami.
3: Dlaczego do nas? Co przyciąga turystów na przykład do Zakopanego?
9: Chcą zobaczyć naszą gaździnę pędzącą, zakutaną z koszykami, z oscypkami do autobusu, do Nowego Targu. Chcą zobaczyć gazdę siądzącego krakiem na więźbie dachowej. A poza tym, jeśli widzą ultraluksusowy 5-gwiazdkowy albo 5+-gwiazdkowy hotel, niczym nie odstający tym hotelom na Bliskim Wschodzie, do którego chcieli lecieć.
10: Tutaj się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, górole, i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło. Widać góry, nie radzi tam chodzą, ale z daleka się przypatrzą i gadają, że piknę.
4: Mówili naszemu reporterowi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: I pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Krupówkach.
4: Ma kolejne 5-gwiazdkowe fakty o 21:00 zaprezentuje Katarzyna Podraca.
3: A już za chwilę aktualny obraz faktów sportowych.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Patryk Serwański, fakty sportowe i bój w dole tabeli.
11: Na piłkarzarki Gdynia walczą.
12: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąg.

Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: się o mój pin.
1: Nieważne co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

0: Teraz budujemy swój dzień.
1: Kiedy robi się późno, wtedy zaczynam żyć.
0: Nieważne co będzie jutro, dziś jestem wolny jak wilk.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Mam plan na życie, nie dosyć kunsztu, może małe braki w wizerunku, w historię

RMF Polski Hip Hop. Let's go.

0: to jest tylko biznes.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 4,7.

0: dziary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz, że jest
0: rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejście.

0: widzę, one to lubią.
1: 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma
2: to. Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
3: W faktach RMF FM rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
4: Dobry wieczór, zapraszam. Uwaga, kierowcy podróżujący w Świętokrzyskiem. Nadal problemy z przejazdem krajową 78. O tym usłyszycie na początku. Potem zmiany we wrocławskim ratuszu na najwyższym szczeblu. Sprawdzimy, dlaczego dwoje wiceprezydentów straciło stanowiska. Luka Modrić w składzie Chorwatów na mundial. O tym więcej w faktach sportowych. Fakty RMF FM. Zaczynamy od informacji ważnej dla zmotoryzowanych w Świętokrzyskiem. Ponownie zablokowana jest krajowa 78 na węźle Jędrzejów Północ. Trwa tam usuwanie skutków popołudniowego wypadku. Jak informowaliśmy w faktach, z naczepy ciężarówki spadły tam dwie potężne stalowe rury. Każda z nich z wagą ponad 2 ton. Jedna z nich uderzyła w samochód osobowy. Ranna została kobieta, która nim jechała. Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają jutro zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, to spodziewana zmiana. Wyjaśnij, dlaczego do niej doszło.
5: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a eks-wiceprezydent byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im dziś w specjalnym oświadczeniu. Jutro na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
4: Brexit znowu jest orężem w brytyjskiej polityce. Jeden z potencjalnych kandydatów na lidera Partii Pracy, były minister zdrowia Wes Streeting, mówi otwarcie o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Tę zapowiedź można interpretować w dwojaki sposób. W jednej strony jest ona wyraźnym sygnałem dla elektoratu przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Z drugiej może to być zabieg mający na celu wyeliminowanie konkurencji w wyścigu o fotel lidera Partii Pracy i zarazem premiera. Drugim potencjalnym kandydatem, który nie kryje swoich ambicji, jest bowiem obecny burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Najpierw jednak musi on zostać posłem w Izbie Gmin, a aby tego dokonać, musi wygrać wybory uzupełniające w jednym z okręgów miasta zdominowanym przez wrogów Unii Europejskiej. W tym kontekście zapowiedź powrotu do europejskiej wspólnoty ze strony Wesa Streetinga jest próbą wyeliminowania z wyścigu człowieka, który ma największe szanse na zastąpienie premiera Keira Starmera.
7: Są i takie fakty.
4: Fundacje rodzinne stają się coraz popularniejsze. W ciągu 3 lat liczba wniosków o założenie fundacji rodzinnej wzrosła ponad 7-krotnie. Tak wynika z raportu Banku Pekao S.A. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, z czego wynika tak duży wzrost popularności fundacji rodzinnych?
8: Fundacje rodzinne pozwalają po pierwsze na korzystne utrzymanie majątku w rodzinie, na przykład na sukcesję firmy na korzystnych warunkach, ale po drugie to także szansa na optymalizację podatkową, w niektórych przypadkach na zwolnienie z CIT-u. W ostatnim czasie głośno było o politykach czy influencerach, którzy przyznawali, że mają fundacje rodzinne, a optymalizacja wydatków nie powinna być celem działalności takiego podmiotu.
9: Wręcz ostrzegamy takich klientów, ponieważ widzimy, że było wiele przypadków. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapowiedziała kontrole następcze.
8: Ostrzega dyrektor Departamentu Rozwoju Bankowości Prywatnej Pekao S.A. Hubert Królak.
4: Dodajmy jeszcze, że fundacje rodzinne pozwalają nie tylko zaoszczędzić, ale są też bardzo dyskretne. Wciąż nie ma ich internetowego wykazu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. That might be toxic. Don't touch.

kochasz, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

przyspieszałam czas i wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś ty zrobił. A on mówi, przepraszam. I później dzwonił w telefon i...

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czepiłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory. Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, szafka otwarta, nie ma kasjerów.

se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

dychy, już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję. Krzyczę, płaczę, biegnę i śmieję.

0: tym drzegębę, że spotkał sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłaca mu liścia backhandem i grzecznie mu woła: weź debilu to wyłącz. Po co samary z Witkasa, tu taszczysz jeszcze te trzy powerbanki? Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymięka, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka, przemilczę szczegóły stosunku. Grunt, że skończyłem nie tam, zarazem skończyłem z tą farsą gatunku. I nagle wirują fraktale i mam coś

kuchni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

the back, czy from the front. Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień.

jestem zagubiony gdzieś między sceną a domem. Czasami chciałbym tu się odciąć od tego na moment. Wyłączyć telefon, niedostępny dla tego abonent. Wyjechać nad morze, no i zabrać tam dziecko i żonę. Póki co gramy sztukę w Trójmieście. Moja praca, wiesz, i właśnie dlatego tu jestem. Jutro też będziemy grali, chyba znów po 20:00. W domu będę na niedzielę, wieczór długo.

Nawet kiedy jest stres, przez parę chwil uciekasz gdzieś. Choć parę mil i tak będę z tobą. Będę tylko z tobą. Wiem, żebyś nie przeżyła zdrady. Ja nie przeżyłbym straty, więc bierzemy życie w ręce, nie rozkładając na raty naszych uczuć. Każdy z nas ma zalety i wady. Najważniejsze, żeby ustalić zasady. Choć podążamy czasem obcymi drogami, marzę o tym, żebyś mogła widzieć siebie, ale moimi oczami, wiesz, wtedy byłoby.

moje chwile są ulotne. Ja tu pracuję na swoje. To co kiedyś było szczytem, teraz jest tylko na dole. Dzisiaj nie staję na głowie już, a i tak robię to dobrze. Chciałeś do kogoś porównać mnie i odebrało

0: więcej chcę. Coraz więcej mam, coraz więcej chcę. Coraz więcej gram, już nie zjada stres. Ciągle taki sam, rocznik 9-5.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Zaczniemy od tragicznej informacji ze Świętokrzyskiego. Śmiertelny wypadek na torach kolejowych we Włoszczowie. Śledzimy reorganizację wojsk USA na Starym Kontynencie. Co na to polskie władze?
4: Nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
3: A w faktach sportowych zacięta walka o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Śmiertelny wypadek na torach we Włoszczowie w Świętokrzyskiem. Skład relacji Zakopane-Warszawa Wschodnia potrącił tam mężczyznę. Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, a ruch na trasie został czasowo wstrzymany. Pasażerowie pociągu uczestniczącego w zdarzeniu oraz innych składów kursujących tą linią musieli liczyć się z opóźnieniami. Jedna osoba została ranna w wypadku na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W górce między węzłami Włocławek Północ i Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Gdańska. Jesteśmy w ofensywie, mówi minister obrony narodowej i wysyła do Pentagonu i Kongresu dwóch wiceministrów. To reakcja na nagłą decyzję o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich, które miały trafić do Polski. Sygnały wysyłane przez rząd, wsłuchał się reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jaka jest narracja polskiego rządu?
5: To głównie przypominanie Amerykanom, że Polska jest ich ważnym sojusznikiem.
6: Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
5: Mówi premier Donald Tusk i zastrzega, że Polska będzie oczekiwać od sojuszników tego, co sama im okazuje.
6: Szacunku, przewidywalności.
5: I rząd przyznaje, że tej przewidywalności zabrakło.
4: Żadnej informacji o mniejszym zaangażowaniu nie otrzymaliśmy.
5: Mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że rozumie to, że Stany robią reorganizację wojsk, ale...
4: Ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
5: Sojusznika, a zarazem klienta.
4: Polska jest największym odbiorcą sprzętu wojskowego w Europie.
5: Zauważa Kosiniak-Kamysz i wysyła sygnał gotowości na więcej.
4: Jesteśmy gotowi na inwestycje w zakwaterowanie żołnierzy amerykańskich.
5: Ale ruch, jak mówi szef resortu obrony, jest po stronie Amerykanów.
3: Polecamy wam nasze poranne rozmowy publicystyczne w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka o 7 będzie Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii. Z kolei 7:58 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Ryszarda Petru, posła klubu Centrum. Zachęcamy was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
7: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Jeden z największych i najważniejszych instrumentów w Europie wraca do archikatedry świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. To ponad stuletnie organy Zauera, które przechodzą renowację. Pierwsze elementy są gotowe i właśnie trwa ich montaż. O szczegółach nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
8: Po zakończeniu prac instrument ma być jeszcze bardziej okazały. Dokładnie drugi w Europie, zdradza Piotr Zych, koordynator prac.
9: Część z tych głosów rzeczywiście trzeba całkowicie wykonać od nowa, ale są to również rekonstrukcje na podstawie wzorców historycznych.
8: W świątyni na Ostrowie Tumskim zagra 16 tysięcy piszczałek i blisko 200 głosów. Montaż to ogromne wyzwanie. Poszczególne elementy wciągane są na chór i strych przy pomocy lin i mini żurawia.
9: Staramy się tak prowadzić wszystkie prace, żeby jak najmniej zakłócać funkcjonowanie codzienne katedry. W chwilach, kiedy turystów i wiernych jest mniej, podajemy kolejne elementy na strych katedry.
8: Efekty powinniśmy zobaczyć jeszcze w tym roku, a usłyszeć w przyszłym, bo strojenie może potrwać nawet pół roku.
3: Dodajmy jeszcze, że renowacja organów Zauera ma kosztować co najmniej 19 milionów złotych.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Na ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

lepsza, w której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie Husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan, straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, to mocno weź. Taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix,

ale świetne miejsce, jeśli cenisz wolność w sztuce i dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pokiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzym stamto, świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle. Gruba, jakby nie mógł trochę wcześniej.

0: i mówił: Anet, dziś pobawimy się we czworo. Obolała piła z nudów i braku przyjaciół, a Bruno mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią serii operacji plastycznych. Nie wahaj się ani sekundki.
0: Następne co pamięta to bandaży na japie i pielęgniarka.
2: Jak się pani czuje? Black.
0: Pieką ją cycki, policzki, usta, jęcząc drapie, jęcząc, znaczy mówi: nie mam jeszcze.

Jestem gotowy na wszystko, co życie rzuci, biorę to na klatę. Także niepoprawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysło, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

więc nie pytaj, czy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.
1: Mogę
0: pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście.
1: Mogę
0: być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.

0: szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.
1: Mogę
0: pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście.
1: Mogę
0: być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.
2: RMF Polski Hip Hop.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Yo, Andrutowy, miesięczny, ojo.

pasuje na sosy, na czas. Siedzimy, pijemy, jedzemy ryja. Stół obok nie sprzyja patrząc. No to że jakieś tam chamstwo. I głośno nie bardzo tak ultra. Sekunda, wybaczyło państwo. Dawno nie widziałem kumpla.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od doniesień z oceanu. Strzelanina przemęcza się w amerykańskim San Diego. Nie żyje dwóch napastników. W faktach także kolejne uderzenie w zonda krypto. Posłuchajcie, jaką decyzję podjęły władze Estonii. Zajrzymy też do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dowiecie się, co po remoncie zyska to zabytkowe miejsce. Strzelanina w amerykańskim San Diego. Doszło do niej w pobliżu Centrum Islamskiego, największego meczetu w mieście. Podczas policyjnej akcji zginęło dwóch napastników. Obecne na miejscu służby wezwały mieszkańców do ukrycia się. Funkcjonariusze przekazali na platformie X, że sytuacja jest opanowana, a zagrożenie zneutralizowane. Przedstawiciele policji podali wcześniej, że według niepotwierdzonych informacji kilka osób zostało rannych. Jutro po południu w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz w państwach Unii Europejskiej. Punkt ten został dodany do agendy na wniosek Michała Kobosky. Europoseł z grupy Odrodzić Europę dodał, że konsekwencje decyzji USA dotyczą nie tylko polskiej flanki wschodniej, ale całej Europy. Dlatego Unia musi zdecydować, jak zamierza reagować w związku z tymi wydarzeniami. Holenderski eurodeputowany Jeroen Lenners z Europejskiej Partii Ludowej zapowiedział, że jego grupa poprze wniosek Kobosky pod warunkiem, że debata będzie miała szerszy zakres i skoncentruje się nie tylko na Polsce, ale na tym, jak decyzje USA wpływają na sytuację w całej Europie. Estoński wywiad finansowy częściowo zawiesił ważność licencji spółki BB Trade Estonia OÜ powiązanej z marką Zonda Krypto. Decyzją instytucji spółka została objęta zakazem przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych środków od obecnych klientów oraz nawiązywania relacji biznesowych z nowymi klientami. Decyzja nie ma wpływu na zwrot lub wypłatę aktywów obecnym klientom.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju ubiegłego roku zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. Nowe fakty zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Kluczową decyzję warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia. To jest reakcja na ruch prokuratury, która w kwietniu złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym. Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełniania wszystkich czynów był niepoczytalny. Stanowisko śledczych kwestionują jednak teraz pełnomocnicy rodziny zamordowanej portierki. Według nich przygotowana ekspertyza budzi poważne zastrzeżenia i nie powinna być traktowana jako rozstrzygający dowód. Prawnicy planują złożyć wniosek o przesłuchanie autorów ekspertyzy przed sądem.
2: W faktach teraz stolica Małopolski. W najbliższą niedzielę, 24 maja, krakowianie zdecydują w głosowaniu o losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. W faktach zajmujący się tym tematem reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, ile osób musi wziąć udział w głosowaniu, by referendum było ważne?
5: Niecałe 160 tysięcy w przypadku odwołania prezydenta i około 180 tysięcy w przypadku Rady Miasta. Wynika to z ustawy o referendum lokalnym, bo pod uwagę bierze się liczbę głosów z poprzednich wyborów samorządowych. Jeśli referendum w Krakowie będzie ważne, a mieszkańcy opowiedzą się za odwołaniem prezydenta lub Rady Miasta, czekają nas wybory.
6: Wtedy powstaje kompetencje prezesa Rady Ministrów do ustanowienia osoby komisarza, która do czasu wyborów będzie sprawowała funkcję organu, który został odwołany.
5: Tłumaczy profesor Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referendum w Krakowie w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. 24 godziny wcześniej zacznie się cisza wyborcza.
2: Z Krakowa zabieramy Was teraz do Szczecina. Rozpoczyna się modernizacja dziedzińców na Zamku Książąt Pomorskich. Ma być bezpieczniej i atrakcyjniej. Dlaczego przebudowa dziedzińców jest potrzebna? Sprawdzała to reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak długo mają potrwać te prace?
7: 2 lata, chyba że wykonawca natknie się na jakieś podziemne przeszkody. Przypomnę, że podczas remontu zamkowych tarasów i skarpy znaleziono tunele i to mocno opóźniło pracę. Jak wyjaśniała Wioletta Słoka, dyrektorka zamku, modernizacja dziedzińców jest jest już konieczna.
8: Te instalacje nie były remontowane już od 70 lat. Borykamy się z częstymi awariami. One były szczególnie dokuczliwe tej zimy, kiedy były silne mrozy. Te stare, przerdzewiałe rury pękały nam, no, jak przysłowiowe zapałki.
7: W planach jest budowa nowej sceny i windy na wieżę zegarową. Wszystkie wydarzenia, które do tej pory odbywały się właśnie na zamkowych dziedzińcach, zostają przeniesione na tarasy. Całość tego remontu ma kosztować 36 milionów złotych.
2: Z nowymi faktami RMF FM meldujemy się punktualnie o północy. W nich ważne informacje dla turystów wybierających się do Morskiego Oka. Jesteśmy tu z powrotem za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Poblista Plus i Radio od Kuchni. Mrozy, mrozu na boisku piłki.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

zimne powietrze cięło ciszę świstem dziwnym. Otworzyły się jak świeże wszystkie blizny. Nie ma w niebie ciebie, tylko czyściec dziwny, gdzie rozliczać krzywdy chcą. Ja stoję winny stąd, nie widać nic, to flashbacki moich wizji błąd. I tylko jeden on jest taki wyrazisty mgłą. Zachodzi całe tło, nie widzę nic i złudzenie to, że czuję dotyk twoich rąk zimnych. Leżę w tej trumnie zdarzeń, jest niewygodnie, raczej czuję na sobie twoje łzy, czyli ty płaczesz. Ja nie mam siły być, więc znikam tak jak każesz. I znika życie z siłą czterech atomowych rażeń. Najzimniejszy moment, najwrażliwszy raper. Spadasz i przelatujesz mi przez dłonie, jak cię łapię. Paniczna pustka mnie wypełnia, gdzie ty jesteś. I nie wiem tylko czemu trzymasz mnie za ręce.

Polska waży tyle, co stalowe mosty w mieście. Już w nim nie żyję, tylko budzę i zasypiam. Wcześniej nie czułem, że mam szczęście, kiedy mówiłem: zgarnij ten paszport, jedźmy dokądkolwiek nieprzewidywalni. Zwierzęta ufnie wybiegają do mnie zza latarni. Nasze zapachy są już identyczne nawet dla nich i patrzą na mnie smutne, nie rozumiejąc za nic. Czemu to ja, nie ty i czemu ich nagle nie karmisz? Smutek ludzi jest najczęściej okupiony łzami. Smutek zwierząt ciszą i tak chyba było z nami. Byliśmy przeszkodami, nawzajem dwa bieguny. Raj był piekłem, piekło rajem, betonowe chmury. I zamiast ciszy końca, teraz krzyczą tłumy. Wieczne światło słońca i nieskazitelny umysł. Tak jak Carey wymazuje i się nie udaje. I czemu trzymasz mnie za ręce i wciąż nie przestajesz?

nagrywaj mnie jak kitrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak.

Wychodzi.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało, do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Na początek medialne doniesienia zza oceanu w sprawie Zbigniewa Ziobry. To wiceszef amerykańskiej dyplomacji zdecydował o wydaniu wizy dla polskiego polityka. Potem zmiany przed dzisiejszą wizytą Petera Madziara w Polsce. Chodzi o odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce. W faktach także Wielka Brytania i drony dostarczające paczki w 2 godziny. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. Taką informację podaje agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z tematem. Według tych doniesień Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości przez ambasadę USA w Budapeszcie. Dzięki jego decyzji Ziobro był w stanie uzyskać wizę przed zaprzysiężeniem rządu Petera Madziara. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubia. Według agencji Landau numer 2 w hierarchii Departamentu Stanu dowiedział się o sprawie od ambasadora USA w Warszawie Toma Rose'a i uważał Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. Według jednego ze źródeł, wydając instrukcję, Landau miał powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Dyplomata odmówił komentarza, natomiast Departament Stanu, jak poprzednio w tej sprawie, powołał się na względy poufności informacji wizowych. Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban odwołała węgierskiego ambasadora w Polsce, którym od 2024 roku był István Idiarto. Nasze stosunki wkraczają w nową fazę, napisała Orban. Do zmian doszło przed dzisiejszą wizytą premiera Węgier Petera Madziara w Polsce. To jego pierwsza zagraniczna podróż w roli szefa węgierskiego rządu. Dziś odwiedzi on Kraków, następnie uda się do Warszawy, a wizytę w Polsce zakończy w Gdańsku. Madziar ma się spotkać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, dopłynął wczoraj do portu w Rotterdamie. Jednostka ma zostać zdezynfekowana, a załoga skierowana na kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Kapitan Jan Dobrogowski przejdzie kwarantannę najprawdopodobniej w Rotterdamie, gdy w tym tygodniu jako ostatni zejdzie z pokładu. Władze tego portowego miasta przygotowały specjalne miejsca dla 23 członków załogi, a także dla 2 pracowników medycznych. Ze statku trzeba teraz usunąć rzeczy, na których może być hantawirus. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Statek będzie poddawany wszystkim czynnościom dekontaminacyjnym pod nadzorem tegoż kapitana. Czyli na razie wygląda na to, że kapitan do Polski nie będzie w najbliższym czasie wracał.
3: Kwarantanna potrwa do 18 czerwca. Na wycieczkowcu potwierdzono 8 przypadków hantawirusa. Zmarły 3 osoby. Polskie służby sanitarne cały czas uspokajają, że ryzyko związane z hantawirusem w naszym kraju pozostaje bardzo niskie. W Polsce nie ma ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które przenoszą typ hantawirusa, który pojawił się właśnie na statku.
5: Te fakty robią wrażenie.
2: W Wielkiej Brytanii ruszyły pierwsze dostawy paczek za pośrednictwem dronów. Firma Amazon gwarantuje dostawę w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia. Ale jak donosi londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, żeby korzystać z tego serwisu, trzeba spełnić kilka warunków.
6: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią. Początkowo zamawialiśmy cokolwiek, żeby tylko przyjrzeć się tej maszynie, ale teraz już używamy jej na poważnie. Na przykład w tej paczce są gumowe rękawice, których potrzebuję do pracy w ogrodzie. Firma prowadząca dostawy realizuje 10 rejsów w ciągu godziny. Maksymalny dystans, jaki mogą pokonać drony, to 12 km od ośrodka, w którym pakowane są przesyłki.
2: Do Londynu zabierzemy Was także w kolejnych faktach RMF FM. Usłyszycie o brytyjskiej książce roku. Wracamy o pierwszej. Już teraz zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To jest ciekawe rozwiązanie, te drony z paczkami. Jak je jeszcze trochę dopracują, to szczegóły...

tych lat. Niech luźnie, co tam za mnie mam. Za te słowa nic nie kupisz, a jeszcze tracisz część duszy.

Wychodzisz na zdjęciach, ale wiesz, że wiesz, że wiesz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

cały. Ona na mnie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Glow, chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: kłania. Nazywam rzeczy po imieniu, tak jak pralka frania.
1: Siedzimy na trzy zmiany, robimy nadgodziny. Ten skład jest pojebany, to wszystko dla rodziny. Twoja Polska nie gotowa, Bogu winna. Mamy tu nawet stare, coś jak Boguś Linda.

0: Polski gaje Harmony.
1: Młody wóz znów zaczyna, znasz mnie. 2020, lat 19, chwila. Maybach, Pullman, pull up, limuzyna, Tolpine, wiraż, grupa restauracyjna, see ya.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kiedy

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczysty mróz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

mamy fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

tworzą do powiedzenia przez ten smek na spodniach.

Fotel jest pusty, to jedzie na koncert. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno.

mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno

Yo. Yeah. Aha. A ty Z, yo. Yo. Yo. Jeśli nie wiesz, kto powraca.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Nie chciałem powiedzieć sobie dość, wiedząc, że niedziela będzie dla nas. Kupuję bilet od stacji, grosz tak jak ktoś koło mnie siada, a jak dobrze mieć sąsiada. Patrząc jakaś fajna dziewoja, myślę sobie, ta lalka jest moja.

bawiłem się z nią na dziewiątą, lecz niewiele ci mogę dać. Dwudziestolatki na mollo, a nie liczę godzin i lat. Rozejrzyj się, córko rybaka, bo tu już nie ma dzikich plaż. Dzisiaj są dziki na plażach, porywam cię, niech żyje bal. Tańcz, pokaż, kto ma witaminy. Zabrałbym cię do Maksima w Gdyni, ale został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie wpita to. Masz drinka na ramce, szminkę na szklance, a usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochani, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony, yo.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Niestety to było tak, życie mała, od zawsze świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Aż

0: młody, zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać zacznę w dół na twarz. Przepraszam, skarbienie.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Ty RMF FM, który przedstawi Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Śledzimy medialne doniesienia z USA dotyczące wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według nich stoi za tym człowiek Trumpa. Posłuchajcie relacji amerykańskiego korespondenta RMF FM. Sprawdzimy też, jak rządzący radzą sobie z rozliczaniem poprzedników po ponad 2,5 roku u władzy. Usłyszycie także o brytyjskiej książce roku. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych, podała agencja Reutera. Te medialne doniesienia sprawdza Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM.
4: Kłaniam się, jestem. Droga wyglądała tak. Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marco Rubio. Miała to być decyzja człowieka numer dwa w hierarchii Departamentu Stanu. Ja od kilku dni próbowałem dowiadywać się o sprawę w resorcie dyplomacji USA. Departament Stanu odmawia, podobnie mi, jak i agencji Reutera, informacji, powołując się na względy poufności informacji wizowych. Były minister miał otrzymać wizę dziennikarską. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Kierowcy, uważajcie na S8 w Mazowieckiem. Trzy osobówki i ciężarówka zderzyły się między węzłami Wyszków Północ, Trzcianka w Turzynie. Jezdnia w kierunku Białegostoku zablokowana. Trybunał Stanu dla Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina czy Adama Glapińskiego. To jeden ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej zaprezentowany w kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak idą rządzącym rozliczenia poprzedników po upływie ponad 2,5 roku sprawowania władzy? Sprawdzał to reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Jeśli chodzi o postawienie wymienionych wcześniej osób przed Trybunałem Stanu, to jedynie wobec prezesa NBP Adama Glapińskiego taki wniosek został złożony w Sejmie. Uwaga, ponad 2 lata temu. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że tempo rozliczeń zależy od reformy wymiaru sprawiedliwości, którą wyhamowywał wcześniej prezydent Andrzej Duda, a dziś Karol Nawrocki.
6: Step by step, krok po kroku, co nie ustawą, to rozporządzeniem. Żeby jednak ludzie czuli, że odbudowujemy te instytucje, do których kiedyś było zaufanie.
5: Jak twierdzi kandydat PiSu na premiera, jest sposób na przywrócenie praworządności. Jaki? O tym Przemysław Czarnek.
7: Wyrzucenie Żurka, wyrzucenie Korneluka, przywrócenie Barskiego, przywrócenie praworządności w prokuraturze.
5: O rozliczeniach mówi teraz opozycja, zapowiadając, że rządzący muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności według PiSu, między innymi za przejęcie mediów publicznych czy prokuratury. Warto podkreślić, że choć termin Trybunał Stanu dość często pada z ust polityków, to ostatni wyrok skazujący przed tym organem zapadł w 1997 roku.
3: To nie jest łatwy sezon dla części rolników, którzy wciąż mają problemy m.in. ze skutkami wiosennej suszy i drogimi cenami paliw i nawozów. W uprawie rzepaku nie uda mi się nawet wyjść na zero, mówi nam Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskiem.
8: Wiosna niezbyt łaskawa, bardzo sucha, praktycznie żadnych znaczących opadów w marcu, w kwietniu, nawet teraz na początku maja też tutaj mój region, okolice Elbląga, no niestety te opady omijają. Te niekorzystne warunki się kumulują, co niestety prowadzi do tego, że stan upraw jest na ten moment zły, a do tego ponosimy bardzo, bardzo duże koszty. Już tak kalkulując dla tych upraw ozimych, szczególnie dla rzepaku, nie widzę tutaj widoku w swoim gospodarstwie na to, żebym mógł chociaż wyjść na zero w tej uprawie.
3: Rolnicy przypominają, że Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie rekompensat za drogie nawozy i paliwo. Konkretów w tej sprawie wciąż jednak brak.
9: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
3: Pośmiertny pamiętnik Virginie Giuffre, jednej z głównych oskarżycielek w głośnej sprawie Jeffreya Epsteina, został ogłoszony brytyjską książką roku. A o szczegółach tego emocjonalnego werdyktu opowie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
10: To był najbardziej poruszający moment tegorocznej gali British Book Awards. Książka zatytułowana Nobody's Girl, niczyja dziewczyna, napisana przez Virginia Giuffre wspólnie z Amy Wallis, zdobyła główną nagrodę, pokonując wielu uznanych autorów. Jury podkreśliło, że jest to nie tylko literatura faktu, ale przede wszystkim świadectwo odwagi. Pani Giuffre popełniła samobójstwo przed publikacją swojej książki. Przez lata była twarzą walki o sprawiedliwość dla ofiar skazanego pedofila Jeffreya Epsteina. W swoich pamiętnikach ze szczegółami opisuje mechanizmy manipulacji i przemocy, jakich doświadczyła jako nastolatka.
3: I ta informacja z Londynu kończy te fakty RMF FM, ale my polecamy Wam już kolejne o drugiej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Pięć minut po godzinie pierwszej. Maciej Rybak, witam ponownie. To jest Dobranocka w RMF.

0: co weź hamuj piętą.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Od początku, od początku.

już tak może 3 godziny. Nic nie mówimy, ale lubię to, ej. Lubię być obok ciebie, no bo ty jedyna odpędzasz mi zło. I ten cały hejt, hejt, hejt, hejt. I ten cały fejt.

Wychodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że wiedz, że wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

nie wiem sam, czy po to przyszedłem, czy chcę właśnie ciebie, czy to obojętne. To mocny jad, ja wampirem jestem, jeszcze o tym nie wiesz, co

Rutyna, rutyna, poranek, jabłuszko, rowerek. Zawijam łóżko, kurtynę, nie jakbym był z puszką Homerem. Ja to Loki, koza jak kusko, creepypasta, dość tych masełek. Przejadę puszką kamerę, jak zajrzy co u mnie.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Płakałem na mój brat Niedźwiecina, gdzie jest Nemo. O, i w kipstach na rzepy uciekałem sam na drzewo. W ręce serki kiri z kumplami piliśmy lifty. W domu prawie nigdy nie było żadnych słów.

2.12, jakoś wszędzie już stoją orliki. Ja palę pierwszego szluga i biorę te pierwsze łyki. Dzieciństwo, nie wiem, czy to nie był sen. Następna scena jest w LA.

wyjąć na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światło.

0: życia bezbłędnie i chwil beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi, wyprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
1: A czuję jakbym w kółko wyżygiwał coś na płód.
2: Nie wiem czy będzie tak zawsze.
1: Demony też muszą spać.
2: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.
1: Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła.
2: Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej.

0: i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Do you consider yourself a disciplined guy? Do you get up every day and work?
4: Oh, I try to get up every day.
5: Nowe błyszczą diamenty, ozdabiam nimi zęby, a ty pij za te błędy, rano kac i zakręty mam.

szaleństwo w oczach, ona ściąga majtki. Zaprasza na party moje koleżanki. Piję wodę szklanki, milion myśli w bańce. Piję wodę, gaśnie, pragnienie jak każdy dzień. Wyprowadza mnie na prostą. Kupuję nowe pity niemal non-stop. Odkryłem, że można kupić ludzi. Fatybetem burzy, sponsorów i duchów, które się

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Danie faktów RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
2: Witam, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar tragicznej strzelaniny w kalifornijskim meczecie. Kilka ulic od miejsca ataku znaleziono ciała domniemanych napastników. W trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa ruszył strajk. Pracownicy domagają się podwyżek. Przez napiętą sytuację międzynarodową, według prognoz, w te wakacje więcej osób zdecyduje się na urlop w kraju. Do 5 wzrosła liczba ofiar w strzelaninie w największym meczecie w San Diego w Kalifornii. Wśród nich są dwaj domniemani napastnicy, których ciało znaleziono w samochodzie kilka ulic od miejsca ataku. Policja podejrzewa, że popełnili samobójstwo. W ataku zginęły także 3 inne osoby, w tym ochroniarz meczetu. Śledczy badają sprawę jako możliwe przestępstwo z nienawiści. Policja podkreśla, że działania ochroniarza mogły zapobiec większej tragedii. Do strzelaniny, przypomnijmy, doszło w czasie jednego z najważniejszych okresów religijnych dla muzułmanów. Prezydent Donald Trump zapowiedział dokładne wyjaśnienie sprawy. W 3 zakładach międzynarodowego koncernu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa, ruszył strajk. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżek.
3: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
4: To jest strajk bezterminowy?
3: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
2: W 3 strajkujących zakładach pracują łącznie 277 osób, a z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Fakty na lato w RMF FM.
2: O 15% wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Jednym z powodów jest napięta sytuacja międzynarodowa.
6: W tym roku, jak dochodzą do tego te przykre sytuacje na Bliskim Wschodzie i ta sytuacja geopolityczna, po pierwsze Polacy będą chętnie wybierali wyjazdy w kraju i odkrywanie naszego kraju, ale również goście z zagranicy, ci z Europy, nawet kraje zamorskie też będą przyjeżdżać do Polski, bo jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny.
7: Czy widać regiony Polski, które już zyskały albo które mogą niebawem zyskać na podstawie zainteresowania, czy do rezerwacji, czy w ogóle pytań?
6: Zawsze na pierwszym miejscu są góry i morze. To tutaj mamy Małopolskę, oczywiście Dolny Śląsk, Śląskie, a nad morzem te dwa regiony pomorskie, zachodniopomorskie. To było widać przy majówce.
7: To się może powtórzyć na początku czerwca, gdy będzie długi weekend związany z Bożym Ciałem?
6: Zdecydowanie tak.
2: Z prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdaleną Krucz rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. No skoro mówimy o wakacjach w kraju, to przypominamy, że ruszyły zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w Mieście. Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy. Uczniowie i dzieci mieszkające w Warszawie będą mogli korzystać z atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Ze szczegółami zapozna was reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
8: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7.08 do 16.17. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP.
9: Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji.
8: Mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: Reprezentacja Polski w soccer, czyli